psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do Zespołu Szkół Zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7 Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7 Kicks, Kijowska 12, Białystok.
3: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
7: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
8: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
9: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
12: I po reklamie.
13: Cieszę się.

0: Reklama.
1: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
2: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
1: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
2: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
1: A papierologia?
2: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
1: Serio? To dawaj kontakt.
2: Promień Energii. 530 944 444.
3: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood S.A. Zadzwoń 85 653 24 55.
4: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7 Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7 Kicks, Kijowska 12, Białystok.
5: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
6: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów. Atrakcyjne ceny. Szybkie terminy realizacji. Wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
7: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
10: I po reklamie.
11: SK Białystok News.
12: No hej kochani, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów SK Białystok i dzisiaj taki temat. Trafił do szpitala z przerwanym połączeniem między kręgami szyjnymi. Lekarze z USK operowali 73-latka przez wiele godzin, wykorzystując technologie robotyczne i tomografię śródoperacyjną. Posłuchajmy.
13: Trafił do nas pacjent, który doznał urazu głowy i kręgosłupa szyjnego. Do nas został zreferowany z innego ośrodka, natomiast to, co stwierdziliśmy tutaj w momencie, kiedy przyjęcia, stwierdziliśmy, że praktycznie głowa odłączyła się od reszty ciała, przynajmniej jeśli chodzi o kręgosłup oczywiście. Natomiast pacjent

0: miał niedowład kończyny górnej i ten jego stan neurologiczny się właściwie, można powiedzieć, pogarszał. Natomiast ponieważ dysponowaliśmy odpowiednim sprzętem i wiedzą, podjęliśmy się leczenia operacyjnego. To leczenie było dość skomplikowane i wieloetapowe. Rezultat jest wspaniały o tyle, że po pierwsze pacjent żyje, po drugie te uszkodzenia neurologiczne, z którymi do nas przyjechał, się właściwie wycofują i no, powoli już zanika ślad po tych uszkodzeniach. A pacjent staje na nogi właściwie w tym momencie i ma dużą szansę na samodzielność i no, z tego tytułu jesteśmy bardzo szczęśliwi. Operacja oczywiście była bardzo, bardzo trudna. Wynika to z tego, że pacjent cierpi na taką dość rzadką chorobę, to jest zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. To jest taka choroba, która dotyczy gdzieś kilkudziesięciu tysięcy ludzi w Polsce. Rezultatem tej choroby jest to, że kręgosłup ma ograniczoną ruchomość, pacjent ma, jakość tej kości jest bardzo taka, no, ta kość jest osłabiona w swojej strukturze, ma osteoporozę taki pacjent, kość jest krucha i bardzo łamliwa. I rzeczywiście nasz pacjent doznał urazu w trakcie prac ogrodowych i upadł do tyłu i właśnie doszło właśnie do takiego uszkodzenia. I ponieważ struktura kości jest taka, jaka jest, no to mieliśmy ogromny problem. Po pierwsze, musieliśmy dokonać repozycji tego kręgosłupa, który się kompletnie poprzemieszczał, a po drugie, to jakoś ufiksować za pomocą różnych stalowych, no może nie stalowych, ale tytanowych elementów. I dwa etapy się odbyły takiej tej operacji. Trudność polegała na tym, że pacjent z taką chorobą ma ustawioną przymusowo głowę, która broda jest bardzo blisko mostka, czyli pacjent ma taką pochyloną głowę i nie ma możliwości, żeby tą głowę odgiąć do tyłu. A więc dostęp do kręgosłupa szyjnego już sam w sobie był bardzo utrudniony, natomiast całość tej naszej interwencji właściwie była schowana za mostkiem, czyli właściwie już w klatce piersiowej, więc to stanowiło duży kłopot. Z tego powodu w zespole operującym decydowaliśmy się na stabilizację przednią. Był też torakochirurg, ordynator oddziału torakochirurgii u nas, pan dr Borys Miśkiewicz. I to też muszę powiedzieć, że też dzięki jego pomocy to się jakoś sprawnie udało zrealizować. Ponieważ udało się dokonać repozycji, udało się ustabilizować płytą ten kręgosłup, no, natomiast jakość kości powodowała to, że mieliśmy spore wątpliwości co do jakości tej stabilizacji, że mieliśmy wrażenie, że może ona po prostu nie będzie trzymała tego kręgosłupa w odpowiedni sposób, więc zdecydowaliśmy się na kolejny zabieg, który odbył się już po jakimś czasie. I tutaj z kolei wykorzystaliśmy technikę robotyczną. W ogóle ta pierwsza operacja i druga mogła się odbyć dlatego, że mieliśmy tomograf śródoperacyjny, bo to jest też kluczowa sprawa, żeby w ogóle zobrazować śródoperacyjnie ten kręgosłup po naszych manipulacjach. A robot z kolei umożliwił nam bardzo precyzyjne wkręcenie no, sporej ilości śrub w kręgosłup szyjny. Muszę powiedzieć, że tego typu operacje robotyczne to też nie jest jakiś standard. I no, troszkę to trwało, były pewne kłopoty oczywiście techniczne, bo robota mamy tak naprawdę od kilku miesięcy dopiero w Białymstoku. No, tak naprawdę mamy dwa zestawy robotyczne, natomiast używamy ich już w tej chwili, można powiedzieć, na co dzień. Stąd, ponieważ osiągnęliśmy pewną wbiegłość w technice robotycznej, no porwaliśmy się na to, żeby użyć po prostu tej technologii u tego pacjenta. I wydaje się z ogromnym sukcesem, dlatego że ta operacja wykonana, już stabilizacja z tyłu, z tylnej części kręgosłupa, no okazała się już, wydaje się, skuteczna. Natomiast oczywiście po tak długim leżeniu, pacjent ma już swoje lata, i po długich, obciążających operacjach, no pacjent wymagał później dalszego leczenia i no, musieliśmy go przekazać, albo chcieliśmy nawet przekazać na oddział intensywnej terapii tutaj przy naszej klinice, który tutaj pani doktor Kościuszuk prowadzi. Z ogromnym sukcesem, muszę powiedzieć, ponieważ też opieka tutaj na oddziale intensywnej terapii była naprawdę bardzo profesjonalna. Po przekazaniu go już do kliniki neurochirurgii z kolei, no tutaj muszę powiedzieć, że tutaj z kolei zespół pielęgniarski. Bez pielęgniarek po prostu i odpowiedniej pielęgnacji ten pacjent no też pewnie tak gładko by nie przeszedł przez tą swoją historię. Także tu muszę podziękować całemu zespołowi, który naprawdę to sztab ludzi brał udział w tych działaniach, a wygląda na to, że jesteśmy już na prostej, pacjent zaczyna chodzić, jest samodzielny, wydaje się, musimy już tylko usunąć jeszcze rurkę trachotomijną, którą jeszcze ciągle ma, ale to myślę, że na dniach się już odbędzie i będzie sukces.
1: Historia pana Pietrowskiego jest związana również z oddziałem anestezjologii intensywnej terapii i współpracy interdyscyplinarnej z neurochirurgami i z chirurgami w zakresie klatki piersiowej. Pacjent bezpośrednio po pierwszej operacji został przyjęty do oddziału intensywnej terapii. Z tego powodu, ponieważ śródoperacyjnie stwierdzono uszkodzenie rdzenia kręgowego, ryzyko niedokrwienia. Jednocześnie w badaniach obrazowych również było podejrzenie wstrząśnienia rdzenia przedłużonego. Są to dwie ważne struktury w zakresie układu nerwowego, które odpowiadają za funkcje życiowe. W związku z tym pacjent został przyjęty bezpośrednio do oddziału intensywnej terapii. I tutaj oprócz takich rutynowych zasad postępowania, czyli monitorowania funkcji życiowych i wyrównywania zaburzeń, jeżeli chodzi o hemodynamikę, układ oddechowy, to również wdrożyliśmy takie specjalistyczne interwencje, procedury, monitorowanie związane z funkcją układu neurologicznego, czyli rdzenia kręgowego i rdzenia przedłużonego. Stąd też te całe nasze wyjaśnia, że pacjent znajduje się w śpiączce, ponieważ był to czas, kiedy pacjent musiał odbudować swoje rezerwy metaboliczne, swój stan neurologiczny, stąd też w tym okresie między operacjami pacjent był utrzymywany w śpiączce. Po drugiej operacji, kiedy doszło, mieliśmy już pewność, że nastąpiło zespolenie czy stabilizacja tych uszkodzeń w zakresie kręgosłupa szyjnego, stopniowo pacjenta wybudzaliśmy i dokonaliśmy już potem oceny neurologicznej. Pierwsza nasza ocena neurologiczna nie była taka optymistyczna, ponieważ utrzymywały się deficyty neurologiczne w zakresie ruchomości kończyn górnych i kończyn dolnych. Natomiast w wyniku neurostymulacji, czyli farmakologicznych metod i rehabilitacji, którą prowadziliśmy tutaj również we współpracy z kliniką rehabilitacji, pacjent wykazywał stopniowy powrót tych funkcji neurologicznych i to już nas napawało optymizmem, że ten stan neurologiczny pacjenta będzie się poprawiać. Oczywiście po drodze jeszcze były inne problemy, ponieważ pacjent wykazywał duży zespół kruchości, czyli obciążenie różnymi dodatkowymi schorzeniami w zakresie płuc, układu krążenia, migotanie przedsionków, więc tutaj nie obeszło się bez też innych takich stanów chorobowych i konieczności podejmowania takich pilnych innych interwencji. Niemniej wszystko w całości, w związku z tym, że mamy monitorowanie specjalistyczne, neurologiczne i hemodynamiczne, wszystkie te nasze metody, nasze możliwości zostały wykorzystane i pacjent stopniowo wracał do zdrowia. W stanie, którym jest dzisiaj, to jest naprawdę fenomenalny, bym powiedziała. Jest wydolny oddechowo, ma założoną rurkę, przez którą ma możliwość komunikowania się, więc taka rehabilitacja i przywracanie do funkcjonowania w rodzinie, w społeczeństwie jest tutaj dużym postępem. Także również dziękuję zespołowi i lekarskiemu, i pielęgniarskiemu, współpracy z kliniką neurochirurgii za bardzo szybkie interwencje, konsultacje. Dzięki temu pacjent rzeczywiście wykazuje dużą poprawę i jest to bardzo optymistyczne.
2: Henryk się narodził nas ponownie po prostu. Dziękuję wszystkim lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim, którzy pracują na tym oddziale, na jednym i na drugim. No po prostu jestem tak wdzięczna, że nie potrafię tego wyrazić.
3: Pani Marianno, proszę powiedzieć, co to się stało? Pojechaliście na działkę.
2: Byliśmy na działkę.
3: Jak wiele razy, tak?
2: Tak. To mamy działeczkę w centrum Białegostoku, co prawda. I pojechaliśmy na działkę i robiliśmy tam, ja swoje tam miałam zajęcia, a mąż zaczął tam przy pielęgnacji trawy, zaczął robić aerację. No i ja po prostu w pewnym momencie wyszłam z altanki i patrzę, że mąż siedzi na huśtawce. Pytam się, a co ty odpoczywasz? A on mówi, że nie, ja upadłem. Mówi, tak się strasznie uderzyłem, że mi nie dam rady oddychać. Więc ja z początku no po prostu nie miałam wiedzy takiej, co to się stało. Zaprowadziłam go do altanki. Dałam mu tabletkę przeciwbólową. No co prawda miałam tylko paracetamol. I on mu że bardzo źle się czuje, więc ja zawołałam jedną sąsiadkę i drugą sąsiadkę. No i całe szczęście, że była jedna sąsiadka, to pani doktor, która tutaj była, pracowała, jest emerytowanym reumatologiem, tak. Nie, dobrze, reumatologiem pani Moklej. No i ona właśnie pierwszej takiej udzieliła pomocy, no bo sprawdziła, jak tam się nogi, ręce ruszają. No i zdecydowała, że dzwonimy po pogotowie. No i zabrało pogotowie.
3: Ale że przyjechał pogotowie, dlaczego już pan Henryk nie dał rady się...
2: Nie, nie dał rady, już właśnie sąsiadki pomogły zmienić tam spodnie, no bo wiadomo, ubranie robocze trzeba było zmienić. Już po prostu trzymały go, ja tam ubrałam. I jak przyjechało pogotowie, no to ratownicy zapytali, czy on będzie mógł, czy będą potrafili go wyprowadzić tam przez takie podwórko. On, że on się nie ruszy, więc podjechali pod brameczkę, no i na nosze zabrali. No i trafił tutaj, znaczy nie, najpierw do innego szpitala, później tutaj trafił. I dzięki właśnie panu docentowi Soniowi i innym lekarzom, wszystkim bardzo dziękuję. Pani doktor, która właśnie opiekowała się tam na OIOM-ie, miał wspaniałą opiekę, naprawdę. Muszę przyznać, że po prostu nasz szpital, zresztą ja mam doświadczenia od 97 roku, sama skorzystałam z naszego szpitala kilka razy, więc bardzo dziękuję. Naprawdę nie potrafię wyrazić tego, co czuję. Radość, po prostu radość, panie doktorze, czuję. I panie doktor, lekarze i modlitwa, no pomogła.
0: Generalnie operacje w zakresie kręgosłupa szyjnego, stabilizacje, to nie jest rzecz jakaś wyjątkowo tajemnicza. Są ośrodki wyspecjalizowane, które takie zabiegi przeprowadzają. Oczywiście kwestia użytej technologii, prawda? A więc można taki zabieg po prostu wykonać, bazując na swoim doświadczeniu, wiedzy, znajomości anatomii. I to są też operacje, które często są z sukcesem wykonane. Natomiast oczywiście można stosować też bardziej wyrafinowane metody. Są operacje z zastosowaniem neuronawigacji. No a w najnowszych czasach właściwie po to stworzono właśnie tę technikę robotyczną i roboty są takimi urządzeniami, które pozwalają bardzo precyzyjnie zaplanować ustawienie implantów i potem ten plan zrealizować, czyli co do milimetra śruby są wkręcane dokładnie w te miejsca, w które chcielibyśmy, żeby były wkręcone. Tam margines błędu w wielu miejscach jest po prostu zerowy, bo są struktury, których nie chcemy uszkodzić, prawda, wprowadzając śruby do kręgosłupa. Natomiast nie mieliśmy wpływu na to, jak wyglądał ten okres od momentu, kiedy pacjent doznał urazu. Zresztą na początku nie wydawało się, żeby to był jakiś poważny incydent, natomiast to jest taka choroba, która jest bardzo zdradliwa i rzeczywiście przy pęknięciu kręgosłupa na początku nic się złego nie dzieje, natomiast potem przy manipulacjach, jeżeli pacjent się sam porusza, prawda, nie ma zabezpieczenia, kręgosłup szyjny jest kompletnie niestabilny, to dochodzi właśnie do uszkodzeń rdzenia. U tego pacjenta mieliśmy jeszcze też ogromny problem z diagnostyką, dlatego mogliśmy się opierać tylko na tomografii komputerowej, która pokazuje tylko te rzeczy twardsze, czyli kości. Natomiast nie można było zrobić rezonansu, bo w tej przymusowej pozycji głowy pacjent do rezonansu się po prostu nie mieścił. A więc nie mieliśmy informacji zupełnie o tym, co się dzieje w kanale kręgowym, jak wygląda rdzeń. Zresztą w trakcie drugiej operacji usunęliśmy panu też dość sporego krwiaka, który był w kanale kręgowym, który był troszkę widoczny w tomografii komputerowej, ale już śródoperacyjnie stwierdziliśmy, że to jest też poważna sprawa i rdzeń dodatkowo był uciskany przez właśnie krew zlokalizowaną w kanale kręgowym.
4: I to już wszystko w naszym magazynie. Trzymajcie się, buziaki, pa!
5: SK Białystok News.
4: No hej kochani, z tej strony Agata Kropiwnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj naszym pierwszym tematem jest wakacyjny bilet PKS-u. Gotowi na podróż po Podlasiu? To zapnijcie pasy i słuchajcie tego. Od lipca za 50 zł będziecie mogli kupić tygodniowy bilet na autobusy PKS Nowa i białostocką komunikację miejską. Więcej na ten temat opowiedzą marszałek województwa Łukasz Prokorym, zastępca prezydenta Białegostoku Rafał Rudnicki, poseł Krzysztof Truskolaski i inni.
5: Też widzimy już wzrost turystów w naszym regionie. Też jako padną województwo, aby tych turystów było jak najwięcej. Gdzie spotykamy się pod takim miejscem jak Regionalne Centrum Informacji Turystycznej. Ono od 2 lat na dworcu funkcjonuje. Jest to inicjatywa podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, tak aby turyści, którzy tutaj przyjeżdżają autobusami, mogli otrzymać informacje o najpiękniejszych, najważniejszych miejscach w naszym regionie, ale cieszę się, że dobra współpraca województwa z miastem Białystok pod egidą podlaskiej PKS-u naszej regionalnej spółki doprowadziła do tego, że od 1 lipca nasi mieszkańcy, ale także turyści będą mogli za 50 zł wykupić tak zwany podlaski białostocki bilet wakacyjny. Na tym bilecie będzie można jeździć przez tydzień, przez 7 dni autobusami PKS Nowa, ale także autobusami komunikacji miejskiej w Białymstoku. Jest to połączona inicjatywa. Ten bilet w PKS-ie będzie dotyczył 50 połączeń, które będą łączyły najpiękniejsze miasta i najpiękniejsze miejsca w naszym regionie pod względem atrakcyjności turystycznej. Jest to świetny pomysł, aby turysta przez 7 dni mógł podróżować po naszym województwie, a także jest to świetna okazja, aby nasi mieszkańcy mogli sobie w wakacje również taką zrobić wycieczkę za te 50 zł i zwiedzać Białystok, ale także województwo podlaskie. Kolejna niezwykle ważna inicjatywa, szanowni Państwo, od 1 lipca nasi podlascy seniorzy, czyli osoby 70+, będą jeździli autobusami PKS Nowa za darmo. Będą te bilety bezpłatne, więc jestem przekonany, że to też będzie niezwykle ważne naszym najstarszym mieszkańcom, aby móc w sposób bezpłatny, za darmo podróżować, czy to do sklepu, czy to do innej miejscowości, czy do rodziny. Bardzo się cieszę, że te dwie inicjatywy możemy uruchomić od 1 lipca. Jestem przekonany, że będą one przyciągały po pierwsze turystów do naszego województwa, ale także będą pomagały naszym najstarszym mieszkańcom poruszać się w ważnych dla nich sprawach, takich jak zakupy, wizyta w urzędzie, czy wizyta u lekarza. Dziękuję bardzo.
6: Pan prokurent spółki PKS Nowa, pan Adam Dygrawski, ma taką niesamowitą umiejętność mobilizowania ludzi do działania. To z jego inicjatywy powstaje ten podlaski bilet wakacyjny. Na tyle nas zmobilizował, że przygotowaliśmy w błyskawicznym tempie projekt uchwały Rady Miasta w tym zakresie, który będzie procedowany na sesji 25 czerwca. Jestem przekonany, że radni zagłosują za tym projektem. Tak jak mówił pan marszałek, to bardzo dobra i fajna inicjatywa, wspólna inicjatywa i władz województwa, i spółki PKS Nowa, i też miasta Białystok, w tym przypadku Białostockiej Komunikacji Miejskiej, żeby za 50 zł można było w ramach zintegrowanego biletu jeździć i autobusami BKM-u, i autobusami chociażby spółki PKS Nowa. Co bardzo ważne, o czym też mówił pan marszałek Łukasz Prokorem, przy okazji w autobusach spółki PKS Nowa, ale też i w autobusach komunikacji miejskiej w naszym mieście będziemy robili wszystko, żeby jak najbardziej promować nasze miasto, nasz region, by ci wszyscy, którzy zdecydują się na zakup tego wyjątkowego biletu, odwiedzili nas nie jeden raz, ale też i kolejne razy po to, żeby zobaczyć, jak wyjątkowym miejscem na mapie Polski jest i miasto Białystok, i województwo podlaskie. Myślę, że więcej takich inicjatyw, które służą temu, żeby korzystać z komunikacji zbiorowej, czy to miejskiej, czy to wojewódzkiej, a jednocześnie obserwować i patrzeć, jak wspaniale rozwija się nasz region. Dziękuję bardzo.
7: Szanowni Państwo, współpraca z zarządem województwa układa się bardzo dobrze, współpraca z miastem też. Wynikiem tego jest właśnie nasz podlaski białostocki wakacyjny bilet. Decyzja o tym, że nasi seniorzy będą jeździć bezpłatnie, czyli u nas to się nazywa ze 100% ulgą komercyjną. W ten sposób będziemy też wiedzieć i dokładnie będziemy analizować, ilu ludzi z tego będzie korzystało. Mamy nadzieję, że nasi seniorzy będą zabierać ze sobą swoje dzieci, swoje wnuki i w ten sposób będziemy mieli, że tak powiem, ożywienie, jeżeli chodzi o turystykę, ożywienie o promocję, będziemy mieli promocję naszego województwa i PKS-u. PKS, zarząd PKS-u pracuje nad nową siatką połączeń. Ona nie będzie całkowicie nowa, ale będzie uwzględniała miejscowości, które do tej pory jakby nie były objęte w tej siatce. Siatka się powiększy. Planem naszym jest praca nad tym, żeby nasi mieszkańcy mogli się z jedną przesiadką skomunikować z każdym powiatem i z dwiema przesiadkami z każdą gminą. Jest to duże wyzwanie, ale myślę, że przy takim wsparciu, jakie mamy od zarządu województwa, od prezydenta miasta, jest to możliwe. Jest duża nadzieja, że 1 stycznia będziemy mogli już Państwu zaprezentować funkcjonowanie tego wszystkiego, a pierwszą taką okólną trasę będziemy mogli rozpocząć już od września. I tam się w ogóle zmieni filozofia i naszej pracy, i filozofia jakby tego połączenia w naszym województwie. Myślę, że te wszystkie zmiany spowodują, że znowu PKS będzie można będzie można mówić o PKS-ie tak, jak się mówiło kiedyś. Tylko z PKS-em zapraszamy Was wszystkich do jazdy naszymi autobusami. Dziękuję.
8: Szanowni Państwo, podlaski bilet turystyczny, podlaski bon turystyczny to są inicjatywy, które przyciągają do naszego województwa mieszkańców z całej Polski, ale również z zagranicy. Od wielu miesięcy troszczymy się o to, żeby turysta wrócił do województwa podlaskiego i w zeszłym roku to się udało. Wspólnymi siłami z Ministerstwem Sportu i Turystyki, z Podlaskim Urzędem Marszałkowskim, z panem marszałkiem, prokurorem na czele, zrobiliśmy wszystko, aby właśnie turysta wrócił do województwa podlaskiego. I w zeszłym roku rzeczywiście rekordowo dużo turystów było u nas, w naszym województwie, bo nasze województwo jest przepiękne, nasze województwo jest malownicze, nasze województwo warto odwiedzić. Ale powiem też tą drugą część. Z uwagi na to, że wielu turystów jeszcze kilkadziesiąt miesięcy temu martwiło się o bezpieczeństwo. Mogę powiedzieć wprost, jako przedstawiciel polskiego parlamentu. W województwie podlaskim jest bezpiecznie. W pierwszym kwartale nie mieliśmy żadnego nielegalnego przejścia przez naszą polsko-białoruską granicę. Jesteśmy bezpieczni, dlatego zapraszam wszystkich turystów do tego, aby przyjeżdżali do województwa podlaskiego, aby korzystali z piękna naszego regionu. Szanowni Państwo, i właśnie ten bilet za 50 zł na 7 dni będzie możliwością, abyśmy bez przewodnika zwiedzili całe województwo i jeździli podlaskim transportem za darmo. Dziękuję za inicjatywę panu prokurentowi i panu marszałkowi, ale również dziękuję prezydentowi za to, że Białystok również dołączy się do tej akcji, bo w Białymstoku też jest wiele rzeczy, które możemy odwiedzić, które możemy zobaczyć, a tak przez tydzień będziemy mogli jeździć komunikacją miejską za 50 zł.
4: A w drugiej części magazynu posłuchamy o kolejowych inwestycjach w naszym regionie.
9: Przy całej inwestycji PKP PLK, czyli Białystok Trekiszki, będą powstawać nowe dworce, nowe perony w mieście Białystok, w tym przy ulicy Letniej, gdzie ulica Popiełuszki będzie rozbudowywana, to będzie przejazd 2+2 pod torami, bezkolizyjnie, tak żeby można było bezpiecznie wyjechać z tej strony Białegostoku, ale również stacja Bacieczki, gdzie już kończymy dokumentację na ulicę Szajkowską, tak żeby ten dworzec był skomunikowany z Białymstokiem. Oczywiście dalsze etapy realizacji tej ulicy będą wypracowywane wspólnie z PKP, tak żeby logicznie poukładać procesy inwestycyjne wspólnie ze spółką PKP. No i coś, nad czym pracujemy od bardzo dawna, przy czym wspierał nas pan poseł Truskolaski, ale o co zabiegali również radni miasta Białegostoku, w tym przede wszystkim radny ze Starosiec, pan Konrad Masztalerz, a mianowicie jesteśmy już na finiszu stworzenia, uruchomienia prawa opcji dotyczącego przejazdu między ulicy Wrocławską a Szkolną. Do tej pory miało tam być tylko i wyłącznie przejście pieszo-rowerowe. Na ten moment jesteśmy blisko finiszowania podpisania umów z PKP PLK. Dotyczy to przede wszystkim elementów związanych z rozstrzygnięciem przetargu, który musi rozstrzygnąć PKP, po to, żeby uruchomić prawo opcji, aby tam powstało przejście również samochodowe. Dzięki czemu Starosielce zyskają kolejne połączenie, co spowoduje przede wszystkim odciążenie ruchu, jeżeli chodzi o ulicę zarówno Popiełuszki, jak i Klepacką, ale również poprawę bezpieczeństwa, ponieważ ta część Białegostoku zyska całkowicie nowe połączenie samochodowe. Także naprawdę współpraca w tym momencie ze spółkami PKP układa się bardzo dobrze. Myślę, że mieszkańcy Białegostoku bardzo mocno skorzystają na tym, a te elementy związane z podróżą mieszkańców koleją, no, jak widzimy, koleją można dalej, szybciej i więcej.
10: Inwestycje kolejowe to nie tylko dworce, nie tylko szybkie połączenia, ale również modernizacja tras kolejowych. Między innymi walczymy jeszcze, szanowni państwo, jestem już po rozmowach z PKP PLK i z ministrem Piotrem Malewszakiem, aby Suwałki Sokółka Augustów było zelektryfikowane, czyli od Białegostoku do Suwałk, żebyśmy mogli dojechać pociągiem, który nie będzie musiał być hybrydowy, który będzie mógł być w pełni elektryczny. I wydaje mi się, że jesteśmy na finiszu rozmów, na finiszu prac, żeby znaleźć budżet na to, aby Białystok, Suwałki był zelektryfikowany. Co za tym idzie? Idzie za tym czas. Czas przejazdu, więc mieszkańcy Suwałk będą mogli szybciej dojechać do Białegostoku. To po pierwsze. Po drugie, no sztandarowa inwestycja Białystok-Ełk, czyli Rail Baltica. Już niedługo rozpocznie się ta trasa. Jest to ogromny projekt, kilka miliardów złotych. Duże utrudnienia oczywiście czekają mieszkańców między Białymstokiem a Ełkiem, ale z drugiej strony już niedługo będą mogli poruszać się bardzo szybką koleją do 200 km na godzinę. I takie plany również są między Białymstokiem a Warszawą, 200 km na godzinę na całym odcinku Białystok-Warszawa Wschodnia. I na koniec jeszcze wisienka na torcie, drobna sprawa, ale ważna. Przez wiele lat zgłaszali się do mnie mieszkańcy, że wyremontowano dworzec, wyremontowano perony, wyremontowano plac przed dworcem, tylko że na placu przed dworcem jest tak zwana betonoza. 2 lata temu udałem się do PKP, aby zainterweniować. No i widzimy efekty dzisiaj tej interwencji. Zostały posadzone drzewa, nasadzenia, które będą sobie spokojnie rosły, a mieszkańcy będą mieli plac również do odpoczynku. No przed dworcem i tu przy dworcu rzeczywiście miejsc parkingowych jest dużo, ale miejsc wolnych jest bardzo mało. Mi się udało zaparkować, ale wiem, że jest w tym ogromny problem. Zawsze jakieś ograniczenia typu płatne parkowanie jest z jednej strony dobrze przyjmowane, z drugiej strony źle przyjmowane, bo mieszkańcy nie będą mogli już długookresowo parkować, bo to będzie płatne, a z drugiej strony ci, którzy będą chcieli odwieźć kogoś na dworzec lub kupić bilet na te 15-20 minut, będą mogli bez problemu zaparkować. Rozmawiałem również o tym w PKP SA z panem prezesem Andrzejem Buczyńskim, wiceprezesem. W ciągu roku zostanie ten problem rozwiązany z uwagi na to, że ten plac przed dworcem, parking przed dworcem i sam dworzec były remontowane ze środków unijnych. I za rok kończy się trwałość projektu i wtedy będzie można zająć się tą sprawą. Hajnówka Białowieża. Bardzo ważna linia dla turystów. Teraz te tory są w dyspozycji pana starosty Hajnowskiego. Pan starosta Hajnowski już jest w bardzo zaawansowanych rozmowach, aby przekazać je do PKP PLK i PKP PLK wraz z PKP i marszałkiem województwa uruchomią tam pociąg między Hajnówką a Białowieżą, a co za tym idzie, z Białegostoku do Hajnówki też będzie można bez problemu dojechać. Tu już można dojechać. To są zmiany, które czekają nas w najbliższych latach, więc same dobre wiadomości.
4: No i na koniec garść informacji z regionu. Zadał ojcu 12 ciosów nożem za zabójstwo. Sąd pierwszej instancji skazał 23-latka na 20 lat więzienia. Obrońca odwołał się od wyroku, twierdząc, że sprawca jest niepoczytalny.
11: Oskarżony dwukrotnie podjął próbę samobójczą, przebywając oczywiście w warunkach izolacji penitencjarnej.
4: Mówił adwokat Wojciech Piłat. Wyrok zapadnie w poniedziałek. No i to już wszystko w naszym magazynie. Trzymajcie się, buziaki, pa!
12: SK Białystok News.
13: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. Na 3 miesiące do aresztu trafił mieszkaniec Warszawy, który w połowie maja oszukał 2 seniorki z Białegostoku. Przekazały mu wówczas biżuterię i pieniądze, łącznie blisko 140 tysięcy złotych. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty oszustwa, grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. O szczegółach tej sprawy mówi Malwina Olszewska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.
14: Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku przy współpracy z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej ustalili podejrzanego o oszustwa na szkodę 2 białostoczanek. Do zdarzeń doszło w połowie maja, wówczas do 70-latki zadzwoniła zapłakana kobieta. Podszyła się pod córkę i poinformowała, że zachorowała na złośliwego koronawirusa i pilnie potrzebuje pieniędzy na leczenie w Stanach Zjednoczonych. Do rozmowy dołączyła inna kobieta, przedstawiająca się jako pracownica szpitala. Zapewniła, że w kwestii leczenia współpracują z NFZ. Potwierdziła, że potrzebne są pieniądze i biżuteria, po które zgłosi się pracownik Narodowego Funduszu Zdrowia. Seniorka spakowała pieniądze i biżuterię do reklamówki i przekazała mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania. Kobieta straciła wówczas ponad 50 tysięcy złotych. Podobną historię tego samego dnia usłyszała 90-letnia białostoczanka, która przekazała oszustowi ponad 85 tysięcy złotych. Pracujący nad sprawą kryminalni z białostockiej komendy ustalili tożsamość mężczyzny podejrzanego o te oszustwa. To 24-letni mieszkaniec Warszawy, tam też został zatrzymany. Mężczyzna usłyszał 2 zarzuty oszustwa i decyzją sądu trafił na 3 miesiące do aresztu. Za to przestępstwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Tylko od początku roku doszło do 20 oszustw na terenie miasta i powiatu białostockiego, w których seniorzy stracili ponad 800 tysięcy złotych, ponad 130 tysięcy dolarów i 7 tysięcy euro. Do tych spraw funkcjonariusze zatrzymali 8 osób, wszyscy zostali tymczasowo aresztowani. W tym okresie oszuści próbowali jeszcze 19 razy oszukać seniorów, jednak ci wykazali się czujnością i nie stracili pieniędzy.
12: SK Białystok.
13: A teraz zapraszam na rozmowę z białostocką wokalistką Martą Kaczyńską, znaną jako Call Me Mellow.
12: SK Białystok.
13: Marta, to powiedz nam, od czego się zaczęła twoja przygoda z muzyką? Kiedy to było?
15: O rety, chyba trzeba sięgnąć daleko wstecz do przeszłości, czyli po prostu do lat dziecinnych. Zaczęło się tradycyjnie, powiedzmy tak, od ogniska muzycznego, instrument, fortepian, dodatkowo ten śpiew gdzieś tak po drodze mi zawsze towarzyszył. A jeżeli chodzi o jakieś pierwsze piosenki, to rzeczywiście zaczęłam je tworzyć na początku nieśmiało do szuflady. No i tam większość czasu, można powiedzieć większość życia, przeleżały te piosenki nietknięte, nawet często niesłyszane, ewentualnie na jakichś tam imprezach rodzinnych, gdzieś takim bardzo wąskim gronie wśród znajomych. I tak naprawdę tworzenie tych piosenek na początku do szuflady, tak trochę nieśmiało, pozwalało mi w tym takim młodzieńczym etapie życia wyrzucić gdzieś te swoje emocje, swoje przeżycia, napisać chociażby o tym do szuflady, później to przy pianinie zaśpiewać. I to było taki moment na pozbycie się takich wszystkich, nazwijmy to, negatywnych przeżyć, które mogłam zilustrować słowami w piosence. I to towarzyszyło mi przez długi, długi czas, no ale z racji, na jakiś czas zostało to po prostu zarzucone. No i dlatego cieszę się, że mogłam do tego po latach, po pewnych przeżyciach i doświadczeniach po prostu wrócić.
13: Czyli kiedyś tworzyłaś przede wszystkim dla siebie, żeby przelać gdzieś swoje emocje, a teraz zdecydowałaś się też pokazać swoją muzykę innym. Co było takim bodźcem, że podjęłaś taką decyzję?
15: Zdecydowanie oczywiście były to doświadczenia życiowe, które pojawiły się na drodze, tak jak myślę, każdego człowieka. No i okazuje się, że ta dorosłość, czy też dojrzałość, zwać jak zwać, w tych dorosłych przeżyciach też nam towarzyszą różne emocje, różne doświadczenia, spotkania z różnymi sytuacjami, ludźmi. I też niekiedy ciężko zmierzyć się jest po prostu z pewnymi zdarzeniami. I one też niestety, albo istety, są owiane, odute w emocje, które właśnie stale nam w życiu towarzyszą. Także tym jakby początkiem powrotu do tworzenia z powrotem muzyki, pisania piosenek, tekstów, właśnie były własne osobiste przeżycia.
13: I to właśnie twoje doświadczenia inspirują cię do twoich tekstów, muzyki, tak?
15: W głównej mierze tak, aczkolwiek No właśnie, to jest też taka nieustająca bitwa myśli, która często toczy się w głowie, gdzie człowiek no nawet w tym dorosłym życiu musi stoczyć w cudzysłowie tą walkę myśli, walkę emocji, i one gdzieś tak w jakiś sposób dają początek temu, że o czymś myślę, potem pojawia się jakaś koncepcja, pomysł. Często wtedy siadam po prostu do pianina, jakieś tworzę pierwsze akordy, nutki, które, no, którym dodaję właśnie jakiegoś fajnego tekstu, dodaję fajnych swoich inspiracji muzycznych i powstaje piosenka. Czasami są to też momenty, kiedy po prostu spoglądam na świat, na różne życiowe zdarzenia, sytuacje i towarzyszy mi jakaś refleksja, która początkuje powstanie kolejnej piosenki, kolejnych tekstów.
16: A jak byś opisała swoją muzykę? Jak myślisz, do jakiego grona odbiorców ona najbardziej trafia, najbardziej może trafić?
15: No to jest świetne pytanie. Przyznam szczerze, że zastanawiałam się, jak tutaj do was jechałam, jak na nie odpowiem, bo spodziewałam się takiego pytania.
16: No, zobacz.
15: No tak, przede wszystkim jest to muzyka, bym powiedziała, dojrzała. I jest to spowodowane tym, że już za mną pewne doświadczenia i muzyczne, i artystyczne, i na pewno jakość i możliwość tworzenia czy tekstów, czy muzyki jest już taka bardziej doświadczona, dojrzała, więc fajnie wydaje mi się pokazująca emocje. Jeżeli chodzi o charakterystykę, jaki to byłby styl, ciężko mi powiedzieć. No na pewno pop, nie wiem, indie pop. Na pewno tworzę muzykę razem z Patrykiem Kowalewskim i posiadanie młodego producenta muzycznego sprawia, że twoja muzyka jakby na nowo jest tchniona z tą twoją taką romantyczną nutką nostalgii z przeszłości, z nowoczesnym brzmieniem właśnie od chociażby Patryka.
16: Czyli masz producenta muzycznego, ale teksty i muzykę komponujesz sama?
15: Sama, jak najbardziej, aczkolwiek część bitów również powstaje właśnie w studiu razem z Patrykiem. No czasami mamy takie spotkania i sobie w głowie gdzieś tam powstają nam jakieś ciekawe pomysły, koncepcje, bo często jest tak, że ja na przykład sobie zagram coś na pianinie w taki właśnie typowy dla mnie, bym powiedziała, melancholijny sposób, romantyczny, taki liryczny, a Patryk potrafi jakby stworzyć z tej opowieści takiej bardzo romantycznej, zupełnie nową, nawet energiczną opowieść. I tak między innymi powstał właśnie ten utwór Maluj Mnie, który jakby na początku miał być po prostu takim, no, spokojnie zaśpiewanym utworem, a okazało się, że jest bardzo energiczny, dynamiczny i z emocjami razem współtworzy naprawdę ciekawą kompozycję.
16: To jest twój najnowszy kawałek, zgadza się?
15: Tak, tak, dokładnie.
16: To właśnie powiedz mi jeszcze trochę o nim. Jaką historię opowiada, jeśli można tak powiedzieć?
15: Historię, no właśnie, historię opowiada, no, taką zbudowaną, no właśnie na tym, co wcześniej rozmawiałyśmy, czyli na przeżyciach i własnych osobistych doświadczeniach. Przede wszystkim malowanie w tej piosence tekstem, jak i muzyką jest o różnych emocjach, które nam towarzyszą, ale też i o różnych osobowościach w nas, które myślę, że w każdym z nas mieszkają. I ja w tej piosence pokazałam kilka różnych twarzy, a w teledysku mam nadzieję, że co najmniej dwa oblicza też się ukazały. Między innymi takim najbardziej charakterystycznym przejściem widocznym w teledysku jest takie, powiedzmy, przejście z tej jasnej strony, spokojnej, łagodnej, do takiej bardziej właśnie z pazurem, pełnej energii, trochę tajemniczości, a po tych światach, które no, towarzyszą mi jakby i w muzyce, i w słowach piosenki, prowadza mnie bardzo specyficzna postać, tajemnicza, która pojawia się właśnie w teledysku. Jest to aktor Paweł Wydrzyński, który prowadzał mnie właśnie po tych światach i pozwolił mi też dzięki temu namalować taki obraz przejścia niejako z tej swojej łagodnej strony w tą taką bardziej z pozorem.
16: Jak wyglądała praca przy powstawaniu tego teledysku? Czy to było żmudne zajęcie, czy dobrze się przy tym bawiłaś?
15: Orety, to było w ogóle pierwsze takie moje bardzo profesjonalne doświadczenie. No przede wszystkim gro zrobiła ekipa, z którą pojechaliśmy do Warszawy, do profesjonalnego studia nagraniowego. Towarzyszyli mi przez cały dzień nagrań na prawdziwym, że tak powiem, na prawdziwej scenie, w różnych salach, w różnych miejscach. No przede wszystkim zaczęło się od tego, że kompozytor, reżyser całego jakby spektaklu tego, który możemy obejrzeć na teledysku, czyli Michał Pęza, Salt Films, po prostu namalował dla mnie odpowiednio wcześniej ten obraz, żebym mogła go sobie w głowie odtworzyć, ponieważ nie ukrywam, że na początku miałam pomysł jakby inny, na inny obrazek tego teledysku. Ale rzeczywiście, Michał spowodował, że spojrzałam na ten temat bardziej obszernie, a nie tak dosłownie. Piosenka, która jest przedstawiona na teledysku, rzeczywiście maluje niedosłownie to, co przeżywam w tym utworze, to, co chciałam nim pokazać, i Michał w tej kwestii świetnie mnie zrozumiał, więc tutaj na pewno jego pomysł i wsparcie też było nieocenione w trakcie całego tego spotkania i nagrywek. Na pewno też obecność tancerek, które udoskonalają cały obraz teledysku, chociażby właśnie tańcem, też w dwóch scenach, w dwóch obliczach, gdzie na początku jest to taniec jazzowy, czyli taki bardziej spokojny, pełny przeżyć, emocji. I kolejny ten taki właśnie taniec na szpilkach, czyli high heels z pazurem, gdzie dziewczyny, tancerki z Fabryki Tańca stworzyły choreografię, wspólnie ze mną tańczyły, ćwiczyłyśmy, i ich obecność nawet na planie w tym dniu, kiedy nagrywaliśmy teledysk, była nieoceniona, bo tam też wiele się działo, że tak powiem, poza planem, na tak zwanym backstage'u, i nawet świadomość to, że są to takie bliskie, zaufane osoby, które mi towarzyszą nie tylko w tańcu, ale też i tak prywatnie, na pewno dodawały więcej otuchy, ale najwięcej energii, werwy i wsparcia mimo wszystko dostałam od swego menadżera, prywatnie mojego małżonka, Tomka, który przede wszystkim wypchnął mnie na tą głęboką wodę, jakby nie mówić o strefie muzycznej. On jakby zawsze mówi, że jest gdzieś, on chce być gdzieś tam z tyłu, ale bardzo często rozmawiamy na temat ogólnie muzyki, jakichś naszych wspólnych inspiracji, i to, że on sam jest artystą, bardzo mocno mi ułatwia, można powiedzieć, trochę też wejście przed tą kamerę, zaprezentowanie się na tej scenie troszeczkę inaczej, tak? Bo za mikrofonu, kiedy kogoś słyszymy, nie widzimy, a kiedy już trzeba zagrać na, powiedzmy, tej scenie muzycznej, gdzie jest teledysk, gdzie trzeba też trochę właśnie aktorsko zagrać, wchodzą już innego rodzaju emocje. I to na pewno było też bardzo ciekawe przeżycie. No i gdyby też właśnie nie osoba Tomka na planie, myślę, że nie wyglądałoby to tak, jak wygląda.
17: Z teledyskiem, jak również piosenką, będziecie mogli zapoznać się na naszej stronie internetowej skbiałystok.pl. A ja chciałam cię jeszcze zapytać o twoje plany na najbliższe miesiące. Czy planujesz dalej iść w muzykę? Czy może wydanie jakiejś płyty, jakieś koncerty? Opowiedz nam trochę o tym.
15: O rety, to wszystko w ogóle tak prężnie wystartowało po emisji tego teledysku na YouTubie, że przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. W ogóle jestem bardzo wdzięczna za wsparcie, za w ogóle każde miłe słowo, które padło i prywatnie, i też właśnie na mediach społecznościowych, i na YouTubie. Myślę, że to inspiruje mnie dalej do tego, żeby nadal tworzyć, dalej działać, iść w tym kierunku, chociaż kto wie, może gdzieś po drodze przydarzy mi się inny kierunek muzyczny, który mnie jeszcze ciekawiej zainspiruje do działania i stworzę zupełnie inny klimat, ale tak, na pewno zdecydowanie chcę w to iść, widzę, że jest to dla mnie fajne pole do działania, nie chcę powiedzieć, że w tym wieku, takim nazwijmy to milenialsowym, ale może właśnie też ta muzyka w jakiś sposób jest trochę dla milenialsów, ogólnie dla osób po 30, ale też myślę, że znajduje jakby zainteresowanie wśród tych młodszych odbiorców. To właśnie za między innymi dzięki takiemu fantastycznemu połączeniu, że młody producent, doświadczona wokalistka i to tak myślę fajnie działa, fajnie idzie, więc chcę dalej płynąć z tym prądem. Nie wiem, czy to będzie głęboka woda, czy będzie ciężko, czy nie. Myślę, że na razie chcę się tym przede wszystkim bawić. Koncerty? Brzmi dumnie, ale jeżeli już, to na razie, jeżeli jakiekolwiek pomysły powstawały, to myślę, że w kameralnym gronie, ewentualnie w jakichś bardziej szczytnych, charytatywnych celach, a póki co po prostu chcę się tym bawić, tworzyć i doświadczać tego nowego uczucia, które się pojawiło w związku z tym.
17: A masz już w głowie kolejną piosenkę?
15: Piosenka nawet już jest napisana,
17: o, proszę.
15: Przyznam szczerze. Na razie została skomponowana tak akustycznie, amatorsko, po prostu przy pianinie, w zaciszu domowym, ale czy dostanie obraz, czy zostanie nagrana, to pewnie jeszcze chwila. Myślę, że będziemy na pewno postarać się nadawać tej piosence bardzo taki charakter, bym powiedziała, jednak mimo wszystko liryczny, którym została stworzona, bo akurat tekst tej piosenki jest, bym powiedziała, mocny, emocjonalnie do przeżywania, więc ciężko będzie mi ją zrobić taką dynamiczną do tańca, która chociażby jest piosenka Maluj mnie. Raczej będzie do przeżycia, do przesłuchania, ale mam też nadzieję do tego, żeby ktoś mógł odnaleźć siebie w tej piosence.
13: Życzę Ci, żeby muzyka, którą tworzysz, dawała Ci dużo satysfakcji i radości i dziękuję ślicznie za to, że nas dziś odwiedziłaś.
15: Serdecznie dziękuję również i pozdrawiam.
13: A naszym gościem była Marta Kaczyńska, białostoczanka i wokalistka.
12: SK Białystok.
13: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
12: SK Białystok News.
18: No to jest magazyn Eski Białystok, Paweł Jakubowski. Cześć, cześć. No i ruszamy na początek o bardzo ciekawej inicjatywie. W Białymstoku powstała kawiarnia charytatywna, w której pracują osoby z niepełnosprawnościami. Oficjalne otwarcie już za nami. Posłuchajcie, co tam powstało.
19: Lekko uciekło, dzisiaj oficjalnie rusza. Masa gości, ten moment w końcu doczekany. Ruszyło.
20: Ruszyło, tak. Jesteśmy, działamy. Oficjalnie otwarci jesteśmy, także zapraszamy wszystkich mieszkańców naszego regionu, nie tylko, do odwiedzania nas. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby utworzyć standard, że było pyszne, że była pyszna kawa, ale odpowiednio podana. Mamy wyposażenie, mamy ładne fotele, ładne stoliki, także myślę, że już jest fantastycznie, jesteśmy gotowi, żeby się otworzyć. Trudno do nas dotrzeć nadal, jakby walczymy o przestrzeń dookoła, ale to zrobimy niedługo.
19: Na kilka sal podzielone, bardzo ładnie zaaranżowane, na pewno tworzy klimat.
20: Dziękuję. Zależało nam na tym. Łączymy też z toaletą, która jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Skutecznie zwalczymy, ale o tej toalecie chciałem, o tej przestrzeni, że jeżeli coś jest dla osób z niepełnosprawnością, to nam zależało na tym, aby było ładne, bo potoczą się, mówię, że może być jakie, słabsze, tańsze płytki. Nie, my uważamy, że godność jest tą wartością, która nam przyświeca i musi być to zrobione dobrze.
19: Jak podopieszczy działają? Bo z panem Wojtkiem Barystą rozmawiałem, no wszystkie rodzaje kawy mi wymienia. Mówi, że masa pracy, ale jest gotowy, tak?
20: Tak, naprawdę pracownicy nasi są bardzo oddani. Jak przychodzę tutaj, z nimi rozmawiam, widzę, jak przychodzą czasem przed czasem, to czuję, że to ma sens, bo widzę, że im bardzo zależy.
19: Już nawet teraz obserwując, jeszcze przed rozpoczęciem, integrują się, to im pomaga, bo jest ten cel, tak?
20: Ten cel tego miejsca, żeby osoby z niepełnosprawnością nie były zamknięte w wydzielonej przestrzeni oddzielnie od pozostałych, tylko że ma być to miejsce, gdzie osoba z niepełnosprawnością styka się w bezpośrednim działaniu z każdym innym człowiekiem naszej społeczności.
19: Przejdźmy do tej kawiarni, apelujmy do w ogóle mieszkańców, no bo pomożemy tym osobom, naprawdę fantastyczne miejsce, wypijemy sobie kawę, nowe miejsce, no i tak pomożemy tym osobom, tak?
20: Tak, zapraszamy serdecznie, ponieważ cały dochód z kawiarni, no jakby zysk, tak powiem powiedzieć, no bo musimy tak wycenić produkty, aby sfinansować w serniku ser. Nie, na ser w serniku nie mamy żadnej dotacji, jakby to musi się tym samo finansować, a jeżeli jakiś zysk będzie, no to jest w strukturze zakładu aktywności zawodowej, więc jest na to ustawa. Całość jest przeznaczona na dalszą rehabilitację tych osób. Finansujemy im okulary, czasem nowe zęby, ewentualnie wycieczkę jako rekreację.
19: Ilu takich podopiecznych już teraz działa, czy się przygotowywało, czy będzie pracować?
20: To mogę powiedzieć, że na co dzień wsparciem w stowarzyszeniu jest sobie tych 436 osób. W Zakładzie Aktywności Zawodowej, czyli w sklepie charytatywnym, tutaj kawiarni, pralni, szwalni, jest zatrudnione 64 osoby z niepełnosprawnością. W samej kawiarni 23 osoby z niepełnosprawnością, ale przez ostatnie 10 lat, no to na otwarty rynek pracy, przy naszym wsparciu trenera pracy, wyszło ponad 300 osób. Więc to są duże liczby.
19: To jak otwarci jesteście od rana, do której w weekendy?
20: Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu, każdy dzień jest trochę inny, a 9, 18 to na tę przestrzeń jesteśmy otwarci.
19: Tak mniej więcej, z Warszawskiej kierujemy się przy Enea, zakładnie jak powiedzieć blisko Pałacowej, gdzieś tam, tak? Są znaczki.
20: Żeby... Za Eneą, za Harcerzami, czy za NFZ-em z tej strony od ulicy Stary Rynek najłatwiej do nas wjechać samochodem. Jest parking, można przyjechać, zaparkować. No niestety, nie jesteśmy w pierwszym rzędzie budynków. Bardziej łatwiej jest znaleźć tutaj od Pałacowej niż do Warszawskiej, z tej strony wjechać jakby za NFZ.
19: Ale od tego zgiełku miasta, bo uciekacie, ten teren, tutaj plac, no kapitalny. Jest się gdzieś poza miastem, takie pierwsze wrażenie.
20: Tak, no to jest jakby może minus, że jesteśmy w drugim rzędzie budynków, ale ten klimat, który mam nadzieję uda nam się stworzyć, ogródek, zieleń, przestrzeń, wiszące kłącza, no jakby wydaje mi się, że to też jest super.
19: Pięknie dziękuję. Rafał Śledziński, prezes Stowarzyszenia My dla Innych.
18: Dobrze, mleko uciekło, oficjalnie ruszyło, masa gości, masa emocji. Właśnie, rozumiem, że pani odpowiedzialna za sklep stowarzyszenia.
21: Tak, ja jestem w sklepie, teraz jestem zdelegowana tutaj, dlatego że pomagam ludziom
1: i mówię, że tu mam herbatę, czy tam sok jakiś, czy ciastka, czy coś tam.
18: Mhm. Ile to było pracy, żeby się przygotować do tego, żeby to tak fajnie wyglądało jak dziś? Masa? Masa było pracy?
1: No masa pracy. Bo i w sklepie też się przygotowaliśmy do tego, żeby jakoś wyglądać jakoś ładnie.
18: Bardzo ładnie wygląda, wszystko jest bardzo ładnie. No i teraz co? Jesteście otwarci na gości, zapraszacie ich, tak?
1: Tak, zapraszamy gości nawet i w sklepie u nas zapraszamy, mamy ulotki i zapraszamy też gości do kawiarni.
18: Działacie codziennie, co tu można dostać? Kawka, tak?
1: Kawa. Ola, co można jeszcze dostać tutaj?
21: Tak, ciasta robimy wszelkiego rodzaju, kanapki robimy tutaj, sałatki na wynos albo na miejscu można też kupić ciasta, serniki, babkę, tartarynki, tak, większe też, małe też robimy tartarynki, ze szpinakiem, bez szpinaku, z gruszką.
18: A do picia?
21: Najlepsza kawka z naszych ziaren wypalanych. W naszym kubeczku firmowym mleko uciekło.
18: Woda, lemoniada, widzę, tak?
1: Tak, też robimy.
18: Sporo czasu uczyliście się, żeby tak zgrać się, bo to wiadomo, was dużo tam osób jest, 20 parę i tak dalej.
1: No tutaj długo musieli się uczyć, w kuchni musieli się długo uczyć, żeby się nauczyć.
21: Długo się uczyliśmy, jeszcze przedtem na Morelowej byliśmy, czyli w naszym biurze stowarzyszenia i tam też, też robiliśmy różne potrawy, ale tam było mniej miejsca i zaczęli stowarzyszenie szukać miejsca większego i znaleźli ją tak.
18: No właśnie, bardzo klimatyczne miejsce, tak mówią goście. Jak wy na to tak, jak to odebraliście, kiedy tu przyszliście po raz pierwszy?
21: Ja mnie strach to było tu dojechać, ale się nauczyłam i dało się radę. I więcej miejsca.
1: Białego remontu. To kiedyś była szkoła. Nasza szefowa tutaj się uczyła kiedyś w tej szkole.
18: Aha.
1: No to kiedyś była szkoła.
18: Przyszło w takie miejsce. To co, zaprosimy mieszkańców.
1: Zapraszamy mieszkańców. Mleko uciekło do Białegostoku. Warszawska 27.
18: A, chyba. A. 27. A. Pięknie dziękuję. Czy wasze imiona mogę poznać?
1: Ania.
21: Olga.
18: No wasze, to co? Długo się przygotowywaliście do otwarcia tego miejsca?
22: Bardzo długo.
18: Bardzo długo? Jest pani barystką, tak?
22: Tak.
18: Czyli się powiedzmy, co my dzisiaj robimy?
22: Obsługujemy gości i parzymy kawę. I tam jest dopalanie kawy, też mamy.
18: Powiedzcie, macie bardzo fajny sprzęt nowoczesny. Bo trudno było nauczyć się obsługi?
22: Bardzo długo trzeba, długo.
18: Aha. Jak się w ogóle czujecie w tym miejscu? Dzisiaj masa gości przyszło, fajnie się pracuje?
22: Trochę się stresuje, bo dużo ludzi. Dużo tak, miło. I w soboty i niedzielę pracujemy. Ja też się cieszę, bo to pierwsza moja praca.
12: SK Białystok.
18: Park przedsiębiorców na osiedlu Łacieszki w Białymstoku już otwarty. Można przejść się kładkami wśród drzew, odpocząć na ławce, no i poczytać o najwybitniejszych polskich przedsiębiorcach. Mówił wiceprezydent Białegostoku Rafał Rudnicki, a także Adam Adamowicz, prezes Polskich Przedsiębiorców w Białymstoku.
23: Wyjątkowy park na ponad 2 hektarach terenu, które jeszcze niedawno były tak naprawdę nieużytkiem. Powstało miejsce, z którego możemy być dumni. Mamy taką przestrzeń, zieloną przestrzeń, z której myślę, że będą korzystali nie tylko mieszkańcy osiedla Bacieczki, ale też i białostoczanie, bo naprawdę jest to coś wyjątkowego, kiedy można, i mam nadzieję, że Państwo z tego skorzystają, przejść się tymi kładkami, zobaczyć zieleń znajdującą się w samym centrum tak naprawdę miasta, z której można będzie korzystać, odpoczywając tutaj od trudu i znoju codziennych dni. Nie byłoby tego miejsca, gdyby nie zaangażowanie ze strony pana Witolda Karczewskiego. To on był inicjatorem, pomysłodawcą i wnioskodawcą tego projektu do budżetu obywatelskiego, który zyskał poparcie białostoczan. Taka wspólna inicjatywa ze strony, po jednej stronie byli przedstawiciele biznesu, lokalnych przedsiębiorców, a z drugiej strony białostoczanie, którzy uznali, że warto, żeby tutaj na osiedlu Bacieczki powstał właśnie taki park. Ale myślę, że równie istotne jest to, jaki charakter ma to miejsce. Bo my w Polsce często lubimy pamiętać, utrwalać, wspominać bohaterów różnych bitew, wojen, często przegranych. A tu myślę, że mamy takie miejsce, gdzie możemy być dumni, bo pokazujemy tych, którym się udało. Przedsiębiorców, tych ogólnopolskich, tych lokalnych, którzy osiągnęli sukces. Ale ten sukces też pokazuje nam wszystkim, jak bardzo zmieniła się Polska. Szczególnie mam na myśli tych, którzy są stąd i zostali tutaj upamiętnieni, czyli są z Białegostoku. Bo kiedy weszły w życie w grudniu 1988 roku, tak zwane przepisy ówczesnego ministra gospodarki Mieczysława Wilczka, które umożliwiły to, żeby prowadzić działalność gospodarczą, to ci ludzie nie bali się tego, żeby taką działalność założyć i żeby tak naprawdę zmienić swoje życie. Myślę, że nie mieli świadomości tego, że wtedy nie mieli świadomości tego, że też zmienią Polskę, że nasz kraj będzie wyglądał po tych latach zupełnie inaczej, że będzie można realizować takie inwestycje, jeszcze w dodatku w ramach partycypacji obywatelskiej, jak tenże Park Przedsiębiorców. Często okupili to ciężką pracą, własnym zdrowiem, relacjami z najbliższymi, bo poświęcali mnóstwo czasu na to, by ich przedsięwzięcia, projekty, firmy dobrze funkcjonowały. O tym, ile to kosztowało, wiedzą, myślę, że ich najbliżsi. Ale myślę, że było warto, bo dzięki nim Polska jest inna. I warto, myślę, że taki był cel tego projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego, warto ich pokazać. Warto ich utrwalić w publicznej przestrzeni po to, żeby pokazać, że nie tylko jesteśmy jako społeczeństwo tymi, którzy przegrywają, ale także tymi, którzy wygrywają. I że bardzo często ten sukces jest namacalny w postaci właśnie inwestycji, miejsc pracy, fabryk, dróg, obiektów użyteczności publicznej. I za to chciałem bardzo serdecznie tym, których bliscy są tutaj

0: prowadzi nie tylko do celu, ale także do chwili spokoju. I tego mam nadzieję, że Państwo doznają, chodząc tutaj po tym parku, po tych alejkach, po tym wspaniałym miejscu, z którego myślę, że wszyscy my jako Bielsko-Biała możemy być dumni.
1: Gratuluję inicjatywy, pomysłu, wykonania. Mam okazję i możliwość powiedzieć, że pomysłodawcą, tak jak słyszeliśmy, pan jest Witold Karczewski. Ja miałam tą przyjemność pracować z panem Witoldem co najmniej 30 lat. Jeszcze w Sokółce, teraz. Bardzo cenię jego wskazówki, rozmowy z nim, które są potrzebne przy pełnieniu tej funkcji, którą pełnię w tej chwili. Także panie Witoldzie, serdecznie gratuluję.
2: Szanowni Państwo, 6 lat temu przedsiębiorcy skupieni wokół Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców postanowili upamiętnić ciężką pracę, którą wykonują polscy przedsiębiorcy, oczywiście we współpracy z pracownikami, tą ciężką pracę, która buduje i budowała Polskę. Padł pomysł, zbudujmy pomnik przedsiębiorcy. Ale później była dyskusja, no pomnik to taka jedno miejsce, dużo pewnie byłoby jakiegoś brązu, mosiądzu. Może lepiej upamiętnić tę ciężką pracę i podziękować przedsiębiorcom poprzez park. No i to nam się bardzo spodobało. Park będzie dobrym miejscem, gdzie można będzie przyjść, odpocząć, usiąść na ławeczce, która jest poświęcona właśnie naszym bohaterom. Zaczęliśmy wdrażać ten pomysł w życie. 6 lat temu i jedynym miejscem na razie w Polsce, które zrealizowało ten pomysł, oddając hołd, cześć polskim przedsiębiorcom budowniczym naszego kraju, jest miasto Białystok. Także panie prezydencie, bardzo dziękujemy tutaj za wsparcie. Oczywiście Witold Karczewski, bez niego to by się także nie udało. Ale jednocześnie mamy inne miasta. Mamy Katowice, gdzie pan prezydent też był i jest życzliwy temu przedsięwzięciu. Warszawę, Kraków, Poznań, Gdańsk. Kochani przedsiębiorcy, pewnie mnie dzisiaj nie słyszycie, bo waszych delegacji nie ma, ale może przez internet jest tutaj, tak, kolega zjawiony z Katowic, żeśmy nawet dzisiaj rozmawiali, no teraz Katowice, no Białystok jest, teraz Katowice i potem pozostałe miasta, ponieważ trzeba pokazywać Polakom, że ogromny wkład w rozwój ojczyzny, ale także w ich dobrobyt dają przedsiębiorcy. I tutaj, proszę Państwa, byliśmy pozbawieni przez lata niepodległości. Wtedy też przedsiębiorcy to byli bohaterowie, patrioci, bo przypomnę tylko, czy Łukasiewicz, czy Cegielski, czy inni oni w innej rzeczywistości politycznej, ale też budowali nasz dobrobyt. Polscy przedsiębiorcy to są w zdecydowanej większości ludzi uczciwi. Polscy patrioci budują firmy nie tylko dla siebie i dla rodziny, nie tylko, bo oczywiście tutaj też ten element istnieje, ale budują dla regionu i dla kraju.
3: SK Białystok News.
4: No hej bambiki, z tej strony Agata Kropiewnicka, a to jest magazyn reporterów Eski Białystok i dzisiaj zaczynamy od turystycznej ósemki. Za 20 zł dotrzecie do najciekawszych przyrodniczo, turystycznie i kulturowo miejsc w naszym województwie. Turystyczna ósemka będzie kursować od 2 lipca do końca sierpnia. Posłuchajmy o szczegółach.
5: Jest to drugi sezon tego projektu. Ten projekt w tym sezonie jest dużo mocniej rozwinięty, ponieważ oprócz tej trasy wokół Białegostoku, gdzie jest Białystok, Supraś, Tykocin, Kopna Góra, Kruszyniany. Jest trasa północna, czyli Suwałki, Augustów, Wigry, Szelment oraz trasa południowa, m.in. Białowieża, Hajnówka, Bielsk Podlaski, Puchu. Jest to kolejna nasza odpowiedź na potrzeby naszych turystów, aby w okresie wakacyjnym móc korzystać z tego autobusu, który będzie jeździł w systemie hop-on, hop-off po 3 kursy dziennie. To jest też kolejny pomysł województwa razem we współpracy z naszą spółką PKS Nowa. Przypominam Państwu, że też będzie w lipcu i sierpniu bilet turystyczny, bilet, który będzie pozwalał jeździć i PKS-ami przez tydzień, ale także tutaj dzięki dobrej współpracy z panem prezydentem Rafałem Rudnickim komunikacją komunikacją miejską, aby te wszystkie najważniejsze punkty w naszym województwie i w jego stolicy, ale też w całym regionie móc pokazać naszym turystom, ale też zachęcam naszych mieszkańców. Jest to świetny sposób, abyśmy jako mieszkańcy województwa mogli poznawać atrakcje naszego pięknego regionu w innych częściach niż te, w których mieszkamy.
6: Dojeżdża kolejny autobus z kolejnej pętli na nasze dzisiejsze spotkanie. To jest także taki wymierny rezultat rozwoju tych działań promocyjnych, które prowadzimy jako Samorząd Województwa Podlaskiego we współpracy z Podlasko-Regionalną Organizacją Turystyczną. Chcemy zapewnić wszystkim przyjezdnym, ale także mieszkańcom naszego województwa możliwość za niewielkie pieniądze poznania najbardziej interesujących miejsc i pod względem turystycznym, i pod względem naszego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Działamy promocyjnie na wielu rynkach krajowych i zagranicznych. Przypomnę, że jutro promujemy województwo podlaskie w Pradze podczas przedsięwzięcia organizowanego przez Ambasadę Polski, Instytut Polski w Pradze. A tutaj chcemy gościom, którzy skorzystają z tej naszej oferty, aby mogli dzięki tej dobrej współpracy i naszej spółce PKS Nowa poznać te miejsca, które są warte odwiedzin i być może dzięki tej krótkiej wizycie powtórzą przyjazd już na znacznie dłuższy czas.
7: Turystyczna ósemka była pierwszym, tak namacalnym dowodem mojej pracy jako radnego sejmiku województwa. Dziękuję bardzo zarządowi, panu marszałkowi oraz Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za to, że ten mój pomysł tak kreatywnie rozwinęła, że pojawiają się kolejne trasy. Złośliwi mogą powiedzieć, że to jest jedyny efekt pracy radnego Nazarko. Ja, chcąc oddać się kolejnym pracom koncepcyjnym, dzisiaj przyniosłem ze sobą nagrodę, którą ta linia uzyskała w konkursie na najlepszy produkt turystyczny i chciałbym symbolicznie przekazać pełne władztwo nad tym pomysłem pani prezes PROT-u, która z całym zespołem tak pięknie ten cały projekt rozwinęła, a ja oddam się kolejnym pomysłom na wzmocnienie zarówno turystyki, dostępności i komunikacji. Zachęcam do skorzystania z tej linii. Mam nadzieję, że nie tylko w tym sezonie, a również w przyszłych. Mam nadzieję, że produkt stanie się stałym elementem wspierania zarówno turystyki, jak i promocji województwa.
0: Chciałem bardzo serdecznie z tego miejsca podziękować władzom województwa podlaskiego na czele z panem marszałkiem Łukaszem Prokorymem, władzom spółki PKS Nowa oraz przedstawicielom Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej za to, że tak naprawdę od jakiegoś czasu wspólnie promujemy województwo podlaskie i miasto Białystok, że te działania, które są podejmowane, są we współpracy z miastem. Tym bardziej, że jak wynika chociażby z danych Polskiej Organizacji Turystycznej, prawie 80% turystów przyjeżdżających do województwa podlaskiego zawsze odwiedza miasto Białystok, więc to chyba normalne, że ten pierwszy punkt, jakim jest Białystok, jest niezwykle istotne, żeby i władze województwa, i władze, kierownictwo spółki PKS Nowa oraz przedstawiciele Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej współpracowali z nami, a nawacalnymi dowodami na tą współpracę jest chociażby, mieliśmy kilka dni temu okazję o tym rozmawiać, bilet wakacyjny wspólny komunikacji miejskiej i spółki PKS Nowa. Jakiś czas temu, a konkretnie w maju, radni Rady Miasta zgodzili się na to, żeby turystyczna ósemka mogła się zatrzymywać tutaj na przystanku nieopodal Pałacu Branickich, co też myślę, że jest dobrym posunięciem i dobrym rozwiązaniem. No i staramy się też promować w ramach swoich możliwości ósemkę, turystyczną ósemkę, czyli ósemkę w Białymstoku. To taka akcja, którą prowadzimy we współpracy z jako miasto Białystok, z PTTK oraz z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną. Wszyscy ci, którzy nabędą bilet na turystyczną ósemkę, będą mogli otrzymać taką specjalną kartę tutaj w biurze PTTK przy katedrze, po to, by zbierać na niej pieczątki, 8 pieczątek z różnych miejsc miasta i każdy, kto te punkty zbierze, pieczątki, będzie mógł potem się zgłosić po nagrodę. To wszystko po to, żeby, mówię, promować turystycznie województwo podlaskie, miasto Białystok, wyjątkowe miejsce na mapie Polski, które warto odwiedzić i warto też po nim pojechać właśnie turystyczną ósemką, czyli inicjatywą władz województwa podlaskiego.
8: Wspólnie stworzyliśmy nowy produkt turystyczny. Produkt turystyczny, który jest linią wakacyjną, autobusową, która tak naprawdę też jest szlakiem turystycznym po najciekawszych atrakcjach województwa podlaskiego. Jest to też dowód na świetną współpracę wielu partnerów, wielu jednostek. Na początku założeniem turystycznej ósemki było wsparcie przede wszystkim instytucji kultury z województwa podlaskiego, ale ta inicjatywa się rozwinęła. Oprócz instytucji kultury, oprócz właśnie wszystkich instytucji należących do Muzeum Podlaskiego, współpracujemy również z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, z nadleśnictwami, współpracujemy z parkami narodowymi oraz atrakcjami turystycznymi, które właśnie przyciągają największe rzesze turystów. Zależy przede wszystkim nam na tym, aby udostępnić mniej dostępne miejsca turystom, gdzie nie zawsze można dojechać komunikacją publiczną, dlatego stworzyliśmy turystyczną ósemkę. Rozwinęliśmy ją w tym roku o dwie dodatkowe pętle, o pętlę północną, która będzie przepięknie prezentowała teren Suwalszczyzny i Puszczy Augustowskiej. Objedziemy wszystkie najciekawsze miejsca Wigierskiego Parku Narodowego, objedziemy Augustów, ale również inne zakątki, żeby poczuć klimat tej magicznej Suwalszczyzny, krainy jak baśń. Ale również jest dodatkowa pętla w regionie Puszczy Białowieskiej, która zaczyna się w Bielsku Podlaskim, biegnie przez Krainę Otwartych Okiennic. Tam w Trzyściance i Puchłach, w cerkwiach przepięknych będą czekali baciuszkowie, którzy otworzą, opowiedzą, pokażą to miejsca. W miejscowości Narew również jest zaplanowana dodatkowa oferta oprowadzania turystów z przewodnikiem. Na przykład w Białowieskim Parku Narodowym będzie można rano karmić zwierzęta w rezerwacie pokazowym żubrów, czy też w preferencyjnych cenach zwiedzać właśnie muzea, instytucje kultury. Partnerzy przygotowali naprawdę bardzo bogatą ofertę każdej pętli, a największa pętla to jest pętla białostocka, ale ona również obejmuje teren Narwieńskiego Parku Narodowego, ponieważ biegnie przez Tykocin, Kurowo, Waniewo do Turośni Kościelnej, gdzie jest przepiękne muzeum Wiktora Wołkowa, ale również część wschodnia, która biegnie przez Puszczę Augustowską, Supraś, aż po Kruszyniany. Dodaliśmy dodatkowe miejsca. Myślę, że te trasy są tak atrakcyjne i dzięki właśnie połączeniu współpracy z naszymi partnerami, uzupełnieniu tego o takie preferencyjne jakby ceny i warunki właśnie tych atrakcji, ta turystyczna tegoroczna ósemka będzie niezwykle wartościowa. Także bardzo dziękuję i zapraszam serdecznie na turystyczną ósemkę od 1

0: skutecznie można łączyć transport publiczny z prezentacją, z promocją turystyki naszego regionu. Od 2 lipca rusza całe przedsięwzięcie i kursowanie rusza od 2 lipca aż do 30 sierpnia. W każdy czwartek, piątek, sobotę i niedzielę będzie można korzystać z tych przejazdów. Będą one organizowane w formule hop-on, hop-off. Co to oznacza? Daje to możliwość każdemu turyście, każdemu pasażerowi korzystanie z nielimitowanych przejazdów w ramach jednej linii. Turysta może wsiadać, wysiadać na dowolnym przystanku bez konieczności kupowania biletu na kolejny przejazd. Ta linia będzie kursowała 3 razy dziennie. Na każdej linii przejazdy będą odbywały się właśnie 3 razy dziennie. Cena biletu to jest 20 zł. Jeżeli ktoś będzie chciał podróżować z rowerem, wówczas cena wynosi 25 zł. Do tych cen oczywiście będą obowiązywały ceny ulgi ustawowe. I chciałabym tutaj dodać, że już niebawem ruszy nasza strona internetowa, na której znajdą się wszystkie najważniejsze informacje: turystycznaustępka.podlaskie.travel. Informacje na temat rozkładów jazdy, miejsc przystanków, listy partnerów, a także dedykowane oferty dla pasażerów, którzy będą podróżowali właśnie z tą trasą turystycznej ustępki, będą posiadali bilety. A więc w ten sposób chcemy Państwa zaprosić do odkrywania uroków naszego pięknego województwa. No i serdecznie zapraszam do korzystania z turystycznej ustępki.
1: Dziękuję władzom województwa podlaskiego, jak i Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, jak też i innym partnerom tego przedsięwzięcia za podjęcie w ogóle trudu, czy jakichkolwiek działań, które będą wspierały instytucje kultury. Na trasach ósemki będą instytucje, które wchodzą w skład, czy obiekty, które wchodzą w skład Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Na jednej trasie będzie już wspomniane dzisiaj Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Torośni Kościelnej. Będzie też Muzeum Wnętrz Palcowych w Koroszczy, jak również obiekt nasz w Tykocinie, czyli Wielka Synagoga i Dom Talmudyczny w Tykocinie. Na drugiej trasie będzie z kolei Muzeum Ikon w Supraślu. Tutaj też na pewno jest to zachęta do tego, żeby te instytucje odwiedzić. To jest jedna rzecz. Wsparcie instytucji kultury, druga rzecz. Ale też myślę, że też wsparcie portfeli turystów. Dlatego, że wstępy do Muzeum Podlaskiego będą jako bilety ulgowe. A więc też można skorzystać z oferty tańszych biletów, jak i z tego, że można dotrzeć do tych miejsc bez problemu w ciągu dnia, zrobić sobie atrakcyjną, ciekawą wycieczkę i na pewno na długo pozostanie w pamięci.
2: Wigielski Park Narodowy znajduje się na północnej trasie pętli, która będzie prowadziła przez teren Suwalszczyzny. Bardzo cieszymy się z tej inicjatywy, bo doceniamy taki ogromny walor integrujący. Po pierwsze, łączący ciekawe miejsca, a po drugie integrujący też podmioty, które turyści będą mogli odwiedzić. Natomiast też muszę zwrócić uwagę na taki aspekt środowiskowy, ponieważ im więcej osób pojedzie autobusem, a im mniej indywidualnie samochodem, tym lepiej dla środowiska. Także bardzo dziękuję za tę inicjatywę.
3: Turystyczna ósemka to jest wspaniały projekt, projekt, do którego namawiam, zachęcam naszych gości i mieszkańców województwa. Chcę powiedzieć, że bilety będą do kupienia u naszych kierowców, bilety są do kupienia w naszych kasach, bilety są też w przedsprzedaży internetowej. Jeżeli chodzi o pytanie, czy załatwimy jakiś samochód bez dachu, to bez wątpienia jest to możliwe. Nasi kierowcy są zdolni i takie rzeczy też potrafią zrobić. No chociażby przez niższy wiadukt. Tak trochę żartem, proszę Państwa. Współpraca, jeszcze raz współpraca, komunikowanie się nasze, tak jak tu jesteśmy, z zarządem województwa, z zarządem miasta, z samorządowcami, ta współpraca wpływa na to, że możemy dzisiaj ogłosić Państwu rozbudowę naszej turystycznej ósemki, ale przy okazji możemy też powiedzieć, że sieć naszych połączeń będzie lepsza, będziemy docierać w miejsca, do których nie docieraliśmy. Jestem przekonany, że pod koniec tego roku już Państwo, a właściwie od września, będziecie to namacalnie mogli zauważyć. Jeszcze raz wszystkim, którzy doprowadzili do tego, że ruszamy z naszą ósemką i doprowadzili do tego, naszym współpracownikom, szczególnie doprowadzili do tego, że to my będziemy mogli obsługiwać ósemkę bardzo ładnymi autobusami. Będą to piękne, nowoczesne Scanie. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam do podróżowania autobusami PKS Nova.
4: To co, 2 lipca wskakujecie do turystycznej ósemki i wybieracie się w ciekawą podróż po naszym województwie? To chyba jedna z najciekawszych propozycji spędzenia wakacji w naszym regionie. Ja już się z Wami żegnam, życzę Wam dobrego dnia, wieczoru czy cokolwiek teraz przed Wami. Buziaki, pa!
5: Co łączy Taylor Swift z nową częścią Toy Story? Nie tylko inicjały, czyli TS. Artystka opowiedziała nam o kulisach powstania jej piosenki do tego filmu. I o tym za moment, ale dzisiaj także Ewa Farna wspominająca swoje początki. Dobry moment, bo artystka świętuje jubileusz i robi to w Czechach z wielką pompą. Michał Hanczak z tej strony, zapraszam.
6: SK Music News.
5: To już w tym tygodniu. Toy Story 5 trafia do kin, ale od kilku dni znamy już piosenkę, która powstała do tej części. Nagrała ją Taylor Swift, no i jak przyznała, po obejrzeniu Toy Story 5 zakochała się w tym filmie. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję, nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Taylor Swift nie ukrywa też, że od pierwszej części kocha Toy Story, zresztą na oficjalnej premierze tego filmu, na której pojawił się m.in. Tom Hanks, użyczający głosu jednej z postaci od samego początku, Taylor Swift podrzuciła mu swoją kasetę VHS z tym oto filmem, z pierwszą częścią i poprosiła Toma Hanksa o autograf. No a wracając do piosenki, ten singiel mogliście już usłyszeć premierowo w Radiu SK, to jest powrót wokalistki do muzyki country. Głosujcie na sk.pl w gorącej dwudziestce, jeżeli Wam się podoba. A jeżeli chcecie posłuchać więcej hitów z filmów Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio, no bo tam rzeczywiście mnóstwo tych hitów po polsku, po angielsku, a do tego wszystkiego jeszcze specjalny program radiowy prowadzony przez Zabawki z Pokoju Dziecięcego. Ten program prowadzą m.in. prezenterzy Radia SK, których możecie nie poznać. Ja pozdrawiam jako Blablador Hany. To jest specjalna stacja radiowa, która czeka w SK-owej aplikacji na smartfony.
6: SK Music News.
5: Tymczasem 4 influencerki połączyły siły i nagrały wspólny kawałek, a potem wpadły z nim do Radia SK. Fausty, Lexi Chaplin, Asia Marcinik i Julia Sanchenko wydały singiel pod tytułem Hoodie Oversize, który zapowiada nowy festiwal na imprezowej mapie Polski. To projekt pod hasłem Playground.
7: Ja to porównuję do takiego męskiego grania, gdzie jest skład co roku inny i my po prostu jesteśmy pierwszym tegorocznym składem festiwalu Playground.
5: Co tam się będzie działo?
7: No właśnie poza tym, że będziecie mogli usłyszeć nas, naszą czwórkę w pięknym aranżu, bo pracujemy z naprawdę najlepszymi muzykami w Polsce i myślę, że to będzie też duże zaskoczenie z orkiestrą na żywo. No to będziecie mogli usłyszeć też artystów, których na razie nie zdradzamy.
5: Festiwal Playground ruszy w Polskę na koniec wakacji. Start 22 sierpnia w Tauron Arenie w Krakowie, a potem jeszcze Chorzów, Gdańsk i Warszawa. Na miejscu koncerty, różne strefy tematyczne i zajęcia dla młodych ludzi. Piosenka Hoodie Oversize, którą mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, to też zapowiedź mini płyty z udziałem influencerów.
6: SK Music News.
5: 3 koncerty na wypełnionym po brzegu stadionie. Tak Ewa Farna uczciła 20-lecie swojej kariery w Czechach. To pierwsza w historii tego kraju artystka, która samodzielnie zagrała swój pełny koncert na praskim stadionie Eden. Ewa postawiła na swoje największe hity, śpiewała przede wszystkim po czesku, ale nie zabrakło też polskich akcentów i polskich fanów na widowni. 20-lecie to poważna sprawa, dlatego teraz troszkę sobie powspominamy z Ewą, jak wyglądały jej początki. Ta właśnie wokalistka była bohaterką mojego cyklu Mój Pierwszy Raz. Mój pierwszy raz na scenie.
8: Mój pierwszy raz na scenie był w teatrze w Trzyńcu w Czechach, tam gdzie się urodziłam. Była to próba generalna dla wszystkich najbliższych szkół. Witam zaproszeni studenci ze szkół. I mój wtedy menadżer, który mnie odkrył, próbował, czy dam radę odśpiewać cały półtorej godzinny koncert plus jakby odkonferencjerować go w sumie, odkomunikować w stronę ludzi. No bo miałam 12 lat, więc jakby to była taka próba, czy może te koncerty bukować po prostu dalej. No i zdałam ten egzamin, więc to był pierwszy raz na scenie, bardzo dobrze to wspominam.
5: Mój pierwszy muzyczny idol?
8: Chyba Pink. Pink, bardzo lubię Pink. Była też Avril Lavigne w pewnym czasie, ale Pink. Pink była moim pierwszym koncertem takim dużym. Kupiłam sobie w merchu, wiesz, tam po prostu koszulkę, którą nosiłam potem na swoje koncerty, miałam ją ubraną. I to było tak, że my mieszkamy jednak, wiesz, 4 godziny jazdy do Pragi, więc tam mieszkaliśmy z rodzicami i mój tata przywiózł mnie na ten koncert, był tam ze mną, zachwycił się Pink, w ogóle nie wiedział, nie znał i odwiózł mnie z powrotem do domu, żeby następnego ranka mogłam pójść do szkoły, więc to było też piękne przejawienie miłości ze strony mojego taty.
5: Mój pierwszy singiel.
8: Mój pierwszy singiel to było Tam, gdzie nie ma już dróg. To jeszcze przed Cicho w ogóle, ale ten się za bardzo chyba nie, nawet Sam na Sam jeszcze nie udała ta płyta za bardzo, a dopiero Cicho to wszystko odpaliło.
5: Mój pierwszy hit w Polsce.
8: No to uważam, że Cicho jest tutaj na miejscu.
9: Cicho jakby cały świat zgasił światło, poszedł spać.
8: Bardzo lubię ten numer, gram go na każdym koncercie, lubię do niego wracać, mam z nim bardzo dobre wspomnienia, przeżycia, historie, może kiedyś na jakąś książkę.

0: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swoją piosenkę w radiu.
1: Sikanie z radości. Nie mogłam uwierzyć w to, że to się dzieje, że słyszę siebie w radiu i byłam zachwycona. Nie pamiętam, czy to było w Polsce, czy w Czechach, ponieważ w Czechach to pierwsze takie słyszenie siebie. Natomiast to jest piękne uczucie zawsze. Miałam wtedy 13 lat. No i wiesz, pierwsze artykuły w Bravo. I to, co czytałyśmy z dziewczynami, to teraz tam byłam, więc to było szokujące, to było piękne. A Polska wydarzyła się półtora roku później z singlem Cicho.
0: Moja pierwsza platynowa płyta.
1: Pierwsza platynowa płyta to była podwójna platyna właśnie za czeską płytę Mielsk mi byłby zrad, czyli jeszcze przed Cicho. Wtedy jedna platyna to było... O Jezu, żeby cię nie skłamać. 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, więc to było za jakieś 80 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w rok, to wtedy dostałam tę podwójną platynę. Wisi u moich rodziców. Jak ja już miałam teraz własny dom i chciałam wziąć te płyty do własnego domu, to rodzice tak powiedzieli: o, zostaw nam tutaj, to też nasze sukcesy są. Mówiłam: dobra, no zostawisz sobie te nowe, my sobie pozostawimy te stare. I więc u moich rodziców ta płyta cały czas jest.
0: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
1: O Jezu! Nie wiem, czy pamiętam pierwszy raz. Pamiętam występy na SK Music Awards i pamiętam, jak ta nagroda wygląda i gdzie dokładnie ją mam w pokoju, ale nie wiem dokładnie, kiedy, jaki to był rok. Ja pamiętam, że na SK Music Awards raz przyleciałam, przewieźli mnie normalnie po prostu helikopterem z Czech, bo byłam na ślubie swojej kuzynki. Powiedziałam, no jakby, że sorry, ale mam ślub swojej kuzynki. Nie, musisz być, masz tyle nominacji, musisz być. Więc byłam na ślubie swojej kuzynki, ale już nie byłam na imprezie potem wieczorowej i po prostu leciałam, chyba to był Szczecin. To było bardzo daleko z Pragi. I lecieliśmy z mężem wtedy. Wtedy nawet nie był jeszcze mój mąż chyba. Ale lecieliśmy razem. Tak, to było fajne przeżycie.
0: Wow.

0: Mój pierwszy raz jako jurorka.
1: Mój pierwszy raz jako jurorka to byłam historycznie najmłodszą jurorką w ogóle, podobno. Później była Demi Lovato w zagranicy. To byłam w Czechach, w Idolu. Mi się wydaje, tak, Superstar Idol. Miałam chyba z 19 lat. Czym jestem starsza, tym trudniej by mi się było w tym odnaleźć pewnie, bo już samo słowo oceniające jest po prostu w muzyce. Dojrzałam do tego, że trudno oceniać coś, co się, wiesz, to nie są jakby zawody, to nie jest współzawodnictwo, to jest kwestia smaku i co się komu podoba, więc trudno to oceniać bardzo. Na pewno byłabym bardziej empatyczna, bardziej nie wiem, czy łagodna, ale taka wyrozumiała i wybierałabym słowa, żeby nikogo nie zranić. Natomiast bardzo dobrze wspominam te czasy Idola czeskiego i było to przezabawne. I ja zawsze jeździłam, pamiętam, że jeździłam się spotykać z tymi uczestnikami, że byłam bardzo blisko, bo byli podobnie z wiekiem jak ja, bardziej niż z jurorami, więc się spotykałam z nimi i jakby pytali mi różne rady. Jak ktoś dostawał jakieś umowy, to dawałam numer do prawników różnych, do ludzi, którzy mogą doradzić, żeby nikt ich nie złapał, więc staram się bardziej pomóc im jako taka koleżanka i która już jednak ma trochę doświadczenia w tej branży, więc wykorzystać to, że jestem młoda i że ludzie wypominali, że jestem za młoda na jurorkę, żeby bardziej po prostu im jakby doradzać poza kamerami, jak to godzić ze szkołą, jak sobie poradzić z hejtem od przyjaciół najbliższych w szkole i tak dalej. Myślę, że to w sumie mogło mieć coś do siebie fajnego.
0: Mój pierwszy raz ze Smolastym.
1: O tak, ze Smolastym. Miałem już wtedy dziecko, pamiętam, że przyjechałam z mężem i z małym dzieciaczkiem pod Warszawę do studio nagraniowego, nagrywaliśmy tam razem utwór, więc to było już takie godzenie życia zawodowego z dzieciaczkiem wymagające i trochę to było jakby zderzenie dwóch światów, no bo jednak Smolasty no, żyje w innym trochę, po prostu ma inny tryb życia teraz pewnie niż ja, jako wiesz, ta matka karmiąca po prostu przyjechała do studia. Ale zrobiliśmy razem fajny numer i wspominam to jako super ciekawe doświadczenie i mam nadzieję, że kiedyś uda nam się zaśpiewać to na żywo, bo ze Smolastym mieliśmy grać na Frederykach ten numer. Mój pierwszy raz na Fryderyka granie po prostu numeru, ale COVID i pandemia i Fryderyki były odwołane, więc to było mi przykro, że nie zagraliśmy na żywo.

0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: Pamiętam Sopot Festival. Cicho wygrało Słowika Bursztynowego. I my staliśmy na scenie, podczas wygłaszania staliśmy z całym zespołem na scenie, wszyscy, którzy byli, jakby walczyli o tą nagrodę. I tam nic nie było słychać. Jakby nie mieliśmy tych odsłuchów i wszystko, co konferencjerzy mówili, to po prostu było słychać w telewizji, na widowni, no ale nie na scenie. Był tam taki hałas, taki harmider, że w ogóle nie dało się... Nic nie słyszeliśmy. Oni coś tam mówili, ja nie wiedziałam nawet za bardzo, o co chodzi, bo żyjąc w Czechach też nie miałam pojęcia, jak to się rozgrywa, jakby te nagrody. No i wygłosili oklaski. Ja biłam brawa, wiesz, stojąc na miejscu. Wszyscy do mnie, idź tam. Ja mówię, co? Ja? W ogóle nie kumam, o co chodzi. I pamiętam, że to było zabawne, że jakby w ogóle nie skumałam, że ja coś wygrałam. No ale takie, wiesz, że obcas się ułamał, że sukienka się rozpięła. To też to się wydarzyło. Też scena w Opolu, jeszcze jak występowałam w Opolu, to tam graliśmy i dostałam wtedy nagrodę dziennikarzy, pamiętam. To było bardzo miłe, graliśmy utwór Bez łez na żywo i miałam taką sukienkę, która się rozpięła podczas wykonu telewizji, więc tak trzymałam, wiesz, ręce przy sobie i dostałam nagrodę dziennikarza za najlepszy występ, co bardzo dziękuję i super to wspominam, ale miałam to połączone też z rozpiętą sukienką i ogromnym stresem po prostu, że wiesz, wyjdzie to, co niepotrzebne, nie?
2: Mój pierwszy raz.
0: To była Ewa Farna, a więcej odcinków z tego cyklu znajdziecie w podcastach w waszej mobilnej apce. A teraz mam jeszcze dla was dwa słowa o historii jednego z popularnych hitów.
2: SK Music News.
0: Teraz będzie o hicie React. To jego tytuł, który tłumaczymy jako reagować. No jestem ciekawy, jak zareagujecie na ten hit właśnie. Wielu z was mogło, słysząc ten numer, stwierdzić, o, skądś to znam. No i to jest całkiem słuszna reakcja. React powstało na samplach z wielkiego hitu z połowy lat 90. Włosko-szwajcarski DJ i producent Robert Miles stworzył wtedy instrumentalny utwór pod tytułem Children, który stał się początkiem nowego gatunku muzycznego, tak zwanego Dream House'u. Robert Miles od dziecka uczył się gry na fortepianie, potem był DJ-em w klubach i dlatego jego wizytówką stało się łączenie spokojnych melodii granych na klawiszach z typowo klubowym brzmieniem. Children w samej Europie osiągnęło ponad 1,5-milionową sprzedaż i dotarło na szczyt najważniejszych list hitów. Dotarło też do całego pokolenia młodych twórców, którzy chętnie sięgali po twórczość Roberta Milesa. Tak było na przykład w 2001 roku, gdy po Children sięgnęła niemiecka grupa Four Clubbers. Prawie 3 dekady po powstaniu oryginału po sample z niego sięgnęli także Brytyjczycy ze Switch Disco. Tym razem jednak utwór dostał także tekst i wokal. Powstał więc zupełnie nowy kawałek, w którym słyszymy Elle Henderson. Sami możecie ocenić, czy współcześni twórcy dźwignęli ten klubowy klasyk.

0: Music News. Tu Radio SK, Michał Hanczak z tej strony. W studiu, oprócz oczywiście tych artystów, którzy są rozpoznawalni praktycznie po czasami jednej nutce, po jednym jakimś fragmencie zaśpiewanym, są też artyści, których warto poznawać. I bardzo się cieszę, że dzisiaj z takim mam do czynienia, chociaż nie do końca z debiutantem. Ale zaraz się okaże, co się kryje pod nazwiskiem i pseudonimem jednocześnie Rembikowski. Dzień dobry, witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć Michał.
0: To wyjaśnijmy w takim razie, bo to nie jest tak, że my się nie znamy. My się już poznaliśmy i to nawet w tym studiu, jeżeli dobrze pamiętam.
1: Tak, nie jestem pewien co prawda, czy to było to pomieszczenie, w którym się aktualnie znajdujemy, ale z pewnością był to ten budynek i to miasto.
0: To musiało być to studio. Raczej w tym zwykle nagrywam rozmowy z artystami, ale było to już dawno temu i wtedy byłeś jako wokalista, lider zespołu VHS.
1: Dokładnie, tak. Wcześniej grałem w zespole, no miałem swój jakby zespół i to znaczy swój. Razem z kolegami mieliśmy wspólny zespół, nazywał się VHS, ale ja lubię sobie czasem życie utrudnić i stwierdziłem, że nadszedł taki moment, gdzie warto podjąć jakieś kolejne wyzwanie, takie życiowe i teraz jestem solo. Już wtedy też byłem, w sensie przyszedłem tu bez kolegów, ale teraz jestem bez kolegów.
0: I tak. Odpowiadasz za siebie tylko.
1: Tak, dokładnie.
0: A wtedy jednak opowiadałeś o pracy zespołowej, ale to jest tak, że poczułeś, że chcesz iść jakąś własną drogą i nie chcesz z nikim iść na kompromisy i po prostu chcesz robić muzycznie, artystycznie to, co ciebie kręci? Czy były jakieś inne powody? Czy to jest też tak, i to jest drugie pytanie, że zespół VHS przestał istnieć? Czy to jest zawieszenie działalności w tym zespole po to, żeby zrealizować się solo, ale w przyszłości niewykluczone, że dalej będziecie pracować? Jak to wygląda? Jestem bardzo ciekawy kulis tej całej historii.
1: To jest po prostu czysta fanaberia. No mówię, jakaś taka potrzeba odświeżenia sobie jakby trochę, nie wiem, życia, bardzo to brzmi górnolotnie, a jednocześnie trywialnie, ale chyba to był taki główny powód. Po prostu, ja, no mówię, fajnie sobie czasem życie utrudnić, podjąć się nowych wyzwań. Odpowiadając też na drugie pytanie, to nie jest tak, że coś zostało tak definitywnie i dyrektywnie przez kogoś, czytaj przeze mnie, zamknięte, bo to chyba była taka jakaś wspólna konkluzja po prostu.
0: To była wasza wspólna decyzja.
1: Tak jest.
0: Jak w związkach często. Tak. Okay.
1: Teraz jest nienawiść, teraz jest po prostu jedno wielkie kłótnie, nie odzywamy się do siebie, żartuję. Żyjemy w dobrych relacjach nadal, chodzimy razem wspólnie czasem na jakieś wyjścia, jest spoko.
0: No ale jest to też jakiś rzeczywiście akt odwagi, tak jak mówisz, trochę utrudnienia sobie życia, no bo jednak ta marka zespołu VHS powoli zaczynała nabierać tempa i rumieńców, były koncerty i tak dalej, a teraz trochę wróciłeś do początku tej ścieżki, można powiedzieć.
1: Tak, punkt startowy. Jakby wcześniej z VHS to już jakby tak przejść teraz przez analogię na przykład startu samolotu, to byliśmy już na pasie startowym i powoli, prawda, startowaliśmy, a ja teraz jestem dopiero, ruszam tą przepustnicą, jakby w sensie dopiero ruszam na tym...
0: Dopiero przy gejcie jesteś.
1: Nawet
0: no właśnie. Okej, okay, ale słuchaj, powiem ci, że przy całkiem dobrym gejcie, jakby naprawdę, to nie jest jakieś tanie lotnisko, wiesz, nie daleko po prostu od miasta, tylko rzeczywiście zaczynamy od, wiesz, dużego lotniska i portu lotniczego już, który ma renomę, bo pierwszy choćby singiel, który się ukazał pod tytułem Za blisko, brzmi moim zdaniem doskonale, no ja się od niego uzależniłem i też dlatego bardzo chciałem cię tutaj spotkać, żeby trochę o tej piosence opowiedzieć. Ta piosenka już ma parę ładnych tygodni, ale trochę przy niej się zatrzymajmy. Dlaczego to właśnie jest pierwszy kawałek, pierwsza odsłona tej drogi pod hasłem Rembikowski?
1: Jest taka, jaki bym chciał, żebym był postrzegany być może przez ludzi, w sensie i taki, jaki faktycznie jestem. Czytaj trochę taki, tak mi się wydaje, znowu to jest moja opinia, na moje przekonanie na temat siebie, że trochę taki dychotomiczny z jednej strony, z drugiej strony taki chyba dość intymny, taki mam wrażenie, że ten utwór jest raczej intymny, opowiada o intymnych uczuciach, intymnych wrażeniach dotyczących jakiejś takiej relacji międzyludzkiej, w sensie też romantycznej. Mówiąc bardzo wprost, jest to utwór o posiadaniu, tak to się nazywa, tak fachowo, prawda, unikowy styl przywiązania i jakby te słowa, które są tam zawarte, w pewien sposób obrazują te emocje, które się pojawiają u osoby, która taki styl po prostu posiada. No, Tak, o tym jest za blisko właśnie, bardzo mówiąc wprost.
0: Słowo intymny bardzo dobrze tu mi też pasuje, bo mam wrażenie, że ta piosenka najlepiej brzmi, kiedy słucha się jej na słuchawkach, troszkę zamkniętym w swoim jakimś tam świecie, że jakoś tak najlepiej mi się ten numer sprawdza. Nie wiem, czy ty testowałeś tę piosenkę w różnych okolicznościach, ale dla mnie...
1: W ogóle jej nie słuchałem.
0: A, w ogóle?
1: W ogóle.
0: Nie, czyli rozumiem, że u ciebie praca wygląda tak, że jak już oddasz, nazwijmy to brzydko, produkt, czyli gotową piosenkę, zamkniesz pracę nad nią, to już nie wracasz do niej.
1: Absolutnie. I w ogóle też na etapie jakby tworzenia, to po prostu nagrywa głos i zostawiam to, po prostu wysyłam tam do miksu, mówię, proszę, będę wdzięczny, jeśli się tym pan zajmie, i potem już tego nie słyszę, nie, wolę nie wracać. Żartuję, oczywiście, że słucham.
0: Właśnie trochę zacząłeś widzieć pewnie przerażenie w moich oczach, bo ja sobie pomyślałem, Jezu, jak to? Oddajesz swoją twórczość, rozumiem, jakiemuś tam producentowi i tak dalej, to jest normalne, że on tam dba o to, żeby całościowo to brzmiało potem fajnie, ale jednak większość artystów zawsze do tej ostatniej kropki pilnuje tej piosenki, żeby tam mu nic nie spartolili czasem.
1: Nie, no ja też, żeby nie było. Jak też właśnie jest etap miksu, to ja lubię sobie tego posłuchać pewnie ze 100 razy i jakby zrobić taką litanię próśb, prawda, bardzo takich, mam wrażenie, że empatycznych. Oczywiście to nie jest jakiś znowu taki dyrektywny język, że to trzeba zmienić to i tamto, tylko taka zawsze uprzejma prośba, jakby się udało tutaj może coś jeszcze przekształcić, żeby to brzmiało jak X, to jakby ja w ten sposób gdzieś tam te refleksje przekazuję. I słucham tych piosenek, oczywiście, że słucham. A za blisko też, było takim utworem intymnym, taki wydaje mi się, że z jednej strony też, w sumie z drugiej lub z trzeciej, mam takie wrażenie, że te emocje, które są tam pokazane, czy takie przemyślenia, czy jakieś przekonania, to one są takie dość potencjalnie wstydliwe, w sensie na co dzień, jak człowiek ma dojść do wniosku, że jest trochę skrzywiony, a wydaje mi się, że każdy gdzieś będzie miał jakieś takie, nazwijmy to, dysfunkcje w funkcjonowaniu, nie tylko w relacjach romantycznych, ale w ogóle, to mimo wszystko jakby pokazanie tego, tak rozerwanie koszuli po prostu jak Rejtan, pokazanie jestem taki, jest takie szczere po prostu, że ludzie to, mam wrażenie, że lubią, gdy ktoś tak...
0: Oczywiście,
1: mówi,
0: że tak. No wiesz, no muzyka najlepsza jest, kiedy jest szczera, a kiedy jest szczera, no to dla artysty jest obnażająca w jakiś sposób, zwłaszcza jeżeli śpiewa o sobie, albo takich swoich przemyśleniach i przeżyciach, nie jest reporterem jako twórca, tylko bardziej podmiotem, o.
1: Tak, i w ogóle mam taką refleksję, że na przykład, kiedy człowiek się styka z tym, że ktoś bardzo bezpośrednio mówi o tym tekście, raz miałem taką sytuację dotychczas w związku z Za blisko, że jakby ktoś chciał to w jakiś sposób omówić, ktoś, kogo za bardzo nie znam, na Instagramie, to jakby się czułem nagle tak jakby skonfrontowany, właśnie człowiek się czuł trochę taki nagi, co jest mega dziwnym uczuciem, bo na co dzień mam wrażenie, że człowiek sobie tworzy jakąś taką podwójną szklaną szybę pomiędzy sobą a tym utworem, że z jednej strony wie, jakby to był celowy, niewykalkulowany, ale no taki zabieg, żeby pokazać, faktycznie siebie obnażyć, a z drugiej strony, kiedy ktoś ci pokazuje, że dostrzega to obnażenie i jakby konfrontuje cię z tym, to jest to takie trochę onieśmielające, ale też fajne mimo wszystko.

0: To jest piosenka pod tytułem Za blisko, której oczywiście można sobie posłuchać, bardzo polecam. Natomiast wiem, że tak naprawdę tuż za rogiem już się czają kolejne single, także ten projekt pod hasłem Rębikowski nabiera rozpędu i powoli od tego gate'u się będzie odklejał i powoli rzeczywiście będzie wyruszał na ten pas startowy.
1: Oby było jak najwięcej tych pasażerów oczywiście. Tanie są bilety, żeby nie było.
0: Próg wejścia nie jest taki wysoki, dokładnie. Wystarczy włączyć i posłuchać i tam zasubskrybować kanały wszelkie, jeśli chodzi o Rębikowskiego. No dobra, to ten nowy singiel, który nadchodzi, będzie się różnił od Za blisko? Czy to będzie jakaś trochę inna odsłona twojej twórczości i twojego oblicza jako artysty? Czy jednak idziesz jakimś takim, powiedzmy, tym samym sznytem trochę? O.
1: Wydaje mi się, że... Znaczy znowu, mówiąc otwarcie, temat nadal będzie dotyczył relacji romantycznych, gdzieś tam relacji takich bliższych. Aczkolwiek w ogóle jakby moglibyśmy tutaj się zastanowić, ja zadam teraz tobie pytanie, czy twoim zdaniem tytuł Friendzone to jest dobry tytuł, a jak nie, to czy masz jakąś inną propozycję, żeby nie było, jak tutaj zdradzę, Michał słuchał tej piosenki.
0: Tak, ja słuchałem, tak. Ale szczególnie nie chcę ja się wypowiadać, tylko chcę, żebyś ty o niej opowiadał. Ale...
1: A szkoda? Nie, żartuję.
0: Ale słowo Friendzone zawsze mi się jakoś tak negatywnie kojarzy.
1: Tak?
0: Sfriendzonować kogoś to tak... Ja parę razy byłem sfriendzonowany i to jakoś tak, wiesz,
1: nie
0: wspominam tego za dobrze. No bo jak tobie zależy na kimś i chciałbyś być kimś więcej niż przyjaciółmi, a ta druga osoba uważa, że możemy zostać co najwyżej przyjaciółmi. Przyjaźń to jest duża rzecz, ale jednak w tej sytuacji
1: za mała
0: wchodzenie we friendzone nie jest najlepsze, no.
1: No, to prawda. A żeby nie było, to tym razem to nie jest... W tej piosence to nie podmiot, czytaj w domyśle, ja jestem tą osobą friendzonującą, tylko ja zostaję sfriendzonowany, więc są te raczej, znowu, te osoby, które były we friendzonie, może będą w stanie się z tym jakoś utożsamić, z tym, co tam jest zawarte, bo zgodzę się, pełna zgoda, to nie jest przyjemne uczucie być sfriendzonowanym, no ale też wydaje mi się, że to zjawisko relatywnie powszechne, plus minus każdy gdzieś tam mógł się czasem zawieść, mógł liczyć na coś więcej od tej drugiej strony, a skończyło się na tej wielkiej rzeczy, jaką jest przyjaźń. Aczkolwiek niewystarczająco wielki zapewne dla tej osoby, która by chciała coś więcej. Jest to numer, jeśli chodzi o tak od tej strony muzycznej, chyba utrzymany trochę w klimatach, częściowo w latach 80., ale nie tak jakoś mega bardzo. I to będzie drugi singiel. Mam nadzieję, że się spodoba też.
0: Oby. A potem już w kolejce zaraz kolejny. Kolejnego też już słuchałem, od razu powiem. I ten trzeci to jest taki chyba najbardziej wakacyjny, mam wrażenie. On ma taki letni vibe'ik,
1: tak,
0: troszeczkę.
1: Ten trzeci singiel faktycznie wydaje mi się, że może dobrze współgrać z tym letnim klimatem, dlatego czekamy jeszcze do lata. Mamy jeszcze wiosnę.
0: Oczywiście, więc jest już plan. Jeden singiel jest, drugi za chwilę, trzeci za kilka chwil, powiedzmy. I co? I twój żywioł to koncerty, czy niekoniecznie?
1: Jezus, bardzo. Lubię. W sensie jeszcze sam nie grałem jako Rębikowski koncertów. I jakby znowu to pewnie będzie znowu takie zetknięcie się z czymś, czego człowiek nie zna i nie doświadczył, bo czym innym mimo wszystko były te koncerty, w których jakby tym całym podmiotem był zespół na scenie i było się tak naprawdę składową tej całości, a tutaj jakby jestem jednocześnie i składową, i całością. Przynajmniej, znaczy nie, no też będą jakby ludzie, którzy ze mną będą grać.
0: Ale ta odpowiedzialność znowu spoczywa na tobie głównie.
1: Tak, i to jest mega, z jednej strony mega mnie to jara, a z drugiej bardzo stresuje, ale wierzę, że to, że po prostu człowiek w oparciu o doświadczenie polubił to, to mimo wszystko ten element stresu, który się pojawia, gdy myślę o tym szyldzie Rębikowski, to że on nie będzie jakiś taki bardzo... jak to się mówi, że coś mnie bardzo, taki ściskający, taki, po prostu, że nie będę w stanie, nie wiem, zapomnę tekstu, chociaż to pewnie tak się czasem człowiekowi może zdarzyć.
0: Oczywiście.
1: Tak, ale jestem, i tak, mimo wszystko głównie jestem podjarany tym,
0: dobrze,
1: tą wizją.
0: No to jest najlepsza emocja tak naprawdę, kiedy się zaczyna jakiś nowy rozdział, jakieś nowe wyzwanie się podejmuje. Gdyby było inaczej, to by to nie był dobry objaw, więc bardzo się cieszę, niech ten ogień w tobie będzie cały czas.
1: Tak, aż parują mi, dobra, nie będę kłamał, nie parują mi teraz szybkie od okularów, ale czuję, że mam gorączkę.
0: Mam nadzieję, że to tylko taka emocjonalna i mnie nie zarazisz czymś. O, oprócz miłością do swojej muzyki, bo tym oczywiście można zarażać. I mamy nadzieję, że wy też się zarazicie. Rębikowski, jeszcze raz powtarzamy, to jest w ogóle też duża odpowiedzialność, żeby pod własnym nazwiskiem już teraz występować, bo nazwisko ma się jedno, więc... To też duża rzecz.
1: Tak, chociaż nie myślałem nad zmianą. Teraz jakbym to powiedział, to pewnie rodzice by się obrazili, że myślałem nad zmianą nazwiska. Nie myślałem.
0: Ale mogłeś sobie wybrać zupełnie inny pseudonim. I w razie czego, gdyby coś tfu-tfu nie poszło tak, jakbyś chciał, zawsze mógłbyś zmienić pseudonim. A teraz to już wiesz, mleko się rozlało.
1: Tak jest. Jest model wybrany już, prawda, samolotu. Rębikowski, linie lotnicze Rębikowski.
0: Boarding rozpoczęty, także słuchajcie, sprawdzajcie single Rębikowskiego. Na razie ten jeden pod tytułem Za blisko, ale za chwilę już dołączy do niego drugi pod tytułem Friendzone.
1: Całkiem możliwe. Jeszcze, bo ten tytuł nie jest jeszcze tak oficjalnie wybrany, dlatego ja pytałem, czy twoim zdaniem to jest dobry tytuł?
0: Okej. A to się decyduj, bo premiera, z tego co wiem, zaraz. No dobra, ale to jak sobie znajdziecie, to wam wyskoczy też potem drugi singiel.
1: Tak,
0: jak
1: jest.
0: Będzie miał inny tytuł, to o nim też rozmawialiśmy.
1: Tak jest. No jakby będzie wybór spośród dwóch, gdzie wiemy, że jeden się nazywa Za blisko, także łatwo będzie wykluczyć i wybrać ten odpowiedni wariant.
0: Dokładnie, to nie będzie jakaś trudna zagadka chyba. Bardzo ci dziękuję. W takim razie to życzę ci wysokich lotów, skoro już jesteśmy w tej takiej awiacyjnej terminologii.
1: Bardzo dziękuję. Przepustnica coraz, prawda, bardziej do przodu. Prędkość już 30 km na godzinę. Pas jest długi, także ze spokojem w końcu się wzbijemy w przestrzeń. Ja dziękuję, Michał, serdecznie za zaproszenie. I co? I pewnie kiedyś do zobaczenia, mogę powiedzieć, tak?
0: Tak jest. Oczywiście, że tak. Na pokładzie. Na razie.
1: Pa.
0: Panie i panowie, dzień dobry, witam serdecznie w kolejnej odsłonie naszego studia pełnego gości tak naprawdę. Michał Hanczak z tej strony. Dzisiaj goszczę człowieka, którego ściągnąłem prawie że z Opola. No dobra, już trochę czasu minęło od festiwalu, ale te emocje podejrzewam, że cały czas jeszcze w nim buzują. We mnie trochę też, bo bardzo się cieszę, że werdykt był taki, jaki był, czyli że Sargis zgarnął wszystko w Opolu w konkursie premier. Dzień dobry.
2: Cześć, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
0: Nie będziemy oczywiście rozmawiali tylko o Opolu, bo tak naprawdę umówiliśmy się na ten wywiad jeszcze przed Opolem i nie wiedzieliśmy, co się wydarzy, ale wiedzieliśmy, że ukaże się twoja płyta i o tej debiutanckiej płycie przede wszystkim chcę z tobą pogadać, ale skoro wygrałeś premierę opolskie, tak, bardzo trudną piosenką, ale piękną, pod tytułem Ziemia, dostałeś nagrodę publiczności, nagrodę jury, no to opowiedz trochę o tych emocjach, jak to było w tym Opolu, czego się spodziewałeś, czego się nie spodziewałeś i czy rzeczywiście jakoś to się odbiło w tych kolejnych dniach na tym wszystkim, co się dzieje wokół ciebie.
2: No, nie mogłem sobie wymarzyć lepszego rozwoju wydarzeń, jeżeli chodzi o to Opole. Się śmiejemy, że wycisnąłem z tego Opola wszystko, co mogłem, bo zbiegło się to z premierą mojej płyty. Zaśpiewałem taką perełkę z mojej płyty, czyli Ziemię, bardzo ważny dla mnie utwór. Ja kocham Opole. Naprawdę pamiętam, jak byłem te 7 lat temu i marzyłem o tym, żeby kiedyś wrócić. Nie udawało się wiele razy, bo wysyłałem zgłoszenia wcześniej też do premier, ale cieszę się, że udało się właśnie z tą piosenką. I było wspaniale, naprawdę. Wielu ludzi do mnie pisze, dzwoni, czytam te niektóre artykuły, komentarze. Naprawdę nie spodziewałem się, że ta piosenka tak bardzo zarezonuje z ludźmi i tak bardzo ją ludzie pokochają i zwrócą uwagę na rzeczy, na które mi bardzo zależało, żeby zwrócili uwagę, bo dla mnie najważniejsza w piosence jest opowieść, jest tekst, jest historia i takie czytam komentarze. Ludzie piszą o tym, właśnie o tekście, jak do nich trafił. Piszą też często o na przykład o moim śpiewaniu, co dla mnie jako wokalisty już za chwilę po studiach. Jest też ważne, że ktoś też docenia warsztat, który mam i na który pracowałem, więc no niesamowite i to uznanie od jury i SMS-y, bo to jest przede wszystkim, to znaczy, że publiczność rzeczywiście spodobało się jej i głosowało i gdyby nie oni, nie miałbym Karolinki, drugiej zresztą, u siebie w domu.
0: To jest bardzo trudna piosenka tak naprawdę i o trudnych emocjach opowiada, bo śpiewasz o życiu w dwóch ojczyznach. Przypomnijmy, że jesteś i Polakiem, i Ormianinem.
2: Kocham oba te kraje. Naprawdę, tam w Opolu nie wybrzmiał ten fragment tej piosenki. Ona jest na płycie, jest też na streamingu Bridge'a, gdzie jest tekst, że czasami czuję się bezdomny, choć kocham oba te kraje, ten z pól Wisłą obszyty i ten, gdzie symbolem są górskie szczyty. I czy jestem już wystarczająco wasz? Oczywiście, czy jesteśmy w domu, za kogo się uważamy, to jest wszystko nasza sprawa i naszego serca. Ale też doszły do mnie takie interpretacje tej piosenki, o których bym nie pomyślał, bo usłyszałem kilka takich, na przykład, że to mógłby być hymn o tolerancji. Hymn o tym, żeby właśnie o tolerancji, w której pokazujemy, że właśnie, kurde, powinniśmy skupiać się na tym, co nas łączy. Między Armenią a Polską jest bardzo dużo wspólnego między nami, ale żeby szukać tego, co nas łączy, a nie dzieli. Wiem, że to brzmi bardzo górnolotnie, ale taka jest prawda, kurde, bo dużo rzeczy zależy od jednostek i ich decyzji, więc takie miałem reakcje. Jeszcze przeczytałem jeden komentarz, który bardzo, bardzo mnie tak jakoś tak dotknął. Ktoś napisał na to pytanie w piosence, czy jestem już wystarczająco wasz. Ktoś odpisał: Sargis, jesteś wzruszająco nasz. I to było piękne.
0: Piękne reakcje, piękne emocje towarzyszą twojemu występowi w Opolu i bardzo dobrze. Wróćmy jednak z tego Opola, bo to już za nami, do tego, co teraz, czyli do płyty, bo głównie o tym rzeczywiście chciałem z tobą dzisiaj pogadać, bo rzeczywiście piosenka pod tytułem Ziemia jest trudna, jest taką no, trochę pomnikową balladą, bo tak bym to powiedział, ale to jest taka płyta, która tak naprawdę pokazuje twoje różne oblicza. Wcale nie jesteś tylko takim człowiekiem, który śpiewa o trudnych bardzo rzeczach w poważny sposób, bo i popowego sznytu tutaj też nie brakuje i to jest w ogóle debiut.
2: Tak.
0: Debiut po, nie wiem, 7 latach, 8 latach, 9 latach, ile to trwało?
2: No, znaczy stricte nagrania tej płyty trwały, no, gdybym miał policzyć czas, w którym powstawały niektóre utwory, to bym mógłbym powiedzieć 3 lata. Ale już takie nagrania stricte, że nagrywaliśmy, to był około 2 lat, 1,5 roku. I tak jak mówisz, oczywiście znajdziemy na tej płycie pop, bo ja kocham pop. Zresztą słuchacze mogli mnie usłyszeć w różnych moich piosenkach. Zresztą single Gdybym Wiedział Wcześniej i Złote Dziecko również się pojawiły na tej płycie. Ta płyta nieprzypadkowo nazywa się Sargis. Jest to taka pierwsza okazja poznania się z odbiorcą. I to jest taka moja pierwsza taka wizytówka. Chodź, wejdź do tego świata, poznaj mnie, zobacz kim jestem, zobacz, co mi leży na sercu, jakie historie chcę ci opowiedzieć. Mamy tam 8 autorskich piosenek i jeden ludowy ormiański lament, Delayaman, czyli wszystko, co się składa na mnie. I tak jak powiedziałeś, no nie zawsze jestem taki poważny i tutaj ta warstwa liryczna nie tylko tyczy się tych tematów, tak jak jest w codziennym życiu, w rozmowach. Jedna jest lżejsza, druga jest bardziej poważna i takie są też te piosenki. Na pewno mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie ma na tej płycie żadnej zapchaj dziury. Nie ma tracków, które po prostu weszły tylko dlatego, żeby był czas na płycie. Setlista, bardzo bym chciał oczywiście, żeby osoby, które będą słuchać tej płyty, naprawdę włączyli sobie tą płytę od pierwszego numeru do ostatniego i posłuchali, bo kolejność piosenek również nie jest przypadkowa, jak zresztą wiele rzeczy u mnie. Ja bardzo lubię jakby mieć wpływ na wszystko, co się dzieje wokół. Ja pracowałem z Tomkiem Kuczmą też nad okładką, pracuję nad każdym aspektem, nad teledyskami i tak dalej. Chciałbym, żeby to wybrzmiało, że ja naprawdę wkładam, bo to jest niezależne wydawnictwo, to też trzeba powiedzieć, co się łączy z tym, że na wszystko mam wpływ i ja decyduję nad tą częścią artystyczną wszystkiego, co tutaj się dzieje, więc naprawdę tu nie ma przypadków. Mamy tematy o rodzinie, mamy temat, dużo jest nostalgii, powrotów do dzieciństwa, właśnie ziemia, czyli tożsamość narodowa, jest dużo ormiańskiej duszy tam, bo oprócz Delayaman, czyli tego słynnego lamentu, w ziemi oczywiście są słyszalne wpływy, jest jeszcze jedna piosenka, 3 jabłka, bardzo wyjątkowa dla mnie, która będzie takim focus trackiem też płyty od 19 czerwca, która opowiada historię z moją świętej pamięci babcią, która zawsze jak opowiadała mi bajki albo uczyła mnie wierszy, to pod koniec mówiła: z nieba spadły 3 jabłka, jedno dla słuchacza, drugie dla tego, kto opowiadał, a trzecie dla tego, kto ma przed sobą drogę. I cała piosenka jest w to ubrana, że to 3 jabłko na koniec właśnie jest dla niej, bo odeszła. I tam też jest fragment, pod koniec śpiewam po ormiańsku taką przyśpiewkę, wymyśliłam wymyśloną przez moją babcię, która zawsze sobie śpiewała, jak myła naczynia albo robiła coś w ogrodzie. Więc naprawdę tutaj jest całe moje serce i cieszę się bardzo, że ten krążek już jest, no, a ty go masz właśnie.
0: Wygląda pięknie, brzmi, myślę, też pięknie, bo jeszcze w całości nie posłuchałem, przyznaję, bo nie miałem okazji, więc znam tylko pojedyncze piosenki, ale chętnie posłucham od początku do końca, tak jak mówisz, żeby poznać nie tylko twoje serce, ale w ogóle kawał twojego życiorysu, tak, jak się okazuje, który stoi za tą właśnie płytą. Widziałem, podglądałem w social mediach, że próby trwają, to oznacza, że też więcej trochę będziesz grał i że też może Opole poniekąd na to wpływa, że masz więcej zaproszeń do grania w różnych miejscach i pokazywania swojej twórczości?
2: Tak, mówiliśmy na przykład o konsekwencjach Opola. Oczywiście oprócz takiej stałej, również zaplanowanej przeze mnie i przez mój team trasy koncertowej z płytą, która będzie jesienią, będzie wiele, wiele, naprawdę bardzo dużo różnych okazji, żeby się spotkać. O wszystkim oczywiście na bieżąco będę informował. Te wszystkie daty się tutaj ustalają i będzie trasa koncertowa z płyty i będzie wiele różnych okazji, gdzie jeszcze będę mógł się zaprezentować. No nie stajemy w miejscu, nie jakby mój producent muzyczny tej płyty, czyli Andrzej Izdebski, świetny muzyk i też taki mentor dla mnie, można powiedzieć, i kolega, powiedział: Sargis, pamiętaj, myślimy długodystansowo, niezależnie od tego, i tak się staram myśleć, czyli niezależnie od tego, czy na tej drodze jest sukces czy porażka. Oczywiście świetnie, jak jest sukces, cieszymy się tym i wyciskamy z tego, co się da, z porażek się uczymy, ale no, na Opolu się nie kończy. Ja mam zaplanowane wszystko to, co przede mną, więc naprawdę będzie się bardzo dużo działo. To jest dopiero początek. Powiedzieliśmy oczywiście, że byłem w debiutach 7 lat temu, byłem dzieciakiem, pierwsza piosenka, jaką napisałem. Teraz debiutuję z swoją debiutancką płytą i...
0: Super.
2: No, i się cieszę.
0: Bardzo dobrze. Jesteś chyba, znamy się już parę ładnych lat, ale mam wrażenie, że w takim najfajniejszym momencie, odkąd cię znam, jeśli chodzi o twoją karierę przynajmniej. Chociaż no, super jest planowanie długodystansowe, ale błagam cię, no jakby tyle lat do tego debiutu czekać. Yes. Ale widocznie tak musiało być.
2: Ale śmiesznym faktem jest to, że jeżeli liczymy oczywiście mój debiut od mojego debiutu, bo tak możemy liczyć, bo to był debiut też fonograficzny mojego pierwszego utworu, to za 3 lata mam 10-lecie.
0: Ledwo Śmieję człowiek zdążył cię poznać, a tu już trzeba będzie świętować jubileusz.
2: Tak, oczywiście.
0: Sargis w studiu Radia SK. Po Opolu, po twoim występie, bardzo dobrym, pojawiły się też takie komentarze w sieci, że okej, w tym roku Opole, za rok Eurowizja. Czytałeś też takie?
2: Tak, słyszałem.
0: Ktoś nawet napisał, no mielibyśmy przynajmniej 12 punktów z Armenii murowane.
2: Tak jest. Słuchaj, no nie jest to tajemnicą, że to jest moje marzenie i mam to w planach oczywiście. Dostałem bardzo dużo pozytywnego feedbacku od fanów w Eurowizji, więc oczywiście jest to na moim horyzoncie. Chciałbym, żeby tu zadziałało również to samo, co w Opolu. Mam na myśli moja intuicja. Czyli napisanie takiego utworu, który ja obronię na każdej płaszczyźnie. Bo jestem fanem Eurowizji, obserwuję ten program, ten koncert, ten konkurs i

0: historią, z jakim ja statementem, z jakim sztandarem idę na tą Eurowizję, żeby ją obronić wszędzie, na każdym wywiadzie, bo przecież to ludzie czują, fani Eurowizji są naprawdę bardzo zaangażowani nie tylko w to, co się dzieje podczas tego półfinału, finału czy tam przygotowań, tylko też wszystkiego, co się dzieje wokół. I teraz ja bym chciał pójść tam. I tak jak w Opolu zaprezentowałem się z prawdą, zaprezentowałem się swoją historią, chciałbym tam pójść z historią, którą ja będę bronił wszędzie, gdzie ja zapytany, o czym jest piosenka, nie będę mówił, oh, you know, good song, you know, have fun, life is short i tak dalej. Nie, bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby to były wartości, które będziemy tam sobie piastować i cieszyć się z tego, że mamy taką piosenkę, więc będę się o to starał i jak poczuję, że jest ten utwór, jest ten statement, który poprę tym, no, ja muszę zaśpiewać, muszę wyglądać, muszę mieć wszystko wokół zaplanowane. Tak jak powiedziałem, mam też duży wpływ na to i chciałbym mieć też wtedy na Eurowizji i na pewno mam to w planach i to przyjdzie. Pewnego dnia to również będzie.
1: Czyli oficjalna odpowiedź jest taka, że Eurowizja tak, ale nie wiem kiedy.
0: Nie wiem kiedy, bo no czekam, znaczy czekam. To nie jest tak, że ja czekam na piosenkę, aż ktoś mi wyśle. Możecie wysyłać, słuchajcie, ale no mam już pomysł, oczywiście nic nie powiem, ale mam już pomysł takiej intencji, co by tam mogło wybrzmieć. Ale jak tylko się pojawi, nie wiem, czy to będzie ten przyszły rok, może to będzie za 2 lata. Zobaczymy, kiedy ten utwór powstanie, no bo to jest najważniejsze.
1: Sargis jeszcze nie mówi nic konkretnego na temat swojego planu na Eurowizję, jeszcze żadnej deklaracji nie ma oprócz tej, że chciałby, ale pewne jest to, że pojawia się płyta debiutancka, zatytułowana po prostu Sargis, po którą można sięgnąć. Zresztą rzeczywiście zaczęliście przedsprzedaż przed Opolem i to Opole spowodowało chyba też trochę, że był sold out bardzo szybko.
0: Tak, pierwsza pula przedsprzedaży poszła w jeden dzień, w 24 godziny. Teraz była też druga, która też już poszła i no już można ją zamawiać w stałej
1: super
0: sprzedaży. Więc
1: gratuluję proszę ci tego. Wszystko dzieje się chyba we właściwym czasie, się okazuje jednak.
0: Czas to jest świetny nauczyciel i świetny towarzysz. Zróbmy sobie dzisiaj zdjęcie, za 10 lat to zdjęcie będzie miało większą wartość i to już jest proste.
1: Dobrze, nie ma problemu, za chwilę sobie zrobimy zdjęcie. Ja wolę sobie zrobić zdjęcie z tobą teraz, bo może być tak, że za parę lat się do ciebie nie dopcham.
0: Michał,
1: tego ci bardzo serdecznie
0: tak
1: życzę.
0: O! Nigdy.
1: Nie jeden już tak to mówił w tym studiu. Ale nie, tak naprawdę bardzo ci tego życzę, żeby nie można było się do ciebie dopchać, bo będziesz miał tyle pracy i tyle fajnych rzeczy w życiu zawodowym, prywatnym oczywiście też. Najlepszego z okazji nowej płyty, pierwszej, debiutanckiej. No i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i zapraszam.
1: Cześć, witajcie, Michał Hanczak z tej strony. Mam dla was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
1: David Guetta plus dobrze znany muzyczny motyw plus świetny wokal, no to musi równać się hit. To I'm Good. Przyjrzyjmy się zatem historii tego hitu. Wróćmy do roku 1998. To właśnie wtedy włoski duet Eiffel 65 wypuścił singiel Blue, który sprawił, że charakterystyczne dabadi dabadai nucił cały świat. I'm blue. Piosenka opowiada o postaci żyjącej w niebieskim świecie. Blue oznacza też smutek, więc bohaterowi nie było za wesoło. Twórcom hitu było jednak zupełnie na odwrót, bo osiągnęli pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach, a potem powstało mnóstwo nowych wersji tego hitu. Na przykład w 2016 roku swoją mocno stuningowaną wersję wydał Sound of Legend. Charakterystyczną melodię wykorzystała także Nia, która z klubowego bangera stworzyła jesienną balladę pod tytułem Some Say. Some say. Po klasyk lat 90. sięgnął też David Guetta. Kilka lat temu zaprosił do współpracy Bibi Rexę i wspólnie zagrali swoją wersję Blue podczas jednego z zagranicznych festiwali. Jednak dopiero w 2022 roku fragment utworu zaczął robić karierę na TikToku. Artyści postanowili więc opublikować pełną wersję I'm Good razem z teledyskiem. No i sądząc po popularności tego hitu,

0: była to bardzo good, to znaczy dobra decyzja.
1: SK Music News.
0: Opowiem wam teraz o hicie, który doskonale znamy i kochamy, ale w remiksie, bo oryginał kryje się gdzieś pomiędzy innymi piosenkami na płycie. W tym wypadku na płycie Irenka, bo będę mówił o Sanach i jej hicie etc. na disco.
2: Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie.
0: A w sumie to Sanach sama opowie historię tego hitu.
3: To jest w ogóle niezła historia, bo pamiętam, że robiłam z Arkiem Koperą właśnie piosenkę etc. I ja byłam już wiedziałam, jak to będzie wyglądać. Czyli tak jak w tej sanachowej wersji, no to właśnie smyki, piano, do tego no taki spokój, tylko dużo chórków. I inspirowałam się piosenką Taylor Swift Wildest Dreams. Uwielbiam ten numer, naprawdę to leci tak Say you remember me, standing in a nice dress, da-da-da. I to było dla mnie tak oczywiste, że ja muszę pójść ten klimat w piosence, etc. I tak zdecydowałam i później Arek zaczął pracować nad inną wersją, drugą. I taką, którą pomyśleliśmy, że może jako remix się nada albo coś tam, ale ja byłam zdecydowana, że ta wersja romantyczna jest już klepnięta i jest gotowa. No i nagle pojawiła się tamta wersja na disco. I ja byłam tak przeciwna tej wersji, że nie, że tego w ogóle nie puszczę, bo to jest zbyt szalone, jakoś to nie pasuje. I jakoś tak puszczałam znajomym i oni oszaleli na punkcie tej wersji. Byli tak nią podjarani. Ciągle sobie puszczali. Na weselu mojego brata też puścili. Ja musiałam tam tańczyć i coś tam po prostu. No i pokochałam wtedy ten numer. Znaczy tę wersję. Już dzisiaj chyba bardziej nawet lubię na disco.

0: Znajomi Sanach mieli nosa. Dobrze, że wokalistka im zaufała, bo zaraz po wydaniu etc. na disco piosenka stała się wielkim hitem. Co ciekawe, po wydaniu tej piosenki bardzo dużo osób zaczęło wpisywać w wyszukiwarkę etc. Konkretnie sprawdzały, co oznacza ten skrót, więc żebyście nie musieli szukać, jeżeli nie wiecie, etc. oznacza i tak dalej. No i tak dalej na pewno jeszcze nie raz będę toczył opowieści o hitach, które znacie z anteny Radia SK.
1: SK Music News.
0: Nagrać nową wersję jakiegoś hitu? Sztampa. Połączyć ze sobą dwa hity? Prościzna. Jak się jest Eltonem Johnem, to stawia się sobie poprzeczkę jeszcze wyżej i miksuje ze sobą aż cztery kawałki, a w dodatku zaprasza do współudziału gwiazdę popu. Teraz dwa słowa o jednym z największych hitów 2021 roku, o Cold Heart z Dua Lipą. To tak naprawdę mashup czterech starych hitów Eltona Johna. Słyszymy tu przede wszystkim fragmenty Sacrifice z 1989 roku. Ale mamy tu też fragmenty z jeszcze starszych kawałków Sir Eltona Johna. Kiss the Bride z 1983 roku. Rocketman z 72. Oraz Where's the Shura z 1976 roku. Shura, Shura. Za sprytne zmiksowanie tych piosenek i ubranie ich we współczesną formę odpowiada australijskie trio Pnau. Cold Heart stało się światowym hitem i dopisało do CV Eltona Johna kolejny rekord. Stał się on pierwszym w historii artystą, którego single pojawiły się w top 10 brytyjskiej listy hitów w 6 kolejnych dekadach. No ale Cold Heart to hit, od którego nawet najzimniejsze serce bije mocniej.

0: SK Music News.
1: To hit, o który w pewnym momencie bardzo często w Radiu SK prosiliście. No ale się wcale nie dziwię, bo jest to hymn o miłości, o przyjaźni, idealny do tego, żeby zadedykować go bliskiej osobie i podziękować tej osobie za to, że jest. A no właśnie, mowa o piosence Dzięki, że jesteś.
2: Chyba zaryzykuję, bo coraz lepiej umiem w to. Nie mam zegarka, liczy się już tylko to, że na
1: oczywiście hit Lanberry i Tripsa, którym poczęstowali nas w 2023 roku. Znali się jednak znacznie wcześniej.
3: Nie każdy wie, że Trips w 2015 roku był jeszcze Mikołajem Trybulcem i był zarąbistym, między innymi basistą. I tak też pojawił się w moim zespole pierwszym.
4: I tak przez lata nasze drogi się krzyżowały wielokrotnie.
1: Krzyżowały się drogi zawodowe, krzyżowały się też drogi prywatne, bo Lanberry i Trips zaprzyjaźnili się ze sobą, co na pewno pomogło we wspólnym tworzeniu.
3: Mamy naprawdę otwarte głowy i też rozumiemy swoje przeloty. Odkryliśmy już jakiś czas temu, że jesteśmy spod tego samego znaku zodiaku, jesteśmy tą samą liczbą numerologiczną, więc ja, wiesz, jako zodiakara to uważam, że to jest pewnego rodzaju połączenie. Czasami bardzo podobnie myślimy, chociaż oczywiście są bardzo duże różnice też w naszej muzyce.
4: Tak, w wielu też rzeczach, na przykład Gosia nie lubi Harry'ego Pottera.
3: Lubię! Ja. Harry'ego Pottera lubię, ale nie jestem taką fanatyczką jak ty, a ty jesteś po prostu hardcore.
4: To prawda.
5: To o Harrym Potterze ze mną w ogóle nie porozmawiacie, niestety.
4: No i dobra, no i idę.
1: No cóż, na szczęście, jak się okazuje, nie potrzeba żadnych czarów, nie potrzeba też żadnej czarodziejskiej różdżki, żeby stworzyć dobry hit. Wystarczy talent, no i trochę szczęścia, ale też szczerości, bo właśnie nią Lanberry i Trips urzekli słuchaczy, tworząc Dzięki, że jesteś. Piosenkę, która jest pochwałą przyjaźni, ale też przypomina nam o tym, że warto zwracać uwagę na każdy wspólny moment, nawet ten sposób. Zoru błahy.
2: Jak słodko.

0: A więc może teraz jest ten właściwy moment, żeby pomyśleć o bliskiej nam osobie, no i z nią się skontaktować, żeby podziękować za to, że jest.
1: SK Music News.
0: Wbrew pozorom będzie to muzyczna opowieść, ale najpierw zadam pytanie kulinarne. Czy lubicie sałatkę jarzynową? No mam nadzieję, że tak, bo kit, o którym teraz będzie mowa, można chyba śmiało porównać do takiej właśnie sałatki. Ma w sobie wiele składników, które razem złożyły się na smaczną całość, czyli creepin'. To hit, za którym stoi przede wszystkim amerykański producent Metro Boomin. Do współpracy zaprosił The Weeknda oraz rapera 21 Savage. Ale to nie koniec, bo jak wspomniałem, Creepin ma znacznie bardziej rozbudowany skład. Hit powstał na bazie piosenki z 2004 roku. Mowa o I Don't Wanna Know.

pójdźmy jednak głębiej, bo i ten hit możemy rozłożyć na czynniki pierwsze. Mary Winans oparł go na samplach klasyka zespołu Fugees, Ready or Not. Ready or not, here I come, you can't hide, gonna find you. Ale także na fragmencie jednego z utworów Annie. Wracając więc do współczesnego hitu Creepin', okazuje się, że kryje on w sobie znacznie więcej niż jeden muzyczny składnik. Jest trochę jak taka muzyczna, ale dobrze skomponowana sałatka. I dlatego w radiu bardzo często podajemy wam całość jak na tacy.

0: Eska Music News.
1: Co może być dobrym substytutem imprezy w klubie? Na przykład dobra domówka, zwłaszcza kiedy z głośników poleci hit Substitution. Owoc współpracy uznanych już DJ-ów i producentów Purple Disco Machine oraz Kungsa, ale nie można tu zapomnieć o jednym, bardzo istotnym elemencie tego nagrania. Panowie pogrzebali trochę we wspomnieniach, a trochę w starych płytach i sięgnęli po twórczość niemieckiej synth-popowej grupy Alphaville. Nie trzeba być alfą i omegą, by wiedzieć, że w latach 80. zespół Alphaville wylansował takie hity jak Forever Young czy Big in Japan. I właśnie sample z tego drugiego kawałka słyszymy u Purple Disco Machine i Kungsa. Chodzi konkretnie o ten muzyczny motyw. Big in Japan było numerem 1 na listach hitów niemal na całym świecie. Dobrze znali go muzycy z zespołu Guano Apes, którzy w 2000 roku nagrali swoją bardzo rockową wersję. Zostawmy jednak glany, wróćmy do szpilek, kozaczków i sneakersów, bo w nich lżej się tańczy, a przy Substitution raczej podpierać ścian się nie da.
0: Eska Music News.
1: Są takie hity, które znacie na przykład z anteny Radia Eska, ale być może nie wiecie, że początkowo brzmiały one zupełnie inaczej i może wcale nie stałyby się hitami, gdyby nie to, że wpadły w pewnym momencie w ręce jakiegoś producenta, na przykład muzyki elektronicznej. No i jeden z takich hitów ma na koncie Bryska. Mowa o Mam kogoś lepszego.
2: Chciałam ci powiedzieć, że już mam kogoś lepszego, bo ja nie jestem kimś, kto będzie karmił twoje ego.
1: Piosenka, która powstała w 2021 roku, znalazła się m.in. na albumie Moja ciemność. No i jak mówi Bryska, była efektem rozstania z jej ówczesnym chłopakiem.
3: I bardzo po prostu chciałam mu dobitnie dać znać, że po prostu no już mam kogoś lepszego.
1: Początkowo piosenka Mam kogoś lepszego powstawała z myślą o pewnym bardzo popularnym konkursie.
3: To była piosenka, która na samym początku w ogóle miała bardzo eurowizyjny top line, taki bardzo pompatyczny, miała bardzo dużo takich momentów, które były takie wokalnie, gdzieś tam idące do góry i tak dalej, bo ja w ogóle jestem fanką Eurowizji, zawsze gdzieś tam ta Eurowizja była taka bliska mojemu sercu, no i to była piosenka, która w ogóle na samym początku była po angielsku i była, moim marzeniem było śpiewać ją na Eurowizji. Ale okazało się, że jednak ma inne przeznaczenie.
1: Piosenka Mam kogoś lepszego wpadła w ręce Skytecha, producenta i DJ-a, który zremiksował ją i wydał w 2022 roku, tym samym dając Bryskiej kolejny hit na jej koncie. Ludzie pokochali tę taneczną wersję do tego stopnia, że singiel zamienił się w diament. Dzięki.

0: nie przytasz.
1: A więc to jest dowód na to, że czasami lepsze jednak nie jest wrogiem dobrego, tylko rzeczywiście jest lepsze. Filozoficznie, ale na pewno wiecie, co mam na myśli. Więc kończąc tę opowieść, powiem krótko...
0: Dzięki.
1: ...za uwagę. Dawid Kwiatkowski i Margaret razem w jednej piosence. Ukazał się ich singiel pod tytułem Później Ci Opowiem i oni nieco później nam o nim opowiedzą, ale na początek o premierze nowego albumu Roxy. Tu Michał Hanczak, zapraszam.
2: SK Music News.
1: Czy błękit to kolor tegorocznego lata? Dla Roxy na pewno, bo właśnie taki tytuł nosi jej nowy album. To bardzo osobista płyta, nad którą Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła mi jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu jest najlepsze, no i skupić się na żywej muzyce.
3: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
1: Takiego
3: się
1: budowania
3: zaczyna,
1: piosenki
3: tak,
1: po kolei.
3: To jest taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: Na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowy Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całym kraju.
2: SK Music News.
1: Dawid Kwiatkowski i Margaret też ciągle w trasie, ale nagrali razem piosenkę. Ukazał się singiel pod tytułem Później Ci Opowiem, a artyści wpadli do naszego studia, by o nim trochę opowiedzieć. Rozmawiała z nimi Kasia Węsierska.
4: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
5: O,
4: Margaret,
5: dobry początek.
4: Dawid Kwiatkowski. Później Ci Opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
6: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
5: Od kilku lat.
6: Od kilku lat, tak. Po prostu.
4: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
5: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też... takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
6: Tak.
5: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
6: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy, I chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
5: Takie wyczekane dziecko nasze.
6: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
5: Mhm.
4: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości, co jest cudowne. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
5: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
6: Tak, no, ale powiedzmy, no, kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
5: Ja
6: tylko,
5: się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
4: swoją
5: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak, to nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
6: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza. I ten moment, czy się spotkamy w takim razie po środku, czy nie.
4: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku.
5: Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
4: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
5: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
6: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
5: A tak, tak, pozdrawiamy.
4: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
5: No dla mnie bezpieczeństwem. Takim, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
6: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie.
5: Tak,
6: czuję się dobrze.
5: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
4: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek sobie zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę
5: chociaż
4: może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Ale taką, która daje ci spokój.
6: Tak, tak, tak, tak.
5: Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
6: Zabawne,
5: że o tym mówisz.
6: No
5: bo my
6: wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
5: Nie idę,
6: tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
5: A za chwilę
6: zjazd.
4: Powrót do rzeczywistości.
6: Zjazd.
5: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
6: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
5: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? No tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
4: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
5: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
4: Wracasz.
5: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
6: Wow.
5: No.
6: Nigdy tego nie robię od razu.
5: Regulacja. Nie.
6: Kurde.
5: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
6: Naprawdę?
5: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
6: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
5: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
6: Tak,
5: stoją
6: tak,
5: te stylizacje.
6: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
5: A ty masz jakiś taki?
4: Suszarka.
6: Dziękuję.
5: Ja już wiem,
6: no
5: cała
6: tak,
5: Polska
6: sobie. No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
4: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować. Tak, byleby szybciej tak wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
0: Dobra.
4: Zobaczymy, czy się zgodzicie. Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
4: Gosia się skrzywiła, nie wiem, ja czy widziałeś. Prostu,
6: bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
4: Ale to nie ty, to ten, kto
0: ale to miłość twoja, nie?
6: Ojejku, tak często pisać na mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
6: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
6: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
4: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
6: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. W komunikację,
6: to prawda.
4: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
6: No to masakra.
0: Tak, tak
4: się dzieje. Czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wyłownie na Gosię, bo to może być
0: chyba
4: o tobie.
0: Gosia.
6: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
4: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
6: tak,
4: u ciebie.
6: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
6: Okay.
0: Jakie było pytanie?
4: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
4: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
6: Przecież
0: trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
4: Nie jest zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią.
4: Testują jakieś, troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
6: Tak, ja też nie.
4: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
4: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
4: Takie. Nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
6: Co?
4: No luz, no luz, no luz,
6: no luz. Jaki luz?
0: Red flag taki.
6: No kurde, no to nie. Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a co powiedział Piotrek?
6: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: No.
6: Czyli nie wiadomo. Nie. Znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
6: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak on ci puszcza swoje?
6: Tak, mówię, no fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
4: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
6: Ja obrażona. Ja,
0: tak?
6: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
4: No to liczyłam właśnie.
6: Nie ma takiej opcji. Mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
4: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieć, ile dokładnie mamy lat.
4: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
4: rozumiem,
0: ale
4: że nawzajem.
0: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
6: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, osobowościowo...
0: Ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
6: to
0: ponownie,
6: chce,
0: nie?
6: Się chce,
0: no
6: tak.
0: Bo są takie współprace, że...
4: Odchodzić,
0: dobra, fajnie,
4: dziękuję.
0: Że jest efekt, dziękuję, never again.
6: Tak.
0: No, a my tutaj, poza tym, że no,
6: my
0: ciężko pracowaliśmy,
6: się sobie
0: ale...
6: zbieramy, wiesz, no...
0: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc
5: tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęci,
6: zielone,
5: nie?
6: Światło,
5: że
6: no.
5: Zielone światło, mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
6: Czekam na
4: A co teraz ty musisz, Gosia, napisać? No.
6: Tak, tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, w kolejce czeka.
5: No.
4: My też czekamy. Tak. Sprawdźcie tymczasem kawałek, później ci opowiem.
5: Później ci opowiem.
6: Bo jak nie, to się obrazimy.
5: No właśnie.
4: To red flag.
5: Mega red flag wtedy, kochani. Red flag dla słuchacza.
4: A tego absolutnie nie chcecie. Bardzo wam dziękuję.
5: Dziękujemy.
4: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
5: We hope so. Mamy nadzieję.
4: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
5: Do usłyszenia.
1: Więcej wywiadów z gwiazdami i z całkiem nowymi artystami znajdziecie w podcastach na sk.pl, w naszej mobilnej apce i w popularnych serwisach podcastowych. Wpiszcie hasło Ale Gość.

0: Linkin Park. Tak wam gramy 17,5 minuty po godzinie 9. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Dzisiaj mamy sobotę. Dzień dobry dla wszystkich tych, którzy właśnie odpalili radio, którzy powoli budzą się do życia. Ja wiem, że sobota dla niektórych może być ciężka, szczególnie po dobrej piątkowej imprezie, ale jesteśmy z wami. Gramy wam hity na czasie. Swoją drogą są tacy, którzy odsypiają, są tacy, którzy pracują i są tacy, którzy sprzątają. A jak mówią eksperci, sobotni poranek jest najpopularniejszą porą na większe porządki. No bo to taki nasz kultowy polski rytuał tygodnia. Sobotnie sprzątanie. I jak się okazuje, sprzątanie może poprawić nastrój. Więc jeżeli sprzątacie, to proszę bardzo, Radio SK gra wam w tle najlepsze hity na czasie. Już za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj. A swoją drogą dajcie znać, co robicie. Czy sprzątacie, czy pracujecie, czy odsypiacie, leżycie jeszcze i leniuchujecie, czy może jesteście już w drodze. Czekam na wasze wiadomości. Na Messengerze Radia SK mam bilety na Toy Story 5. Kto chętny? Zapraszam. Radio
1: SK. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour.
3: Cześć, Radio SK, tutaj Mary z Polski. 20 czerwca gram na Dniach Zduńskiej Woli, ale to będzie projekt specjalny pod tytułem Mary z Polski gra kontrolę W i kosmetyki Mrs. Pinky. Czy coś wam mówi nazwa tego zespołu z lat 80? Chodźcie się przekonać i do zobaczenia.
2: Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
5: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
6: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
7: Villaro to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: I po reklamie.

0: Oskar Cyms i co noc, tak wam gramy w Radio SK. To jest idealny hit, który sprawdzi się na te wszystkie obowiązki, które wy wykonujecie w domu, bo okazuje się, że nie śpicie absolutnie, nie odpoczywacie, nie leniuchujecie, tylko spędzacie czas na przykład w kuchni, albo w pracy, albo sprzątając salon. No i tak jest między innymi u Dawida. Halo, halo Dawidzie, co ty porabiasz w sobotni poranek?
1: Cześć, no ja akurat nie sprzątam, ale robię też pożyteczną rzecz. Smażę naleśniki, ponieważ moje dzieci od 2 lat nierozłącznie wchodząc na basen jedzą tylko i wyłącznie ten posiłek, także ja od rana stoję w kuchni.
0: To się nazywa przykładny tata. Co więcej, słuchajcie, dostaliśmy zdjęcie na Messengerze, że ma też pomocniczkę Igę. Niecałe 4 lata, a już naleśniki smaży. Pozdrawiamy was serdecznie, oczywiście dla was bilety na Toy Story 5. Bawcie się dobrze, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości, bo bilety jeszcze mam. I wracam już za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Bledka. Komu miałabym powiedzieć?
2: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może Was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
4: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację, witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O! Dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
8: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydacipb.edu.pl. Zapisz się na studia Politechniki Białostockiej. To Twoja autostrada do kariery.
9: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
10: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Martin Garrix i Ed Sheeran to są hity na czasie, to jest Radio SK. Wśród was są też tacy, którzy od rana buszują w kuchni, ale po to, żeby przygotować na przykład torty na wyjątkową okazję, na różne wyjątkowe okazje, pozdrawiamy naszą słuchaczkę Milenkę ze Zgierza i życzymy miłej pracy. I gramy dalej, kolejne hity na czasie, tak żeby wam się miło pracowało, miło gotowało, sprzątało bądź odpoczywało. Już po godzinie 10, między innymi Męskie Granie Orkiestra 2026 i hit nareszcie. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gastorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
6: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych nr 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
7: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7 Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7 Kicks, Kijowska 12, Białystok.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie. Albo wcale.
10: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7

0: Tylko loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
3: I po reklamie.
4: SK Białystok. Na czasie.
5: To już teraz Dni Miasta, czyli najbardziej obfitujący w wydarzenia weekend w roku. Dziś nie możecie przegapić koncertu Oczarowanie Wodecki Twist. Utwory kultowego muzyka zaśpiewają Alicja Majewska, Wojtek Cugowski, Mietek Szcześniak i inni soliści, a o melodię zadba orkiestra Tomasza Szymusia. Rynek Kościuszki, start o 20:00. A w białostockim Teatrze Lalek piknik z muzami, czyli cały weekend spektakli i warsztatów. Możecie obejrzeć Dziewczynkę z małą walizką. Harmonogram na stronie BTL-u.
6: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Usłyszał zarzut zabójstwa, to Gruzin, który miał śmiertelnie postrzelić Rosjanina w Białej Podlaskiej. Podejrzany Elnur A. nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.
7: Podejrzany miał dokonać zabójstwa z użyciem broni palnej, oddając w kierunku pokrzywdzonego 5 strzałów.
6: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Prokurator skierował też wniosek o tymczasowy areszt. Utrudnienia mogą potrwać nawet do poniedziałku. To na linii kolejowej Poznań-Berlin, a dokładnie między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Wszystko przez obniżenie sieci trakcyjnej. Tysięczny mecz na Mundialu będzie nieco inny. Organizatorzy zapowiedzieli, że z tej okazji sędziowie dostaną specjalne naszywki. Na strojach pojawi się napis Match 1000. To podczas jutrzejszego spotkania Tunezja-Japonia.
8: Minuta po godzinie 10:00. Jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to w tej godzinie przychodzę do Was z premierą. Dawid Kwiatkowski i Margaret. To nowy numer od nich, już za chwilę Wam go gram, ale najpierw hity na czasie i męskie granie Orkiestra 2026. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. Tak wam gramy 15,5 minuty po godzinie 10. To są hity na czasie, ale dodatkowo jest też sobota i sobota okazuje się, że u was jest bardzo intensywnym dniem. Martyna się do nas odezwała. Cześć Martyna, co tam u ciebie?
1: Cześć, pytacie, co robię w sobotę? Ogarniam remont w mieszkaniu, muszę zawieźć syna do babci, a na noc idę do pracy, także życzcie mi miłego dnia, tak jak ja wam życzę. Pa!
0: To bardzo intensywnie u ciebie, Martyna. Bardzo, bardzo. I szczególnie ten remont. Mam nadzieję, że on skończy się szybciej niż przed końcem roku. Już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Andy Dust i Caris.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
4: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Mamo, kto jest najlepszy na zielonej murawie?
10: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: I po reklamie.

0: Sean Paul, Dua Lipa, No Lie. Tak wam gramy w Radio SK, już teraz przyszedł czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Jako że wszystkie hity zaczynają się w SC, to przechodzimy do was z wyjątkowym duetem. Oni się tak zgadywali już od lat, zgadywali, próbowali i w końcu udało się. Dawid Kwiatkowski i Margaret przychodzą do was z nowym, przychodzą do was i do nas z nowym numerem, później ci opowiem. Jest to numer, który bardzo przyciąga. Brzmi jak ballada, ale jednocześnie zapowiada się jako dobry letniaczek. Nawet powiedziałabym najlepszy. No to co? Gramy. Dawid Kwiatkowski, Margaret. Później ci opowiem już teraz w Radiu SK. Radio SK. Można zamknąć oczy. Można się rozmarzyć.
2: Kto powiedział pierwszy? Kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał. Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Rihanna, Jay-Z, Umbrella. Tak wam gramy 34,5 minuty po godzinie 10. To jest Radio SK, to są hity na czasie. O, dzisiaj zdecydowanie parasolka nie będzie nikomu potrzebna, bo w całej Polsce wysokie temperatury. Na przykład w okolicach Warszawy około 30 stopni, Ostrów tam nawet 35. Jest bardzo gorąco, więc pamiętajcie, żeby się nawadniać, pić dużo wody, szukać sobie miejsca w cieniu i dodatkowo nosić czapkę. To się zdecydowanie przyda i oczywiście słuchajcie hitów na czasie. One też orzeźwiają, przynoszą orzeźwienie i powodują, że jest jakoś tak lepiej. Niezależnie od tego, czy jesteście w pracy, w domu, czy może na przykład gdzieś na wyjeździe albo w samochodzie, to my wam gramy. I już za chwilę wracam do was z kolejnymi takimi hitami na czasie. Będzie Igo i Bruce, ale będzie też Ariana Grande i One Last Time.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
13: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: Canadian Sleeping and Living. To będzie ostatnia reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
0: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: 5 minut dzieli nas od godziny 11. To jest Radio SK, to są hity na czasie. Dzisiaj jest sobota, a my po godzinie 11 wracamy z kolejnymi najlepszymi hitami na czasie. Do tego jeszcze dorzucamy najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radio SK. Wysyłajcie swój numer telefonu, a ja po godzinie 11 do kogoś z Was zadzwonię. Mam bilety na Toy Story 5, więc warto wziąć udział w tej zabawie.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
6: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Let's go!
11: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
13: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
14: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
15: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
14: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
15: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
14: A papierologia?
15: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
14: Serio? To dawaj kontakt.
15: Promień Energii. 530 944 444.
16: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
17: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. A piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Trwa policyjna obława w Świętokrzyskiem. Mundurowi szukają mężczyzny podejrzewanego o zabójstwo w Mierzawie. 49-latek miał zaatakować nożem swoich teściów. Nie żyje 80-latek, a jego żona w ciężkim stanie trafiła do szpitala.
21: Trwają intensywne czynności poszukiwawcze ukierunkowane na ustalenie miejsca jego pobytu i zatrzymanie.
20: Mówi Sylwia Faryna, oficer prasowy tamtejszej policji. Jak udało nam się ustalić, poszukiwany jest byłym policjantem. Przez Polskę przeszły potężne burze. Tylko w Wielkopolsce strażacy interweniowali prawie 500 razy.
22: W Bromnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego.
20: Powiedział nam Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Niebezpiecznie będzie też dziś i MGW wydało ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Reprezentacja Brazylii odzyskała prowadzenie. To na liście drużyn z największą liczbą strzelonych goli w historii Mistrzostw Świata. W drugiej rundzie fazy grupowej tegorocznego mundialu Canarinhos pokonali Haiti 3-0 i mają na koncie 241 trafień.
4: Minuta po godzinie 11. My gramy dalej. Hity na czasie w Radiu SK. A ktoś chętny może na bilety na Toy Story 5? Jeśli tak, to zgłaszajcie się, bo rozpoczynamy za chwilę zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. A teraz gramy. Dawid Podsiadło i sezon na dobry początek godziny 11. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Witgetta, tak wam gramy 17 minut po godzinie 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. No, nie uważacie, że ten numer brzmi jak sobota? Tak wam właśnie gramy w Radio SK. A już za chwilę będziemy się wspólnie bawić. Bawić się w zabawę nie mów tak, nie mów nie, to jest propozycja, z którą ja do was przychodzę, ale zanim to nastąpi, to ja wam jeszcze wyjaśnię zasady tejże zabawy. Ja zadaję wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. No i ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli wam się uda odpowiedzieć na te pytania bez używania tak i nie, no to zgarniacie ode mnie bilety na Toy Story 5. Kto chętny, kto zainteresowany, to ostatni moment, żeby się zgłaszać. Piszcie na Messengerze Radio SK swój numer telefonu, a ja już za chwilę do kogoś z was zadzwonię. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę pogram hitów na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną Enrique Iglesias i Pitbull, Tamo Bien. Idealnie do tej temperatury, którą mamy aktualnie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
8: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
13: I po reklamie.

0: Britney Spears, Gimme More. Tak wam gramy 35 minut po godzinie 11. Nóżka, samochodzi, to są hity na czasie, to jest Radio SK. A teraz przyszedł czas, przyszedł moment, żebyśmy wspólnie się pobawili. Pobawili się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. A razem ze mną jest już Patrycja. Cześć, Patrycjo.
1: Cześć.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Jestem na zakończeniu sezonu u mojego narzeczonego w piłkę nożną.
0: A, czyli tutaj tak bardzo aktywnie wspierasz narzeczonego. Cudownie, to możemy ci trochę poprzeszkadzać?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Dobrze, to pobawimy się w zabawę Nie mów tak, nie mów nie. Ja zadam ci 6 pytań. Na te 6 pytań musisz odpowiadać, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Czy zasady są jasne?
1: Jasne.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Uwaga, mam tutaj taki swój magiczny dzwoneczek. Byłaś kiedykolwiek w zoo?
1: Oczywiście.
0: Dawno temu?
1: Dawno.
0: Widziałaś kiedykolwiek słonia?
1: Widziałam.
0: A tygrysa?
1: Też.
0: Tygrys jest królem dżungli, to prawda?
1: Niestety. Wykluczone.
0: A może lew nim jest?
1: Zgadzam się.
0: Wow, Patrycja, brawo, udało ci się przebrnąć przez te pytania. Ja wiem, że to nie jest proste, prawda? Bo jak opowiadałam o tych zasadach, to wydawało się, że co to tam, zgłaszamy się, nie ma problemu. Ale jak już przychodzi co do czego, to chyba nie jest tak łatwo.
1: Nie, nie, stres.
0: O, no właśnie, stres, ale bardzo dobrze, gratuluję ci, Patrycja, udało się i oczywiście bilety na Toy Story 5 są twoje.
1: Super, dziękuję bardzo.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, pozdrawiam ciebie i twojego narzeczonego. Buziaki, pa, pa.
1: Pozdrawiamy, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę wracają. Będzie m.in. Joe i End of Beginning.
2: Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
7: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
6: Wspaniale się to ogląda.
7: A jak smakuje?
6: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
11: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
17: I po reklamie.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w

0: Ten numer brzmi jak wakacje. Hugel, tak wam gramy w Radio SK chwilę przed godziną 12. Po 12 kolejne hity na czasie, ale także najnowsze informacje z kraju i ze świata.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: A, ale mi gorąco, Barbara.
4: Mnie też, Marian.
3: To co, klima?
4: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
3: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
4: No przecież.
3: No.
5: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays? Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Mamo, kto jest najlepszy na Zielonej Murawie?
12: My, jak upieczemy szynkę na ruszcie z delikatesu w centrum.
13: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 11,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A pomidory 3,99 kilo z delikartą. Cena przed obniżką 9,99. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
14: Gastorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii miał być nowy grill,
15: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
17: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs, 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka, 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Gastorama.
20: Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się odmalować salon,
21: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
20: To świetnie się składa, bo teraz w Gastoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to co? Malujemy! Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
22: I po reklamie.
23: SK Białystok. Na czasie.
24: To chyba najciekawszy weekend w roku. Trwają Dni Białego Stoku, a innych imprezek też nie brakuje. Już dziś w klubie Show sobota pełna dobra. Cały dochód z bramek wspomoże podopiecznych Fundacji Opiernicz Raka. Z głośników polecą wasze ulubione klubowe hity. Początek o 22:00. A w klubie Balans za konsoletą same panie. DJ-ki zabiorą was w technotrans. Początek o 23:00. A jeśli wolicie bardziej konwencjonalną muzykę, to Rococo Summer jest dla was otwarte 7 dni w tygodniu. Wpadajcie od 20:00.
25: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Problemy na A4 między Pietrzykowicami a Wrocławiem. Tu przewróciła się ciężarówka. Ruch w kierunku stolicy Dolnego Śląska odbywa się tylko lewym pasem. Podobny wypadek na S5 między Krynicznem a Wrocławiem. Tam także ruch w stronę Wrocławia odbywa się jednym pasem. Zagraniczne media piszą o zaostrzeniu polsko-ukraińskich relacji. To po decyzji Karola Nawrockiego. Wczoraj zdecydował on o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu. Ta decyzja zapewne doprowadziła prowadzi do poważnego kryzysu dyplomatycznego między sąsiadami i to kilka dni przed konferencją na temat odbudowy Ukrainy w Gdańsku. To głos dziennika Jerusalem Post, a z kolei według niemieckiego Deutsche Welle to zaostrzenie polsko-ukraińskiego sporu. Dwie trasy, przewyższenia, setki rowerzystów i konkursy z nagrodami. Trwają wyścigi kolarzy podczas Małopolska Tour na Pustyni Błędowskiej. Dziś rywalizacja na 20 i 40 kilometrów.
0: Błoto nas trochę przeraża, ale myślę, że będzie dobrze.
1: Mega, mega, mega.
2: Dlaczego rower akurat?
1: Nie tylko rower. Maratony, półmaratony. No trzeba coś robić, nie, w życiu.
3: 3, 2, 1, start!
25: Na Pustyni Błędowskiej zaparkował też nasz eskowy autobus. Szukajcie pomarańczowej strefy.
4: Prawie 2 minuty po godzinie 12. Hity na czasie grają dalej. Jest sobota. To jest Radio SK. Mam nadzieję, że już zakończyliście wszystkie obowiązki domowe i możecie się teraz wyluzować i posłuchać właśnie najlepszych hitów na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Rihanna, Calvin Harris, We Found Love, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie. Jeśli już wszystko posprzątaliście, zrobiliście wszelkie sobotnie domowe obowiązki, to teraz czas na odpoczynek. A jak odpoczynek, to z hitami na czasie. Po krótkiej przerwie wracam do was, a razem ze mną Wiktor Waligura i Dryskul, 4 pory roku, czyli numer 1 ostatniego notowania gorącej dwudziestki w Radio SK.
1: Reklama.
2: Marian, a ty komu kibicujesz?
3: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
2: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: To jest Radio SK, to są hity na czasie Damiana Dawid i Zombie Lady. Ten numer już za nami. Swoją drogą, jako że zbliża się pora obiadowa, to znalazłam takie badania, które sugerują, że widok mięsa może mieć uspokajający wpływ na mężczyzn. No to, drogie panie, jeśli planujecie obiad, to dzisiaj obowiązkowo mięso. Zastanawiam się też z drugiej strony, co musieliby ugotować panowie, żebyśmy my, kobiety, czuły się spokojnie.
1: Autopromocja.
2: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce, czy
3: 100 metrów od sceny.
4: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
4: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
5: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj. Tak kończymy godzinę 12. Po godzinie 13 hity na czasie zostają razem z Wami, a stery przejmuje Łukasz Zduńczyk. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
6: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
7: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
8: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
9: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Piros 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
13: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
0: To będzie ostatnia reklama.

0: Lekko. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.
2: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Dziś decyzja w sprawie aresztu. Chodzi o Gruzina, podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Służby przyznają, że w przypadku 36-latka spełnione są wszystkie przesłanki, by zastosować areszt.
3: Obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
2: Mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Gruzinowi grozi dożywocie. Służby ustalają, na czyje zlecenie mógł działać. Tragedia w Monachium. Dwa wagony towarowe zderzyły się na wiadukcie i spadły na ulicę. Zginęła jedna osoba. Trwa pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Dziś dzień otwarty dla wszystkich zainteresowanych. Przewidziano wykłady i warsztaty dotyczące m.in. pozwolenia na broń, sąsiedzkiej straży czy bezpieczeństwa podczas wakacji. A to wszystko w warszawskim Centrum Expo 21.
4: O, ja znam naczelną zasadę bezpieczeństwa na wakacjach, czyli kiedy tata z synem wchodzi kąpać się w morzu, mama zostaje się opalać i pilnować rzeczy. Często tak bywa, prawda? Jeśli chcecie się poczuć jak na wakacjach, to jesteście w dobrym miejscu. W Esce macie wakacyjne hity na czasie. Michael Patrick Kelly na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Katy Perry ładuje nam baterię w upalne sobotnie popołudnie. To jest Radio SK, to są hity na czasie. I słuchajcie, na tegorocznym mundialu wydarzył się historyczny moment. Sędzia pokazał pierwszą taką czerwoną kartkę w historii. Za co? Za zasłonięcie ust. Paragwajczyk podszedł do reprezentanta Turcji podczas meczu. Coś tam mu powiedział przy zasłoniętych ustach. Turek podszedł do sędziego, naskarżył, sędzia obejrzał VAR. No i czerwona kartka. O co ta afera, powiedzcie mi? A może ten piłkarz po prostu zębów przed meczem nie umył?
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Karkówka grillowa pakowana próżniowo Czas na Grill Mega Paka 14,99 za kilogram. A tylko z kartą Moja Biedronka. Mozzarella Delicate Classic 125 gramów. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: I po reklamie.

0: nie jednej osobie. Ten numer kojarzy się z dobrą sobotnią imprezką. Lerek, innowator w Radiu SK. Gramy bardzo weekendowe hity na czasie. A wiecie, co się stało pod Legnicą? No, upał się wydarzył. Wielki upał. Legnica to jest aktualnie najcieplejsze miejsce w Polsce. Termometry pokazują w cieniu 31,7 stopnia. Najchłodniej w Zakopanem, tam niecałe 21, ale to cały czas rośnie. Dzisiaj i jutro prawie w całym kraju 30, na zachodzie nawet 35. No i słuchajcie, aż się prosi, żeby ten upał jakoś wykorzystać, prawda? Kiedy żona mówi, no może w końcu byś przyczepił tę półkę. A daj spokój, to za gorąco na takie roboty. Albo na przykład posprzątaj w końcu na tarasie. Za gorąco, to się kiedy indziej zrobi. No właśnie, to jest pytanie do was. W jakiej sytuacji dzisiaj możecie użyć tego pięknego argumentu? Za gorąco, ja to kiedy indziej zrobię. Na co możecie odpowiedzieć za gorąco? Przed czym może was ten upał dzisiaj uratować? Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Na co jest wam dzisiaj za gorąco? A ja za chwilę gram m.in. Eda Sheerana i Azizam.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Uśmiech w banan, skok do góry. W urodziny lecą chmury. Tyle metrów do latania i okazji do fikania. Zorganizuj swojemu dziecku odlotowe urodziny w strefie wysokich lotów. W naszym parku rozrywki czekają setki atrakcji. My zajmujemy się organizacją, a ty masz zero pracy, moc radości, luz i relaks po całości. Strefa wysokichlotów.pl.
9: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowe go-karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
14: I po reklamie.

0: SK gra hity, które idealnie pasują do tej upalnej 30-stopniowej pogody. Shimza w Radiu SK, ale egzotycznie. Fire, to teraz to jest prawdziwy ogień z nieba. Żar się leje prawie w całym kraju, 30 stopni. Jest za gorąco, żeby odkurzać, żeby robić jakieś prace podwórkowe. Teraz wszyscy powinniśmy odpoczywać jak Paulina.
1: Hej SK, opalam się, a teraz muszę iść wziąć za robotę, kurczę.
0: No właśnie, nie musisz. Jestem pewien, Paulina, że twój mąż na pewno nie będzie cię zachęcał, żeby się wziąć za jakieś sobotnie obowiązki. A poza tym, jak mawia stare polskie przysłowie... Robota nie zając, wiadomo. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co macie dzisiaj ochotę przy takiej pięknej wakacyjnej pogodzie. Czekam na głosowy na Messengerze SK. Radio SK. A za chwilę najnowsze newsy.

0: Reklama.
1: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowe go-karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektryczne go-karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które na długo pozostaną w Twojej pamięci. SAT Karting. Otwarty 7 dni w tygodniu, ulica Sulika 3, Białystok. Zapraszamy. www.satkarting.pl. Rozpal emocje z SAT Karting. Wykręć najlepszy czas. Staw czoła wyzwaniu na naszym torze.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz NestBank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. NestBank. Siła przedsiębiorców.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydat.

0: Krzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenie aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
2: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
2: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Mońkach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może Was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
5: I po reklamie.
6: SK Białystok. Na czasie.
7: Dni miasta trwają w najlepsze i już dziś wieczorem wpadajcie na rynek Kościuszki, bo tam oczarowanie wodecki twist. Największe przeboje kultowego muzyka zaśpiewają Alicja Majewska, Mietek Szcześniak, Wojtek Cugowski i inni soliści, a zagra orkiestra Tomasza Szymusia. Start o 20. Co poza tym, na przykład sportowe wydarzenie tylko dla kobiet już jutro na stadionie lekkoatletycznym w związku ze sportem. Czekają na Was strefy biegowe, rowerowe, fitness i tańca. Początek o 10.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Teraz na termometrach przeszło 30 stopni, wieczorem popada. IMGW wydał alerty. Oprócz wschodniej i północno-wschodniej części kraju to ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem, a także intensywnymi burzami.
9: Dzisiaj maksymalna temperatura prognozowana na Zieloną Górę do 35 stopni. Tutaj wygląda to, że będzie najcieplej.
8: Mówi nam Michał Kowalczuk, synoptyk IMGW. Burzom towarzyszyć mają intensywne opady deszczu. Poprawia się stan zdrowia nastolatki, która po wypadku na hulajnodze trafiła do gorzowskiego szpitala. Przed nią jeszcze kilka operacji. Zdaniem lekarzy obrażenia nie byłyby tak rozległe, gdyby miała kask. 16-latka odzyskała przytomność i z OIOM-u przeniesiona została na chirurgię dziecięcą. Połączyła ich wspólna pasja. Kolarze mierzą się nawet z 40-kilometrową trasą. To podczas Małopolska tur na Pustyni Błędowskiej.
10: Jaki dystans za panią? Jak tam trasa?
11: Raczej płasko, a droga leśna dość wyboista, więc nadgarstki dawało odczuć.
12: Jechałem na trzecie miejsce na pudle.
8: Patronem wydarzenia jest Radio SK. Jutro kolejny dzień zmagań. Będą rajdy rodzinne czy rowerowe show.
13: I jeszcze jeden świetny sportowy news. Polskie siatkarki właśnie wygrały z Holandią 3-1 w Lidze Narodów.
14: O proszę bardzo, chyba jakieś gości mamy. Proszę bardzo.
13: A dobrze, proszę bardzo, zapraszamy serdecznie na antenę Radia SK. Męskie granie już Wam teraz gram. Łukasz Zduńczyk, witajcie, punktualnie 14:00.

0: Katy Perry, to się nazywa dobre sobotnie granie na antenie Radia SK. Gramy wam hity na czasie i razem odpoczywamy, korzystamy z wakacyjnej pogody. Dla Matiego ta sobota nie ma wad.
1: No SK, ja właśnie powiem tak, odpoczywam i jadę właśnie na ryby. Także życzcie udanych połowów.
0: A to ja nie wiedziałem, że na ryby się jeździ łowić ryby.
2: Radio SK. Reklama.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
5: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To dobry czas na letni remont, bo teraz bateria umywalkowa Simplon za 287, a rektyfikowany gres szkliwiony Urban 59,7 x 59,7 cm już za 39,97 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu w niskich cenach. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Między innymi od tego numeru zaczęła się jej wielka światowa kariera Dua Lipa w Radiu SK, a teraz zacznie się kariera nowego hitu na antenie SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy w tym dobrzy, łowimy dla was najlepsze muzyczne perełki, bo u nas po raz pierwszy słyszycie numery, które będą hitami. I teraz na naszą antenę wskakuje znany na całym świecie brytyjski producent Jax Jones, który nieraz już antenę Eski podbijał, a teraz nagrał nowy numer i słuchajcie, co ciekawe, z okazji premiery tego kawałka przez 2 godziny transmitował w internecie, jak gra set DJ-ski na żywo, jednocześnie biegając na bieżni. Także słuchajcie, to jest przetestowane, śmiało można zabierać ten numer na siłownię i robić takie ostatnie szlify formy przed wakacjami. Jax Jones, Pulling Me Back już teraz.
2: Radio SK.

0: LP w Radio SK uspokaja, dodaje otuchy wszystkim zapracowanym. Tak się właśnie gra w sobotnie popołudnie. Mikołaj prosi o otuchę, napisał na Messengerze. SK, dodaj otuchy wszystkim taksówkarzom w Lesznie. Trwa airshow i klienci najchętniej by na dach weszli. Jesteśmy razem z wami dla wszystkich w samochodzie za chwilę między innymi BB Rexa i New Religion. Słuchajcie, teraz jeszcze ważna sprawa, bo nasz słuchacz Adi chciał coś wyznać. On ma do powiedzenia coś, co wypowiada prawdopodobnie co druga osoba w naszym kraju w ten weekend.
1: Małki, ale lampa co? Ale lampa nie?
0: No ciężko się nie zgodzić, także sezon na...
2: Ale paruwa co?
0: Uważam za otwarty. Radio
3: SK. Reklama. Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie CSUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
6: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz 9,99 za kilogram. A kalafior. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
10: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
12: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
13: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
14: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
17: I po reklamie.

okulary przeciwsłoneczne na nosie, bluzka bez rękawów i takie hity na czasie wakacyjne z głośników. Gipsy Kukon w Radiu SK i bardzo ważna rada przed sobotnim wieczornym grillem ze znajomymi na przykład. Nie pijmy piwa. Słuchajcie, serio mówię, bo osoby, które piją piwo, to jest naukowo udowodnione, osoby, które piją piwo są bardziej atrakcyjne dla komarów, bo wtedy osoba, która wypiła piwo, częściej jest atakowana przez komara, bo komary chyba lubią alkohol, lubią piwo. No słuchajcie, zróbmy to dla własnego zdrowia i dla komarów. No bo wyobraźcie sobie takiego komara, który leci i jednocześnie ma helikopter w głowie. To się może skończyć źle i to się może skończyć ochrzanem pani komarzycy.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV.

0: W sklepach i na euro.com.pl.
1: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
2: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
11: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
15: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Już dzisiaj wielki finał Warsaw Music Festivalu. Przed nami trzeci dzień wielkiej międzynarodowej imprezki na stadionie Legii Warszawa. Za nami m.in. koncert The Black Eyed Peas, a dzisiaj pora na legendę muzyki klubowej, bo za sterami stanie sam on.
23: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
22: Mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. A jak się przygotować do takiego imprezkowego wieczoru?
23: Trzeba zabrać ze sobą energię i dobry humor i towarzystwo. Mamy też zaraz obok stadionu Legii mamy miasteczko festiwalowe w Legia Parku. Tam też będzie mnóstwo atrakcji partnerów naszego festiwalu, więc nawet jeśli ktoś postanowi, że nie będzie stał całe 7 godzin pod sceną, będzie miał co robić.
22: Na koncercie Armina van Burena Eska będzie się bawiła razem z wami, a jeśli nie możecie tam być, polecam zaglądać na Instagrama Eski, bo tam wszystko wam pokażemy. Ale tego pana możecie w Radiu Eska słuchać regularnie. Armin van Buren, przypominam, przejmuje naszą antenę w każdy piątek wieczorem. Powrócił nasz kultowy program Eska Live Remix od godziny 20 w każdy piątek najpierw słuchacie najlepiej zmiksowanych hitów na czasie, no a potem po rozgrzewce, po 22:00 za konsoletą staje właśnie Armin van Buuren i gra swoje kultowe show Estate of Trance. Co tydzień ma dla was nowe show na antenie Radia SK. Po nim na naszej antenie pojawiają się znani producenci jak na przykład Robin Schulz czy Lost Frequencies. SK Live Remix możecie słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony, a w Radiu SK teraz non-stop mamy weekendowy chill. Razem odpoczywamy w tę sobotę. W tej godzinie obiecuję zagram numer, który zna już cały polski internet, który zrobił wiele dobrego, bo zagram Łatwoganga, który spełnił marzenie małej Mai chorej na raka. Wszystkie marzenia na pewno w tej godzinie w Radiu SK. Punktualnie 15. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: I to jest idealny numer w drodze na sobotnie zakupy z rodziną. Dr. Dre z hitem zawsze na czasie. No właśnie, a rodzinne zakupy w galerii handlowej mogą zakończyć się rodzinnym wypadem do kina. Przez cały ten weekend Radio SK ma dla Was zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5. No w końcu się doczekaliśmy kolejnej części tej kultowej produkcji. I to jest film, który chętnie obejrzą, myślę, i dzieci, i dorośli, a czasami dorośli też są dziećmi. Ja właśnie o to chcę Was teraz zapytać, w jakiej sytuacji Wy albo Wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko? Bo czasami są takie sytuacje, że możecie powiedzieć, no normalnie jak dziecko się zachowujesz. No to jest wbrew pozorom całkiem dobra cecha. Każdy ma w sobie kawałek dziecka, prawda? Więc teraz mi udowodnijcie, że Wy albo Wasza druga połówka czasami jesteście dziećmi. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. 4 zaproszenia na Toy Story 5 czekają. A jeśli chcecie już teraz wejść do świata Toy Story, do świata zabawek, to w parę odpalajcie SK-ową aplikację na smartfony, bo tam cały czas gra SK Toy Story Radio. Jedyne takie radio w Polsce, które gra hity z disneyowskich produkcji i w którym programy prowadzą zabawki. Radio
1: SK. Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
2: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
1: No, sprytnie.
3: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy.

0: super niskich cenach.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Wszystko brzmi lepiej
4: w harmonii.
3: Dwa głosy współgrają
4: ze sobą.
3: Przekazują z lekkością
4: trudne wiadomości,
3: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
4: betonowy mur.
3: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
4: zostać influencerką.
3: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
4: Harmonizer.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy ekspres los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.

0: Hi guys, hi listeners of Radio SK, I'm Damiano David.
1: A, widzicie, jaki kulturalny? Damiano David w Radio SK, gramy hity na czasie. I czasami się zachowujemy jak dzieci. Zapytałem was, kiedy wy albo wasza druga połówka zachowuje się jak dziecko. No i mogłem się domyślać, że łatwiej wskazać, kiedy druga połówka się zachowuje jak dziecko. Zwłaszcza jeśli chodzi o męża, prawda, Monika?
2: Cześć, mój mąż zachowuje się jak dziecko zawsze, kiedy go proszę, aby coś zrobił. Wtedy słyszę, zaraz, później, no przecież zrobię, no jeszcze chwila. Brakuje tylko, żeby jeszcze pod pełnuszkami.
1: No dobra, Monika, przyjmujemy to z godnością jako faceci, ale jak my was zapytamy, dlaczego mamy to zrobić, to słyszymy, bo tak. I kto tu jest dzieckiem? Radio SK. Wszyscy jesteśmy dziećmi, dlatego Monika, lecą do ciebie teraz 4 zaproszenia do Cinema City na Toy Story 5.
3: Autopromocja.
4: A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
8: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
9: Autopromocja.
10: Reklama.

0: odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na Paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
2: Dzieciaki w te wakacje żegnają grawitację. Witają zaś przygody i super atrakcje. Czy jesteście gotowi zgotować im wyzwanie w strefie wysokich lotów? Zapraszamy na wakacyjne warsztaty edukacyjno-sportowe Morza i Oceany. W programie Super Zabawa, tworzenie własnej makiety oceanu, zajęcia sportowe i wspólne wycieczki. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
3: I po reklamie.

Co za numer, co za połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy hit na czasie. I co za miły gest ze strony naszej słuchaczki. Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale słuchajcie, przed chwilą też napisała, że jednak nie da rady wybrać się do kina i chętnie komuś z was te bilety odda. To są aż 4 bilety, także może być fajne wyjście z ekipą do kina w dzisiejszy wieczór. No to słuchajcie, proszę bardzo, droga wolna. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Przekonajcie naszą słuchaczkę Monikę, dlaczego jej bilety powinny trafić do was. Nagrywajcie się i po 16 komuś z was niespodziankę zrobimy.

0: promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
10: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
11: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
14: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance 12 V z dwoma akumulatorami i ładowarką. Tylko 169 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
3: To będzie ostatnia reklama.
18: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: I po reklamie.
1: SK Białystok. Na czasie.
0: To już teraz Dni Miasta, czyli najbardziej obfitujący w wydarzenia weekend w roku. Dziś nie możecie przegapić koncertu Oczarowanie Wodecki Twist. Utwory kultowego muzyka zaśpiewają Alicja Majewska, Wojtek Cugowski, Mietek Szcześniak i inni soliści, a o melodię zadba orkiestra Tomasza Szymusia. Rynek Kościuszki, start o 20. A w białostockim Teatrze Lalek piknik z muzami, czyli cały weekend spektakli i warsztatów. Możecie obejrzeć Dziewczynkę z małą walizką. Harmonogram na stronie BTL-u.
4: Muzyką się żyje.
20: Chyba właśnie poznaliśmy kolor lata 2026. To błękit, bo taki jest właśnie tytuł nowej płyty Roxy Węgiel. To bardzo osobisty krążek, nad którym Roxy pracowała przez 3 lata. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej na tym, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
21: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
22: Takie budowania piosenki tak, po
21: to jest
22: kolei.
21: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
20: Na albumie Roxy znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak tytułowi Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowych piosenek, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy ma przed sobą bardzo koncertowe, zapracowane lato, bo zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. SK też rusza w trasę. Czas na kolejny przystanek naszej trasy koncertowej SK Music Tour. W ten weekend jesteśmy w dwóch miejscach w województwie łódzkim. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciek Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj wieczorem pojawią się Jamal oraz Mesaja, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na wszystkie koncerty jest wolny, także wpadajcie. Na scenie pojawiają się prezenterzy Radia SK. Wstęp wolny jest też na sobotni odpoczynek z hitami na czasie. Za chwilę wyślę kogoś z Was do kina na Toy Story 5, a tymczasem odpoczywamy razem w to upalne popołudnie. Sprawdzam, które miejsce jest aktualnie najcieplejsze w Polsce. Na prowadzeniu Zielona Góra 32,1 stopnia. No to zagrajmy letnie hity na czasie. DJ Snake i Justin Bieber na początek. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I to jest numer idealny do wylegiwania się w cieniu, albo do opalania się na leżaku w ogrodzie, albo na plaży. A za chwilę numer jeden gorącej dwudziestki od Wiktora Dyduły.

0: Adele z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. A teraz uwaga, bardzo ważny komunikat.
1: Nasze zadanie na tej planecie to dawać radość dzieciom.
0: Dawać radość słuchaczom Radia SK i teraz będziecie świadkami powstania prawdopodobnie nowej przyjaźni, bo na antenie Radia SK witam Monikę. Cześć Monika.
2: Cześć, cześć wszystkich i witam nową znajomą.
0: No właśnie, po drugiej stronie Julia też. Cześć Julia.
3: Cześć, cześć.
0: No właśnie, dziewczyny, poznajcie się. Julia to Monika, Monika to Julia.
3: Cześć, cześć. Monika.
2: Cześć, Julia.
0: Monika przed chwilą zgarnęła bilety na Toy Story 5, ale przyznała też, że niestety nie da rady się wybrać i chętnie komuś te bilety sprezentuje. No i Julia jest w potrzebie. Julia, opowiadaj, co tam u ciebie się dzieje.
3: Tak jak już nagrywałam na głosówce na Messengerze, no, jestem w ogromnym problemie, ponieważ wczoraj moja przyjaciółka Małgosia, którą serdecznie pozdrawiam, miała 25. urodziny. No i miałyśmy się nie spotykać, może kiedyś byśmy się spotkały przy okazji, ale wyszedł nam mega spontaniczne spotkanie.
0: Ajajaj.
3: A ja biegam po sklepach, szukam prezentu, czas mnie goni i no po prostu no.
0: I przydałoby

0: Się coś na szybko znaleźć, prawda?
1: Dokładnie tak.
0: A takie bilety do kina, jakbyście z ekipą sobie poszły, to i będzie fajny prezent i fajnie czas spędzicie, prawda?
1: Dokładnie.
0: I jeszcze za darmo. Monika, co ty na to? Podzieliłabyś się tymi biletami?
2: Ja jestem oczywiście za i dokładam się do życzeń przyjaciółki.
0: Wow.
2: Mojej nowej znajomej. Przekażę od mojej nowej znajomej. No to
0: piękne rzeczy. Słuchacze Radia SK są jak wielka rodzina, jak przyjaciele. No to dziękuję wam, dziewczyny. Julia, dobrej zabawy na filmie,
2: ja
0: a tobie, Monika.
2: Ja życzę właśnie udanej zabawy. No. Miłego wieczoru.
0: Monika, dziękuję za wielkie serce. Zostańcie z Radiem SK, bo za chwilę gramy dalej. Radio
3: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
7: Harmonizer.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurcze łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
11: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Czy można powtórzyć pytanie?
13: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
14: Tak.
13: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Rosa z Bruno Marsem w Radiu SK, a teraz będzie muzyczny strzał w samo okienko.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: My jesteśmy jak dobry piłkarz, my zawsze trafiamy do waszych uszu, wiemy co wam się spodoba. Zawsze w Radiu SK grają najlepsze nowości i teraz poczujecie atmosferę piłkarskiego święta. Mimo że nie jesteśmy w USA, to się możecie poczuć jakbyście byli w Ameryce na mundialu, bo przed wami jedna z oficjalnych piosenek tegorocznych Mistrzostw Świata w nogę. I na naszej antenie pojawi się właściciel legendarnego głosu nie do podrobienia. To oczywiście Andrea Bocelli, który nagrał piosenkę tegorocznego mundialu razem z Davidem Guettą, z Megan Thee Stallion i z EJ. EJ to jest artystka, która wystąpiła w filmie K-popowe Łowczynie Demonów, jest współautorką wielkiego hitu Golden, a teraz wspólnie między nimi z Andrea Bocelli nagrała piosenkę na mundial. DNA More Than A Game już teraz w Radiu SK. Na mundial nie awansowaliśmy, ale mundialowych hitów posłuchać możemy, prawda? A wy możecie poczuć mundialowe emocje na własnej skórze? Za chwilę powiem jak.

0: Eminem i jego hit zawsze na czasie w Radiu SK. Za nami też mundialowy hit, a przed nami wielkie piłkarskie emocje. Ja wcale teraz nie mówię o mundialu, mamy dla was jeszcze lepsze piłkarskie emocje. Bez wstawania w środku nocy, bez wylatywania za ocean. My dla was mamy SK Karniaki Cup. Kompletujemy naszą eskową drużynę, która zagra w wielkim finale na PGE Narodowym razem ze Sławkiem Peszko. Nagroda główna to 10 tysięcy złotych, ale zanim tam się dostaniecie, to musicie wpaść na sk.pl, za darmo się zgłosić, no i odgadnąć, co mówi Sławek Peszko. W piątek Michałowi się udało.
1: Czy to jest ten moment? Czy jesteś gotowy na spotkanie ze Sławkiem?
2: Bardziej gotowy być nie mogę.
1: No to uwaga.
3: Najlepsze drużyny i najlepsze imprezy mają jedną wspólną cechę. Liczy się...
2: skład.
4: Bardzo dobra odpowiedź!
2: Mamy to!
0: A jeżeli wy też chcecie być w składzie, to wpadajcie za darmo, zgłaszajcie się na sk.pl i walczcie o 10 tysięcy złotych.
5: SK Karniaki Cup. Zgłoś się na sk.pl.
6: Autopromocja.
7: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
8: czy 100 metrów od sceny.
9: Festiwale mają swój

0: czeka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Do soboty na czele ataku Pepsi Zero, Mirinda i 7up 2 litry. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Pod bramką bułka hamburger Pano 4 sztuki. 3,29 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. A akcję kończy sześciopak lodów Kaktus Big Patek Django. 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
9: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
10: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
11: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
10: Oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Trudno wskazać faworyta.
10: Spróbuj, może tobie się uda.
11: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
12: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Monikach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
13: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Jest mi niezmiernie przykro, że muszę dzwonić z taką nowiną. Pani pieniądze są zagrożone.
15: Jak to zagrożone? To czemu pan mówi, że mam się nie denerwować?
14: Zaraz wszystko wyjaśnię.
16: Nie daj się wkręcić cyberoszustom. Wykorzystaj wolne chwile. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o tym banku i przygotuj się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
17: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.

I tak się właśnie odpoczywa w sobotnie popołudnie z Radiem SK. Ale Farben, gramy hity na czasie, a to jest, słuchajcie, chyba praca marzeń. Każdy by tak chciał. Brytyjscy urzędnicy w ramach swoich obowiązków grają w grę. Służbowo grają w GTA. I oni to tłumaczą, że grają w tę grę przez internet, żeby obserwować zachowania graczy. I czytam, że to jest w ramach testowania nowoczesnych metod tworzenia polityki społecznej. Czyli słuchajcie, wystarczy nadać czemuś poważną nazwę i od razu można mieć fajną przerwę w pracy. Także następnym razem przerwę na kawę i ploteczki nazwijmy Kolegium w sprawie oceny zasobów ludzkich w firmie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
9: Od mnóstwa okazji na weekendowe zakupy, jak masło ekstra marki Auchan 50% taniej, tylko 2,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,98. Czy mięso mielone wieprzowe marki Auchan 500 gramów, drugi tańszy produkt gratis. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta 19-20 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
10: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
11: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
12: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
13: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
14: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Sezon na wakacyjne rapowe festiwale, czas zacząć. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. Dzisiaj na scenie zobaczymy m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa, a jutro z kolei scenę na Before Festivalu przejmie BDOS, Sokół, Avi czy Bambi. A przed nami kolejne wakacyjne festiwale, zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival, impreza potrwa od 2 do 4 lipca. No i zagrają wielkie gwiazdy polskiego rapu, jak PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Guzior, Young Leo, Siafukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla Was bilety. Oki wystąpił z Ewą Farną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się też Oki. Fragment występu znajdziecie na eskowym Instagramie, a kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi, album zawiera piosenki w języku polskim. W czeskim niestety. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, w Gdyni, w Poznaniu i w Katowicach. A jutro o 10.24 wydarzy się coś bardzo pięknego, słuchajcie. To już niedługo, to już jest ostatnia prosta, bo właśnie wtedy zacznie się astronomiczne lato. A tymczasem mamy 2 minuty po godzinie 17 i bardzo letnią pogodę prawie w całym kraju. Więc do tego dokładamy letnie hity na czasie, żeby się fajnie w cieniu odpoczywało. Łukasz Zduńczyk, cześć! Myślę, że ten hicior będzie leciał przy budce z goframi przy plaży. Justin Bieber i Nicki Minaj. To jest Radio SK. Money.

0: I właśnie tak będą brzmiały wakacyjne wieczory z hitami na czasie. Kuba i Kuba w Radiu SK. I tak może brzmieć wasz wieczór za tydzień, jak będziecie jechać przez Polskę eskowym kamperem. Bez żadnych stresów, bez martwienia się o cokolwiek. Będzie tylko czas wolny. Wraca nasza zabawa Eska dowozi kampera. Już w czwartek nasza ekipa dowiezie wam eskowy dom na kółkach pod sam dom, a wy potem zrobicie z tym kamperem, co będziecie chcieli. Pojedziecie, gdzie będziecie chcieli i to za darmochę, słuchajcie. Ceny paliwa was nie obchodzą, bo to wszystko na koszt prezesa Radia Eska. Zgłaszajcie się, zgłoszenia są darmowe. Wpadajcie na eska.pl i być może za tydzień, w sobotę już będziecie mknąć eskowym kamperem. A czemu mi tu radio nie gra? Czekajcie. O, już za chwilę wracamy do hitów na czasie. Po krótkiej przerwie Zara Larsson. Radio
1: SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje?
4: To w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I to jest piękna gra!
6: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
5: Tak, wiedziałem!
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.

0: mieć w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie na antenie Radia SK. Adam Lambert. Za 23 minuty 18. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie, a ja mam niezłą ciekawostkę, słuchajcie. Okazuje się, że polska reprezentacja w piłkę nożną nie jest aż taka słaba, jak się niektórym wydaje, bo tylko my potrafimy zatrzymać Leo Messiego. Już wam mówię, o co chodzi, bo się okazuje, że w ciągu ostatnich 10 meczów Argentyny na Mundialu tylko przeciwko Polsce Messi nie strzelił ani bramki, ani asysty. To był ten pamiętny mecz na Mundialu w Katarze, kiedy Wojciech Szczęsny obronił karnego Leo Messiego. I to był ostatni mecz, kiedy Messi nie zdobył niczego w tym meczu. Także słuchajcie, my jesteśmy piłkarską potęgą, no. A to, że nie gramy na Mundialu, to nic, no. Jak ktoś jest w czymś dobry, to przecież nie musi się na każdym kroku tym chwalić, prawda?
1: Radio SK. Reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
4: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
5: Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
6: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7Kicks, Kijowska 12, Białystok.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Skoro za 5:18, a jej już się kręci w głowie, to znaczy, że grill musiał się całkiem wcześnie zacząć.
1: No i to chyba nie była kiełbaska, ani żeberka, ani karkuleczka. Coś poważniejszego chyba się pojawiło.
0: To była Bletka na antenie radialska. Gramy hity na czasie. Jeśli wam się coś poważniejszego na ten wieczór szykuje, jakiś grill, albo nie wiem, może na jakieś wesele jedziecie, to Paweł Bogaj się poleca. On tu wam będzie rozgrzewkę robił.
1: Ewentualnie
0: fajną.
1: Możecie mnie zaprosić, ja chętnie wpadnę. 22 kończę imprezkę, więc później mam chwilkę czasu.
0: No to mam nadzieję, że do 22 wytrzymacie. Paweł Bogaj przed chwilą zapytał, jakie mecze dzisiaj na Mundialu.
1: Tam Szwecja-Holandia i Niemcy-Wybrzeże Kości Słoniowej.
0: Szwecja-Holandia, czyli gdybyśmy grali na Mundialu, to by był nasz mecz o wszystko.
1: A, sprytne.
0: Zaraz gramy, zaraz imprezka w Radiu SK.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Dosyć siedzenia, dosyć patrzenia, dość marudzenia, że nic się nie zmienia. Przestań grzać fotel, żyć bez polotu. Wskakuj do strefy wysokich lotów. W fantastycznym parku rozrywki dla małych i dużych czekają trampoliny, poduszki powietrzne, tory przeszkód, labirynty, zjeżdżalnie, dwuchańce, pokoje, gier i inne atrakcje. Więcej na strefawysokichlotów.pl.
6: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
7: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
6: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
7: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
6: A papierologia?
7: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
6: Serio? To dawaj kontakt.
7: Promień Energii 530 944 444.
8: Kochasz adrenalinę? Poczuj ją na nowo w SAT Karting. Nowego karty, profesjonalny pomiar czasu i zupełnie nowa, jeszcze szybsza konfiguracja toru. Nowość, tor dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat i elektrycznego karty stworzone specjalnie dla najmłodszych. Organizujemy eventy, urodziny i emocje, które...

0: producent składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rapstacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, krzemieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
2: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: I po reklamie.
6: SK Białystok. Na czasie.
7: To chyba najciekawszy weekend w roku. Trwają dni Białego Stoku, a innych imprezek też nie brakuje. Już dziś w klubie Show sobota pełna dobra. Cały dochód z bramek wspomoże podopiecznych Fundacji Opiernicz Raka. Z głośników polecą wasze ulubione klubowe hity. Początek o 22:00. A w klubie Balans za konsoletą same panie. DJ-ki zabiorą was w technotrans. Początek o 23:00. A jeśli wolicie bardziej konwencjonalną muzykę, to Rokoko Summer jest dla was otwarte 7 dni w tygodniu. Wpadajcie od 20.
8: Muzyką się żyje.
9: Już dzisiaj w Polsce zagra legenda muzyki klubowej, producent, którego zna cały świat. Przed nami show Armina Van Burena. To jest gwiazda Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii Warszawa. A dzisiaj wielki finał tej imprezy i to będzie coś wyjątkowego.
10: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy John na Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
9: A mówiła Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Na scenie pojawi się też legendarny zespół Black Eyed Peas. Jeśli przegapiliście koncert, polecam zajrzeć na eskowego Instagrama. Próbował od kilku miesięcy i w końcu się udało. Dotarł na szczyt. Wiktor Waligura i jego cztery pory roku na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia Eska. To kawałek, który zapowiada nadchodzącą drugą płytę tego artysty, a na miejsce drugie waszej ulubionej dwudziestki skoczył Kygo z bardzo rozluźniającym hitem Save My Love. To numer stworzony we współpracy z Khalidem, a ten artysta 14 października zagra na warszawskim Torwarze, a SK będzie miała dla was bilety na to właśnie wydarzenie. Podium gorącej dwudziestki zamyka sezon od Dawida Podsiadły. Całe notowanie czeka na was oczywiście na sk.pl, tam też głosujecie na ulubione hity, no i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego, a tym razem kierunek województwo łódzkie. W ten weekend nasza muzyczna trasa koncertowa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym właśnie regionie, to Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpi dla was m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Tak zapowiada się dzisiejszy wieczór, a jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku dzisiaj zagra Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpi Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Na wszystkie koncerty wstęp jest wolny, więc zapraszam gorąco.
11: Imprezka.
9: 3,5 minuty po godzinie 18:00 zaczynamy imprezkę, a na tej piłkarskiej imprezce za godzinę rusza mecz Holandia-Szwecja, później 22:00 Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej. No wybór jest prosty, dzisiaj kibicujemy Holendrom oraz panom z Wybrzeża Kości Słoniowej. Paweł Bogiej, zapraszam na hity na czasie.
12: Hity na czasie, radio.
9: I zapraszam na imprezkę. Sombr na początek.

kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Blisty, chcę do kliniki pogonić. Fifi z

Być może niektórzy jeszcze będą spać. Nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata, tak zwane przesilenie letnie. I co to oznacza? To jest najdłuższy dzień i najkrótsza noc w roku. No, wszyscy wiedzą, że warto rozpocząć lato z przytupem. Warto zrobić coś spektakularnego, a więc zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. W taki spektakularny sposób, żeby wszyscy później wracali właśnie do tego rozpoczęcia lata. Może ktoś chętny zorganizować na przykład galę MMA w swoim ogrodzie. Myślę, że to jest fajny pomysł. Po 19 rozdam za najlepsze pomysły kody do kina na Toy Story 5. Nagrywajcie się już teraz na Messengerze, jak spektakularnie można rozpocząć to lato 2026. Jak ktoś woli zadzwonić, proszę bardzo, 664-402-302. Ale tutaj uprzedzam, trzeba będzie poczekać i mogą być kolejki jak na Sorze i nie ma żadnych pokoików VIP, trzeba poczekać, 664-402-302. A jak spektakularnie rozpocząć lato, dajcie znać, może włączyć hity na czasie, Jungle już teraz.

Na spokojnie można bioderkiem i do lewej, i do prawej, a co się będziecie wstydzić? Enrique Iglesias, Sean Paul, Bailando. Z tego co wiem, to się dobrze do tego baciaty tańczy, chodziłem na zajęcia, to wiem. A przy okazji, słuchajcie, czytam, że nowy jacht Roberta Lewandowskiego pojawił się już w Gdyni. Na TikToku trafiło takie nagranie, w którym widać najprawdopodobniej, jak wygląda ten luksusowy katamaran piłkarza. I muszę przyznać, wygląda. Branżowe media też szacują wartość tej spersonalizowanej jednostki pływającej i powiedzieli, że to jest około 33 miliony złotych. Tyle Robert wydał na ten jacht. Okazuje się, że w Polsce na takie coś stać tylko Lewandowskiego. No i lekarzy.

0: do zostania hitem tego lata. To oczywiście Bauzaj Magnetic, 34 minuty po godzinie 18. SK Karniaki Cup. Zróbcie teraz głośniej, słuchajcie. Na naszej stronie internetowej czeka na was dźwięk, a ja wam ten dźwięk już teraz zagram.
1: Jak wsiadam do taksówki, to kierowca od razu pyta: stadion czy...
0: No właśnie, stadion. I jakie słowo zostało wygwizdane? Jeśli wiecie, wpadajcie już teraz na SKPL i zgłaszajcie się do zgarnięcia w wielkim finale już 4 lipca na PG Narodowym, nawet 10 tysięcy złotych. No a gospodarzem tej zabawy jest Sławek Peszko. Jeśli jesteście chętni na karniaki właśnie ze Sławkiem, SKPL, zgłaszajcie się już teraz.
2: SK Karniaki Cup.
0: A kolejny finał już w poniedziałek rano.
3: Reklama.
4: Szukasz pewnego auta używanego? W grupie Fiodorowicz znajdziesz sprawdzone samochody używane z potwierdzoną historią i po szczegółowej kontroli technicznej. Wykwalifikowani doradcy pomogą Ci dobrać idealny model oraz finansowanie. Skorzystaj z opcji najmu, zakupu za gotówkę lub kredytu. Sprawdź ofertę online lub odwiedź salony grupy Fiodorowicz w Białymstoku i Olsztynie. Postaw na samochód używany z pewnego źródła. Więcej na grupafiodorowicz.pl.
5: Hej, szukasz wakacji, które naprawdę robią wow? Mazury, słońce, rejsy po jeziorach i nocleg w prawdziwym zamku. Wpadaj do hotelu Zamek Ryn. Tu historia żyje na maksa. Wskakujesz w strój rycerski, bawisz się na klimatycznych biesiadach rycerskich, a nocą spektakularny teatr ognia rozświetla zamek. Do tego baseny, saunarium, świetne jedzenie i letni vibe, którego nie zapomnisz. Zbieraj ekipę i przeżyj wakacje jak z innej epoki. Hotel Zamek Ryn. Tu zaczyna się legenda.
6: Money, money, money!
7: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
6: Wygrałam w Cherry Money!
7: Cherry Money?
6: Nowy ekspres los!
7: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
1: Trwa dedykowana sprzedaż karnetów na nowy sezon. Już dzisiaj zapewnij sobie pakiet niezapomnianych emocji na meczach Jagiellonii. Pamiętaj, karnet to gwarancja miejsca na trybunach na najważniejsze spotkania. Wspieraj nasz klub w drodze po kolejne sukcesy. Więcej szczegółów na stronie biletyjagiellonia.pl. Kup karnet i bądź z nami także w kolejnym sezonie. Jagiellonia Białystok, tylko ty!
2: To jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
6: I po reklamie.

0: Arisa. Ta pani napisała akwarię dla Dody. Pozdrawiamy gorąco. Ten kawałek to odkochaj. Polecam sprawdzić. 11 minut zostało nam do godziny 19. Mam do rozdania bilety do kina na najnowsze Toy Story 5. Proszę się zgłaszać. Pytanie na kreatywność. Zbieram wasze pomysły na to, jak dobrze rozpocząć lato. Jutro zaczyna się lato. W jaki spektakularny sposób można to zrobić? Finał po 19. Proszę wysyłać swoje głosówki na Messengerze. A teraz kilka propozycji. Proszę bardzo.
1: My z Potomką już rozpoczęłyśmy. Właśnie wracamy z Warszawskiej Ligi Żeglarskiej, o, z regat na Zegrzu. Następnie udajemy się na Wianki po to, by przebalować troszeczkę noc, a jutro druga tura wyścigu w Warszawskiej Lidze Żeglarskiej na Zegrzu.
0: No pięknie się nasi słuchacze bawią. Ktoś jeszcze?
2: Halo, halo, cześć, to Żaneta. Ja chciałam powiedzieć, że jutro na poniedziałku zaczynam urlop, więc jak lato przywitać, jak nie urlopem, 2 tygodnie. No, buziaki, pa.
0: Buziaki i zazdraszczamy. David Guetta teraz.

wpadnie do nas. Kawałek nazywa się Forever. No i pojawi się za chwilę, już po 19. No i za chwilę też mecz. Ja już się nie mogę doczekać.

0: go!
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Gotowi na oficjalne rozpoczęcie lata? Wakacyjny start w powiecie monieckim nadchodzi. Już w sobotę 27 czerwca o 15 przy Alei Niepodległości w Monikach rusza wielkie świętowanie. Na scenie talenty powiatu monieckiego, Polo Vibes, Letni i Malwina z Baku Family oraz Zenek Martyniuk. Nie zabraknie smacznego jedzenia i świetnej zabawy. Nie może Was zabraknąć. Na wakacyjny start zapraszają starosta moniecki oraz marszałek województwa podlaskiego.
11: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie konceptbud.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
12: Kolejny dzień z mundialem w TVP. Holandia, Szwecja, Niemcy, Wybrzeże Kości Słoniowej, Tunezja, Japonia. Oglądaj od 18.40 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
13: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
14: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
13: Czekamy na pierwszy gwizdek.
14: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
15: Bądź politechniczny. Wybierz Politechnikę Białostocką. Postaw na nieskończone możliwości zawodowe. Praktyczne studia, dobrze płatny zawód. Technologie jutra. Wejdź na kandydacipb.edu.pl. Zapisz się na studia Politechniki Białostockiej. To twoja autostrada do kariery.
16: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin, a także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
17: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
18: I po reklamie.
19: Muzyką się żyje.
1: Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później Ci Opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć u nas w Radiu SK. Artyści zdradzili w naszym studiu, że to nie jest ich pierwszy wspólny numer, nie jest wspólna piosenka, ale to jest pierwszy kawałek, który udało się wydać. A od kogo zaczęła się ta współpraca?
10: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
20: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
10: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór. Który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
20: Ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
1: No a single Później Ci Opowiem to jest kawałek z nadchodzącej płyty właśnie Dawida Kwiatkowskiego. Wiadomo, że krążek będzie nosił tytuł Południe, a premiera już 2 października. Później Dawid Kwiatkowski ruszy w trasę koncertową. Zagra m.in. w Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku. Gdańsku i Warszawie. Po 3 latach pracy nad czas pochwalić się tym, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała płytę Błękit, no i jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym albumie pokazać to, co w jej wokalu najlepsze, no i skupić się przede wszystkim na żywej muzyce.
0: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
5: Takiego się budowania zaczyna, piosenki, tak, po kolei.
0: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
1: No a na albumie znalazło się kilka znanych już hitów, takich jak Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej. To w duecie z White'em 2115. Nie brakuje też premierowej piosenki, w większości to osobiste ballady. Teraz Roxy Węgiel ma przed sobą bardzo koncertowe lato. Zagra kilkadziesiąt koncertów w całej Polsce. No, z Koli mi tak powie, że to mało.
9: Impreska. Impreska. Impreska.
1: Impreska. 2:30 po 19:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jutro, 10:24, nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Pytanie do Was, jak dobrze rozpocząć lato? Czekam na Wasze spektakularne pomysły, głosówki na eskowym Messengerze. Tam się zgłaszajcie. Paweł Bogaj, zapraszam. Jak dobrze rozpocząć lato? Może ja sobie na poniedziałek wezmę wolne. O, szef dzwoni. No to może zagram hity, a wolnego nie będę brał.

0: Teraz leci mecz Szwecja-Holandia i my byśmy mogli być na miejscu Szwecji teraz, a nie jesteśmy.
1: To wiadomość od Adriana. Rzeczywiście, Holandia-Szwecja. A chyba dobrze, że nie jesteśmy na miejscu Szwedów. Dostają 1-0 na razie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Nie wiem jak wam, ale mi tam Szwedów w ogóle nie żal. Ale teraz czas na nowość, słuchajcie. Tak jak już powiedziałem, będzie nowość. Aben przychodzi z nowością. Po tym sukcesie z kawałkiem Hearts powraca z kolejnymi nowościami. Tytuł to Forever. No jeśli chodzi o muzykę, no to jest coś fajnego, wakacyjnego. Jak zamkniecie oczy, słuchając tego kawałka, to uwaga, możecie poczuć się, jakbyście teraz siedzieli w samolocie i lecieli na jakieś zagraniczne wakacje. A jak mi nie wierzycie, no to jest okazja, proszę się przekonać. Radio SK. Aben Forever w Radiu SK.

0: Holandia, proszę się nie zatrzymywać. 2-0. 2-0. Szwecja przegrywa z Holandią na mundialu. I bardzo dobrze, bo tam Szwedzi nas wyrzucili. Wiecie, o co chodzi. 664-402-302. Cały czas przyjmuję wasze telefony. Poczekajcie, zerkam. No nie, no linia jest odblokowana. Proszę dzwonić. Pytanie było proste. Jak można w spektakularny sposób świętować rozpoczęcie lata? To już jutro, 10.24. Zapiszcie sobie w kalendarzach. Niech wam budzik obudzi rano. 10.24. Jutro nastąpi astronomiczne rozpoczęcie lata. Proszę bardzo, jak zacząć lato z przytupem? Halo, halo, kto teraz?
1: No ja przytupem 13 lat temu, to cały 21 czas rodziłam mojego młodszego syna, więc wszyscy pamiętają datę, więc...
0: To był podobno bardzo długi poród. Tak wyczytałem w Google'ach. Dajcie znać, 664-402-302 albo eskowy Messenger, jak grubo, w spektakularny sposób można rozpocząć to lato. Ja wiem, że wy macie fajne pomysły.

0: To jest pani Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls w Radiu SK. Już prawie 32 minuty po godzinie 19. No i muszę przyznać, że worek z głosówkami na SK-owym Messengerze rozwiązał się, proszę bardzo. Teraz Adam.
1: Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj mój najlepszy przyjaciel Maciej ma swoje 18 urodziny. Chciałbym go bardzo pozdrowić na antenie oraz poprosić was, żebyście go również pozdrowili. I obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy się na imprezie bawić do Radia SK.
0: No i prawidłowo pozdrawiam oczywiście 100 lat dla twojego kumpla, ale pozdrawiam też Michała i Martę. Oni podobno dzisiaj wpuścili znajomych do nowego, wyremontowanego mieszkania na parapetówkę. No Marta, Michał, co wy, nie wiecie, że takie rzeczy robi się przed remontem? No i się pochwalę, też mam zaproszenie, też tam idę.
2: Autopromocja.
3: A gdzie tu wsteczny jest?
4: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
3: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
5: A jeszcze kotła nie widziałeś. Drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
4: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
5: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
4: A papierologia?
5: Załatwili wszystko. Nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę. Mniej niż 10 tysięcy.
4: Serio? To dawaj kontakt.
5: Promień Energii. 530 944 444.
6: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
7: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.

0: na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
3: I po reklamie.

0: want a lady in the street, but a freak in a bed. I wszyscy.
1: Dzisiaj będzie bardzo dobra impreza. Widzicie, że sami powtarzają i potwierdzają, co się będzie działo.
2: Zabawki się skończyły, ekrany wygrały.
1: No właśnie, zabawki się skończyły, ekrany wygrały. Czy to prawda? Monika ze mną, cześć.
3: Hej.
1: Monika, gdzie ja cię dzisiaj złapałem? Co ty porabiasz przez tą piękną, słoneczną sobotę?
3: Teraz jestem w domu i szykuję się na imprezę.
1: Wow, czyli ty dzisiaj impreza... A co to za impreza? Jakieś party? Co ty?
3: Dni naszego miasta.
1: Okej, okay. A czy z Kolim tam gra?
3: Nie, z Kolim akurat nie.
1: To dziwne, nie? Bo on bardzo dużo tych koncertów potrafi ogarnąć w ciągu jednego dnia.
3: Ale widziałam, że strefa Eski tam jest.
1: A, jest, bardzo. A to skąd ty do mnie dzwonisz?
3: Z Duńska Wola.
1: A, no to my tam jesteśmy, moi drodzy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, którzy się tam bawią. Monika, to tak na szybko, zanim jeszcze będziesz imprezować i nie będziesz w stanie mi odpowiedzieć, powiedz mi, dlaczego te kody powinny polecieć do ciebie? Tak w trzech słowach, szybko.
3: Dlatego, że za tydzień mój mąż ma urodziny, no i oprócz tego Dzień Ojca w przyszłym tygodniu.
1: A właśnie, to ja też muszę coś kupić tatusiowi. No dobrze, no słuchaj, no ja nie będę cię tutaj długo trzymał w niepewności. Mam dla ciebie kody do kina na najnowsze Toy Story 5.
3: Wow, dzięki wielkie, ale się dzieciaki ucieszą.
1: Radio SK. A mąż też się pewnie ucieszy, co?
3: No raczej.
1: No i pięknie, to męża rozumiem też zabierasz?
3: No wiadomo.
1: Czyli ty, mąż i dzieciaki? A popcorn będzie czy nie?
3: No będzie, karmelowy.
1: O, no widzicie państwo, jak się ludziom do...

Pan David Guetta, Alok, Run w Radiu SK, w Radiu SK, Run River, taki dokładnie tytuł tej piosenki. Za chwilę 20, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Teraz jeśli podróżujecie autem, to uwaga, mam bardzo dobrą informację, benzyna i diesel ponownie w dół. No jest się z czego cieszyć, od poniedziałku ma być taniej, no i z jednej strony ma być taniej, a z drugiej strony...

0: Reklama.
1: Siatkomet. Podlaski lider w produkcji siatki ogrodzeniowej i paneli ogrodzeniowych drucianych 3D. Szeroka gama kolorów, atrakcyjne ceny, szybkie terminy realizacji, wycena gratis. Siatkomet. Białystok. Miętowa 21. www.siatkomet.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
4: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
5: Sąsiad, ładnie się wykosztowałeś. Elewacja, okna, no dom jak nowy.
6: A jeszcze kotła nie widziałeś, drewno i pelet. Wziąłem dofinansowanie z Czystego Powietrza.
5: I wszystko okej? Okay? Dużo się słyszy o problemach.
6: Spokojnie, lokalna firma Promień Energii. Ponad 500 realizacji. Wszystko profesjonalnie.
5: A papierologia?
6: Załatwili wszystko, nawet wyłożyli kasę. Ja dopłaciłem tylko różnicę, mniej niż 10 tysięcy.
5: Serio? To dawaj kontakt.
6: Promień Energii 530 944 444.
7: Czas na własne mieszkanie i wielkie podróże. Kup mieszkanie w inwestycji Nowa Pomorska w Białymstoku i odbierz bon o wartości 15 tysięcy złotych na wymarzone wakacje. Szczegóły i regulamin promocji znajdziesz na stronie conceptboot.pl. Nowa Pomorska. Twój nowy adres. Twoje nowe możliwości.
8: Przed nami 10. edycja Raps

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: I po reklamie.
4: SK Białystok. Na czasie.
5: Dni miasta trwają w najlepsze i już dziś wieczorem wpadajcie na rynek Kościuszki, bo tam oczarowanie wodecki twist. Największe przeboje kultowego muzyka zaśpiewają Alicja Majewska, Mietek Szcześniak, Wojtek Sługowski i inni soliści, a zagra orkiestra Tomasza Szymusia. Start o 20. Co poza tym, na przykład sportowe wydarzenie tylko dla kobiet. Już jutro na stadionie lekkoatletycznym w związku ze sportem. Czekają na Was strefy biegowe, rowerowe, fitness i tańca. Początek o 10.
6: Muzyką się żyje.
7: Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Artystka wydała nowy numer, no i zapowiedziała nową płytę. A w Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości i to jest też zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiem kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest na czasie. No i przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem, stworzyła hymn tegorocznej trasy. No a męskie granie 2026 startuje w najbliższy piątek w Żywcu. No a SK już ruszyła w trasę. Dzisiaj dwa kolejne przystanki SK Music Tour. Jesteśmy w Zduńskiej Woli oraz w Bułczku. W Zduńskiej Woli wystąpi dzisiaj m.in. znany z hitu Chcę Ciebie Częściej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. Jutro scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Bułczku dzisiaj wieczorem pojawi się Jamal oraz Messiah, a jutro wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żugaj. Wstęp na koncerty jest, przypominam, darmowy. No a przed nami wielkie show Armina Van Burena na stadionie Legii Warszawa. Ten znany na całym świecie producent jest gwiazdą Warsaw Music Festivalu. Dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i na zakończenie szykuje się naprawdę wielkie show.
8: Taką naszą ulubioną, wycackaną wisienką na torcie jest to, że mamy Armina Van Burena, 25-lecie Estate of Trance. Jako jedyny kraj w Europie Wschodniej robimy to 25-lecie i na face to face z Arminem Van Burenem ściągnęliśmy Johna Samita, który będzie pierwszy raz w Polsce.
7: Mówi pani Aneta Łyczkowska z ekipy organizującej Warsaw Music Festival. Jeśli nie możecie tam być, to przypominam, zaglądajcie na eskowego Instagrama. A zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu, przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli wejściówki właśnie na tą imprezę.
9: Imprezka.
10: Imprezka.
9: Imprezka. Eska.
7: 3,5 minuty po 20. Jakbyśmy awansowali na mundial, to dzisiaj prawdopodobnie gralibyśmy swój mecz o wszystko. Cóż by to była za historia? Ale nie można mieć wszystkiego, mundialu wam nie zaproponuję, ale hity na czasie jak najbardziej. Paweł Bogej, zapraszam. Na początek numer 1 gorącej dwudziestki, czyli Wiktor Waligura. To jeszcze, żeby chociaż na chwilę poczuć taki klimat, jakby nasi Polacy grali. Mam dla was dźwięk.
11: Kochani, nic.

0: Gość ma ewidentnie polskie korzenie. Ed Sheeran, Shape of You, to już za nami 12 minut po godzinie 20. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dajcie mi znać, gdzie teraz słuchacie imprezki, gdzie jesteście. 664-402-302. Odblokowałem właśnie linię. Proszę się łączyć ze studiem eskowym, z imprezek. Dajcie znać, gdzie imprezujecie, z kim się bawicie. A może brakuje wam kolegów, a może brakuje wam koleżanek, to też dawajcie znak, a ja tu będę ogłaszał. Proszę bardzo, już ktoś pierwszy dzwoni. Jesteśmy na antenie. Halo, halo, tak na szybko. Ktoś, pozdrawiamy. Ktoś...
1: Manecko, Ksyku Olsztyn pozdrawia.
0: Pozdrawiam go. A gdzie się dodzwoniłeś? Znaczy wróć, gdzie my się dodzwoniliśmy? Kto dzwoni i skąd?
1: Ja się dodzwoniłem do Etki, wariacie.
0: Dobrze, a powiedz mi, co ty dzisiaj porabiasz, jak imprezujesz?
1: No z dzieciakami właśnie na garażu grilla tutaj rozpaliliśmy, bawimy się, więc jest pozytywnie.
0: No to pięknie. Kurczę, że ja nie mam dzieci, tak to bym miał co robić. Halo, halo? Ktoś jeszcze?
2: Pozdrawiam wszystkich, którzy są ze mną na parapetówce. Dziewczyny, opła. Dobra, dziękujemy. Aleksandra, moją dziewczynę pozdrawiam.

0: Wy czujecie to słońce w tym kawałku? No ja też. Prawie 23 minuty po godzinie 20. Zerkam sobie na mecz mundialowy Szwecja versus Holandia. Jeśli nie możecie oglądać, a kibicujecie Szwecji, to nie oglądajcie. 4-1 w tym momencie, teraz Szwecja rożny. No i nie strzeliła. Ale wiecie co, przed chwilą mówiłem, że dajcie znaka, jak świętujecie, co porabiacie, jak się bawicie dzisiaj w tą sobotnią imprezkę. A że jutro o 10.24 zaczyna się lato, no to zmieńmy trochę klimat. Niech się zrobi przyjemniej. Przypominam, 664-402-302. Mam taki eskowy worek, butelkę do zgarnięcia. Proszę dzwonić. Wasze sposoby, żeby było fajnie. Halo, Kasia.
1: Cześć, tu Kasia. Chciałabym bardzo, bardzo pozdrowić moją siostrę, która dzisiaj kończy 30 urodziny. Właśnie jesteśmy po oficjalnej kolacji i jadę do niej na super imprezkę i mam nadzieję, że będziemy dobrze się bawić i chciałabym jej życzyć wszystkiego, wszystkiego najlepszego, zdrówka, szczęścia i miłości jak najwięcej.
0: No to ja też dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. To jeszcze może ktoś na szybko? Wszystkiego dobrego oczywiście, siostrze.
2: Idziemy na imprezę, nie mamy pieniędzy, więc kombinujemy, jak bawić się bardzo dobrze, a ewentualnie zdobyć środki, żeby się bawić bardzo dobrze.
0: Ja tam się nie znam, ale to chyba byli studenci.

0: Stanach, ten stan w Radiu SK, 20:30 na zegarach. No, jeśli chodzi o stan, no to w sobotę to te stany bywają różne. Kiedyś widziałem, pracowałem na barze, to wiem, co się dzieje. Ale słuchajcie, mam teraz ważne informacje prosto z Sejmu. Sejm, nasz polski, przegłosował projekt ustawy w sprawie zakazu patostreamingu. Za nowymi przepisami zagłosowało 419 posłów, przeciw było 19. My mamy komentarz przedstawiciela tej branży. Co o tym myśli? Dziękujemy, panie Alaniku.
1: Reklama. Zastanawiasz się, jaką szkołę wybrać? Zostań monterem zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie. Złóż dokumenty do zespołu szkół zawodowych numer 5 w Białymstoku do dnia 23 czerwca. Zdobądź fach i gwarancję zatrudnienia w firmie Danwood SA. Zadzwoń 85 653 24 55.
2: Uwaga, sneakerheadzi! Wasz ulubiony sklep 7 Kicks zmienia lokalizację. Od poniedziałku 1 czerwca szukajcie nas w kamienicy butikowej na ulicy Kijowskiej 12. Większa przestrzeń to jeszcze większa oferta sneakersów i odzieży streetwear oraz więcej promocji. Wpadaj po swój letni outfit. 7 Kicks, Kijowska 12, Białystok.
3: Moda prosto z Mediolanu. Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. I mówimy tu o meblach. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na tydzień designu. Najwyższej jakości meble i stylowe aranżacje teraz w niesamowicie atrakcyjnej cenie. Przyjdź, zachwyć się i urządź swój dom z Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na www.oltaconceptstore.eu.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: Lotto, loteria z atrakcyjnymi nagrodami, grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.

0: podcast Bałagany, plan B w Radiu SK. 13 minut zostało nam do 21. Czytam, że Lewandowcy brylują na pokazie w Mediolanie. Ania podobno wystroiła się w prześwitującą suknię za 20 tysięcy złotych. Robert kupił sobie prawie za 40 milionów katamarana, no to... Ania mogła się wykosztować 20 tysięcy złotych. Oni brylują na salonach. Ciekawe jestem, jak dziewczyny na Panieńskim się wystroiły.
1: Serdecznie pozdrawiamy przyszłą pannę młodą, Paulinę z Gorzowa.
2: Baw się dobrze, cieszymy się twoim szczęściem.
0: Pozdrawiam gorąco, bawcie się dziewczyny cudownie. Zapytałem też pana młodego, co warto zorganizować na taki wieczór.
3: Nie wiem, może jakiś pokaz stripteaserski. Też to było świetne, każdy by chętnie zerknął.
0: Poważnie, to był pan młody.

90. minuta meczu Holandia-Szwecja. W tym momencie Holandia wygrywa 5-1 ze Szwedami. No bardzo nam przykro. Ten kawałek jest od Shimzy. Gość tworzy od 15 roku życia. No i sami słyszycie, że naprawdę w produkowanie muzyki on jest dobry. Kawałek nosi tytuł Fire, Fire. Jakbyście chcieli, czeka na was w propozycjach do gorącej 20. Wpadajcie i głosujcie.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
0: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
4: Reklama. Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: A tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radiu SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, no ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment. Mamy ich wspólny numer pod tytułem Później Ci Opowiem. A o czym jest ta piosenka?
9: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
8: A podczas wizyty w eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
10: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
9: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much. A ja tak, Boże.
8: O, Dawid Kwiatkowski, jak zwykle kochany. Wspólny numer Dawida i Margaret. Później ci opowiem. Czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A tymczasem w Gdańsku powinien startować koncert Dawida Podsiadło. Polsat Plus Arena to kolejny przystanek stadionowej trasy koncertowej Obrotowy Tour. No a za tydzień wielki finał. Przypominam, Dawid Podsiadło w sobotę i niedzielę zagra na PGE Narodowym w Warszawie. Jesienią mamy dostać też nową płytę tego artysty. Pojawiają się w niej single Sezon i Na Błysk, które znacie z naszej anteny. A już za niecałe 3 tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hearts. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie Progresji w Warszawie. To już 10 lipca, słuchajcie uważnie Eski, będziemy mieli dla was bilety na to wydarzenie.
1: Impreska.
8: Eska. 2:21, zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Za chwilę zagram wam nowość, która na TikToku nie jest już taka nowa, no ale wakacyjnego vibe'u nie można odmówić tej produkcji. Za chwilę gram hit od Wat Stoi, Paweł Bogej. Zapraszam na imprezkę.

0: Pięknie zaśpiewał, pięknie zagrał. Showman to już za nami, 12 minut po 21. A teraz kawałek, który ludzie znają pod tytułem Siup, siup, hop, ops.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A dokładnie jeszcze raz powtórzę, siup, siup, hops, ops. I to jest do tego, słuchajcie, jeszcze specjalny taniec. Wszystkiego możecie się nauczyć na TikToku. Na YouTubie ten kawałek ma już prawie 7 milionów. O właśnie. Czasami przeglądam sobie też komentarze pod teledyskiem. No i na YouTubie ktoś napisał: to będzie jeszcze w radiu lecieć, zapamiętajcie moje słowa. No i to jest właśnie ten moment. Radio SK. Wad stoja, kolejna noc. Gramy to w Radio SK.

Można krzyczeć, Tayo Cruz, Break Your Heart w Radiu SK, 21 minut po 21. Proszę zrobić głośniej, ja tylko przypomnę, na antenie Radia SK mamy dla Was SK Live Remix w każdy piątek po 20. Jak skończy się gorąca 20, no to na naszej antenie rządzą się DJ-e znani na całym świecie. Jeśli kochacie muzykę elektroniczną, no to wpadajcie w każdy piątek po godzinie 20. No gramy Wam przepięknie. Teraz Alex Warren, może on tak nie gra elektronicznie, ale gra bardzo, bardzo przyjemnie.

0: To teraz, żeby nie pomylić Taylorów, Elizabeth Taylor to tytuł tej piosenki, a Taylor Swift właśnie ją zaśpiewała. 31 minut po 21:00, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Jeśli na imprezach miewacie dziwne pomysły, no szczególnie jak się dobrze bawicie, no to ja mam nadzieję, że nigdy nie przyszło wam do głowy, żeby na przykład napaść na bank. Wiadomo, to jest dość duży zastrzyk gotówki, ale pewien 50-letni mężczyzna próbował, słuchajcie, obrabować oddział banku w Tajwanie, grożąc obecnym w placówce nożyczkami. A gościa schwytano, nikomu nic się nie stało, ale wszyscy zastanawiają się, dlaczego nożyczki? Ja wiem, może gość chciał się odciąć od biedy. No albo był fanem wycinanek.
1: Reklama.

0: Nowe płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.

0: Oglądam rozgrzewkę Niemiec. Dzisiaj za chwilę dosłownie grają, 22 startują. No mocni, mocni. Wyglądają na rozgrzewce bardzo mocno. Miejmy nadzieję, że to jest tak jak z Polakami. Na rozgrzewce jest mocno, a później wychodzi jak zwykle. Ale a propos pozdrowień, bo to też wyszło, sporo pozdrowień od Was. Halo, halo.
1: Cześć, tutaj Aneta. Jestem dzisiaj sama w domu. Wszyscy moi znajomi wyjechali do rodziny, więc może przydałoby się, żeby kogoś nowego poznać. Chciałam pozdrowić moją mamę Irenę z Warszawy.
0: Anetko, ja Cię pozdrawiam. No, fajnie by było poznać kogoś nowego. Ja się niestety nie mogę zapisać do tego teamu. Ja mam żonę, także nie. Ale jeśli są panowie chętni poznać Ciebie, no to proszę bardzo, dzwońcie 664-402-302. Teraz Jacek.
2: Cześć, z tej strony Jacek. Razem z Agnieszką zostawiliśmy z kochanymi dziadkami nasze dziecko na Mazurach. I teraz jedziemy broić coś do Warszawy. Wszystkich pozdrawiam imprezowiczów i całe Radio SK.
0: Nie żeby coś, ale proszę odebrać później dzieci.

0: pół minuty i będzie 22. Przypominam, już w czwartek komuś z was rozdajemy kampera, zgłoszenia jak zwykle na sk.pl. No i życzę wszystkim udanego imprezkowania. Bogaj Paweł, kłaniam się. Ależ to jest numer. Bawcie się grzecznie, ja lecę na parapetówkę, papa. Dostałem taką głosówkę od znajomych.
1: Dawaj na parapetówę, hej, dawaj na górę.
0: Lecę.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im majątek.

0: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja. Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

Nigdy im nie pozwoliłem na pusztane imię. Nawet jak dostaję, to walczę, aż nie mam siły. Jeśli mnie pobiją, wstanę i wrócę silniejszy. Jak znowu mnie pobiją, no to wrócę z karabinem. Za to wszystko, co zrobiłem, to biorę na siebie winę. Kochę lub nienawidź, jestem weteran i chcą mnie zabić.